kłóci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Strzelanina w meczecie w San Diego. Zginęło 5 osób. Nie żyją także napastnicy.
1: O wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce wiceszefowie MON-u będą o tym rozmawiać za oceanem.
0: Tatry pod śniegiem. W górach obowiązuje teraz lawinowa dwójka. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pilne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. 2 napastnicy popełnili samobójstwo.
0: Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Zamachowcy otworzyli ogień do przebywających w środku ludzi. Zginął m.in. ochroniarz świątyni.
1: Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Odnaleziono ich martwych w samochodzie kilka ulic dalej. Atak badany jest jako przestępstwo na tle nienawiści.
0: A tragedię skomentował już Donald Trump. Prezydent oświadczył, że jego administracja będzie bardzo dokładnie przyglądać się sprawie. To straszna sytuacja, powiedział przywódca USA.
1: Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u.
1: Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
3: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
2: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
4: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
2: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Matura z chemii pod lupą śledczych.
1: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie.
0: Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
5: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
0: Informuje dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
1: Komisja przypomina, że wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok.
0: Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło nawet pół metra świeżego śniegu.
1: TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
6: To zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej. Przypuszczamy, że będzie aktywność niewielkich lawin. Tutaj jest problem taki bardziej, że taka lawina może nas zrzucić gdzieś niż zasypać.
1: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR.
0: Ale już od jutra w górach prognozowane jest słońce i wzrost temperatury.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Jeszcze sport. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą.
0: Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3.
1: Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
8: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
1: Mówił trener Arki Dariusz Banasik.
0: Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, poranku, 3,5 minuty po godzinie 6. Witajcie, Kasia Kozimor,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
9: Mówimy wam dzień dobry i zapraszamy do 9.

0: To było Talent Disco w Radiu Plus, a dzisiaj mamy 19 dzień maja. Imieniny obchodzą Augustyn, Bernarda, Celestyn, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj i Piotr. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, a także Dzień Dobrych Uczynków. To u nas w kraju. Michele Placido, włoski aktor, reżyser, scenarzysta filmowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Grace Jones, jamańska piosenkarka, aktorka i modelka. Małgorzata Pińkowska, aktorka i aktor Mateusz Damięcki. Wszystkiego najlepszego.
1: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy prośbę Pana Jezusa skierowaną do Boga Ojca, aby Ten dał wszystkim życie wieczne. My temat życia wiecznego bardzo często banalizujemy i mówimy, a życie wieczne to będzie dopiero po śmierci. W sumie się o to modlimy, ale tak naprawdę nie wiemy, co to takiego jest. Życie wieczne to przebywanie w bliskości bezpośredniej z Panem. Ale żeby to życie wieczne osiągnąć, potrzeba nam dobrych uczynków. Potrzeba nam zbliżyć się do Pana poprzez bardzo konkretne wybory już tu na ziemi. I wiedzmy, że życie wieczne zaczyna się już tutaj. Poprzez dobre uczynki, poprzez moje konkretne postawy życiowe. Pracujmy na to, abyśmy mogli być w bliskości Pana.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
8: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 000 zł. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Bonnie Tyler, If You Are a Woman na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 6 do poranny program Radia Plus, to rano wstaje. No to za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie, sprawdzimy też prognozę pogody, czy idą lepsze chwile ze słońcem, na pewno z cieplejszą temperaturą, ale o tym już za kilka chwil na antenie Radia Plus, 28 minut po 6.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zastępca Marco Rubio, amerykańskiego sekretarza stanu, umożliwił Zbigniewowi Ziobrze wjazd do USA.
1: Według agencji Reutera to Christopher Landau polecił amerykańskiej ambasadzie w Budapeszcie wydanie wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości.
2: Rozmówcy, na których powołuje się Reuters, nie wiedzą nic o bezpośrednim zaangażowaniu w tę sprawę prezydenta Trumpa lub sekretarza stanu Marca Rubio.
1: A do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus.
2: Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem.
1: W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców.
2: 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile.
1: Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy. Grożą im nawet 3 lata więzienia.
2: Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open.
1: Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Każdego dnia tysiące kobiet w stolicy korzysta z przejazdów na aplikacje. Choć stały się one powszechne, korzystając z nich należy mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
4: Powinniśmy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim czujność, rozwagę i odpowiedzialność właśnie w podejmowaniu tych decyzji. Sprawdźmy numer rejestracyjny, markę pojazdu, model pojazdu oraz dane kierowcy w aplikacji, czy wszystko się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, nie musimy korzystać z takiej usługi.
3: Cały czas trwają także kontrole przewoźników pracujących w stolicy. Tylko w kwietniu na 274 kontrole, 54 zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus, gdzie AI nie daje rady, tam przydaje się człowiek. To jest na przykład w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzebni są tam bowiem wolontariusze do odczytywania rękopisów, których nie rozumie sztuczna inteligencja. Chodzi o niezwykle cenne manuskrypty. Na niebie na razie chmury i być może nawet przez cały dzień tak będzie, choć padać się raczej nie powinno. Na termometrach teraz około 10 stopni, maksymalnie będzie ich 19. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby do umiarkowanego, a biometr na razie jest obojętny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 27 minut, godzina 7, to wtorek, 19 dzień maja. Za chwilę na antenie Radia Plus kombi, teraz ABBA, liczymy kasę w kieszeni. I sprawdzamy, na co możemy sobie dzisiaj pozwolić, albo i nie.

0: Kombi, nasze randewu na antenie Radia Plus za 18 minut będzie godzina 7. Jedna z wiodących linii lotniczych w Stanach Zjednoczonych powiedziała dosyć tego hałasu. Bo okazuje się, że niektóre osoby, jak wsiadają na pokład, to biorą ze sobą tą swoją elektronikę, no ale żeby założyć słuchawki, to już zapominają. W związku z tym linie lotnicze powiedziały, nie masz słuchawek, z nami nie lecisz. Jak ktoś będzie uporczywie hałasował, to nawet zostanie wpisany na taką specjalną listę, już w ogóle nie poleci, przynajmniej z tymi liniami. Może zostać odmówione prawo do przewozu. No, okazuje się, że to jest bardzo spory kłopot. My mamy pociągi, w których jest strefa ciszy i to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli chodzi o samolot, no też nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tam jakoś specjalnie hałasował, ale bywają i tacy pacjenci, jak to mówią co niektórzy, albo klienci. No na pewno pasażerowie, tak powinno się ich nazwać. Także podczas odtwarzania wideo na swoim urządzeniu w samolocie trzeba będzie mieć obligatoryjnie słuchawki. Ostatnio jechałem rano autobusem do radia, no i rzeczywiście pan sobie usiadł z tyłu, wyciągnął telefon komórkowy i chyba grał w jakąś grę, bo strasznie wszystko dzwoniło, pingoliło i tam różne takie dziwne rzeczy i dźwięki się z tego telefonu wydobywały. Ciszej, ciszej prosimy. Chris Norman za chwilę, Suzy Quattro, Stumbling, będzie też Sissy Catch i Heartbreak Hotel na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9?
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
4: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa Bemo, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.

0: Hotel Złamanych Serc na antenie Radia Plus. Czy będzie jakaś złamana, czy będzie jakieś złamane serce za chwilę w naszej opowieści historycznej? Sprawdzamy już teraz. Artur Moczarski wszystko wyjaśni.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 maja 1480 roku w Krakowie zmarł Jan Długosz, kanonik krakowski, kronikarz, historyk i autor roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego. Tego dnia w roku 1912 w Warszawie zmarł Aleksander Głowacki, który swoje książki, takie jak Lalka czy Faraon, podpisywał Bolesław Prus. A 19 maja 1296 roku w Castello di Fumone nieopodal Rzymu zmarł papież senior Celestyn V. Pod koniec XIII wieku kardynałowie przez 2 lata nie mogli wybrać następcy papieża Mikołaja i wtedy pewien skromny pustelnik o imieniu Piotr wysłał do nich list z prośbą, by nie odkładali dłużej tej decyzji. A oni wybrali na papieża autora tego listu. Przybrał on imię właśnie Celestyn, ale okazało się, że obowiązki głowy kościoła trochę go przerosły. Dookoła zresztą nie brakowało ludzi, którzy wykorzystywali prostoduszność nowego papieża i podpowiadali mu nie najlepsze decyzje personalne. A Celestyn szybko zorientował się, że został marionetką i po 5 miesiącach złożył rezygnację. 5 maja 1313 roku jego następca, papież Klemens V, uznał Celestyna V oficjalnie świętym, a kto odwiedza klasztor w Fumone, może pomodlić się w tej samej celi przed tym samym krzyżem, na który patrzył papież mnich.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Żadne Bahama Luz, przecież tydzień się dopiero rozkręca. Dzisiaj mamy wtorek, 19 dzień maja, o weekendzie pomyślimy dopiero za kilka dni. A teraz czas na wiadomości na antenie Radio Plus i prognozę pogody.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
8: Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA, ułatwił ją wiceszef amerykańskiej dyplomacji.
2: Prokuratura chce wiedzieć, czy postrzeleni mężczyźni byli trzeźwi. Wrócimy też do tragicznych wydarzeń w Lubinie.
1: Pojawią się na wyjątkowym muralu Bełchatów odda hołd bohaterkom Powstania Warszawskiego. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Szczegóły przynosi agencja Reutera.
1: Według jej ustaleń decyzję o wizie dla polityka PiSu miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji.
2: Christopher Landau miał tłumaczyć, że jest on niesprawiedliwie ścigany przez polskie władze.
1: Rozmówcy agencji zaznaczają jednocześnie, że nie mają informacji o zaangażowaniu w sprawę prezydenta Trumpa czy sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Według Reutersa to Christopher Landau, numer dwa w amerykańskim Departamencie Stanu, miał wydać instrukcję urzędnikom konsularnym w Waszyngtonie, by ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze jeszcze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara. Jeden z rozmówców agencji twierdzi, że Landau powoływał się przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego i pilność sprawy. Sam dyplomata odmówił komentarza, a Departament Stanu zasłonił się poufnością procedur wizowych. W ubiegłym tygodniu wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na notę MSZ z pytaniem, jak były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w USA. Dodał, że dopiero po jej otrzymaniu strona polska zdecyduje, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu Zbigniewa Ziobry.
2: Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów dotyczących nadużycia uprawnień i nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Zbadają, czy postrzeleni mężczyźni byli trzeźwi.
2: Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie na Dolnym Śląsku.
1: 30 i 31-latek zginęli od ran postrzałowych.
4: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
1: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy.
2: W zdarzeniu został ranny także 34-latek, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Sprawcę odnaleziono w ubiegły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia. Na widok policyjnego radiowozu odebrał sobie życie.
2: To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie.
1: W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams.
2: Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych.
1: Wojskowe zakłady lotnicze podpisały umowę z firmą Honeywell, o czym więcej Michał Rawa.
5: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
6: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
5: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
7: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
5: Zaznaczył wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
2: Polska otrzymała już prawie 250 Abramsów. Wszystkie dotrą do nas jeszcze w tym roku.
1: W wiadomościach Wrocław i poszukiwania rowerzysty, który przewrócił seniorkę.
2: Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak mężczyzna szarpie i przewraca 80-latkę na ścieżce rowerowej.
1: Do zdarzenia doszło 11 maja przy ulicy Pilczyckiej.
8: W tej chwili to postępowanie prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Mówimy tutaj o przestępstwie, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 1 roku. Oczywiście jeśli ta dokumentacja medyczna wskazywałaby na to, że jest to powyżej dni 7, no to tutaj mamy do czynienia już z zupełnie inną kwalifikacją.
1: Mówi nam Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.
2: Ta apeluje o kontakt do osób, które posiadają informacje o mężczyźnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich Bełchatów i wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego.
2: Na ścianie podstawówki numer 1 powstanie niezwykły mural. Projekt przygotowała jedna z uczennic.
9: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości.
2: Wyjątkowe kobiety.
9: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
10: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko historia żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historia kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek.
2: Z uczennicą Zuzanną Ćmielewską i nauczycielką plastyki Magdaleną Płachetką rozmawiał Rafał Różycki.
1: Mural będzie gotowy jeszcze przed końcem roku szkolnego. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
11: A w pogodzie o poranku czekają nas chmury, choć nie będzie z nich padać. Od południa mają być już z kolei liczne przejaśnienia. 11 stopni teraz, maksymalnie 19. Ciśnienie w Warszawie umiarkowane, bo na barometrach 1017 hektopaskali. Biometr na razie obojętny, a wiatr umiarkowany, powieje z południowego zachodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku. 6 minut po godzinie 7, wtorek, 19 dzień maja. Gramy za chwilę Ricky Epover i Mamma Maria. Robert Miles już teraz w Radiu Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, zapraszam do 9.

0: Mamma Maria w Radio Plus, to oczywiście Ricky Epovery, 13 minut po godzinie 7. Przypominamy o naszej akcji, poznajemy się z naszymi sąsiadami. Czasem jest tak, że po prostu przeprowadzamy się w nowe miejsce, sąsiadów jeszcze nie znamy, a dobry sąsiad to skarb. Znaczy w ogóle sąsiad taki zaznajomiony to skarb, to zawsze w życiu może pomóc w sytuacji no, trudnej, soli zabraknie. To taki przykład już od 100 lat powtarzany, ale oczywiście nie o sól w tym wypadku chodzi. Mamy dla Was kosze piknikowe, można sąsiada zaprosić na jakiś piknik. Maj jest, no to i na majówkę można się wspólnie wybrać, trochę pogadać, wspólnie coś zjeść sympatycznego na jakiejś łące. Może być to bardzo miła chwila. Opisujecie nam swoje życie sąsiedzkie, swoje wspomnienia związane z sąsiadami, może z dzieciństwa albo z lat młodości. To wszystko na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Gorąco zachęcam, by wziąć udział w tej zabawie. 13,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę na naszej antenie w Radio Plus usłyszymy m.in. Perfect. Niepokonani będzie też Bakara. Yes, sir, I can book.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.

Bakara, Yes Sir, I Can Boogie na antenie Radia Post 25,5 minuty po godzinie 7. Okazuje się, że coraz więcej osób widzi w gniazdach coś, co nie wygląda na bociana, a jednak gniazdo jakby bocianie. Coś się stało z przyrodą. Otóż okazuje się, że egzotyczny ptak, gęsiówka egipska, inwazyjny najeźdźca bez skrupułów odbiera przestrzeń życiową rodzimym gatunkom. Jest w tym bardzo skuteczny. Gęsiówka to tak wygląda rzeczywiście, trochę grubsza, że tak powiem, od bociana. Czerwonego dzioba to na pewno nie ma. Ogólnie rzecz biorąc, obca jakaś taka jest. Ten dziób taki krótki, no bardziej gęś niż bocian, zdecydowanie. Taka to historia, skąd to się wzięło, jak to się dzieje, no zwykle tak to jest w przyrodzie. Nie znosi próżni, gdzieś tam sobie migrują te ptaki, coś się z tą pogodą zmienia i to wszystko powoduje, że no być może zamiast klekotu będziemy jakieś gęganie wkrótce odczuwać, jak wyjedziemy na wieś. Oby nie. 26,5 minuty po 7, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, wiadomości, w skrócie i prognoza pogody, ale wcześniej Silent Circle, Touch in the Night już teraz.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump.
1: Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj. Zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: Trump zagroził jednak, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem.
1: Szefowa węgierskiego MSZ-u odwołała ambasadora w Polsce.
2: Stosunki polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę, napisała Anita Orban.
1: Dziś swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu rozpocznie premier Peter Madziar.
2: Przybędzie do Krakowa, później uda się do Warszawy, a wizytę zakończy w Gdańsku.
1: Spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.
2: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów.
1: Będą zajmować się odczytywaniem i dekatalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI.
2: Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
3: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
2: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: I zaznacza, że do projektu może dołączyć każdy.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt, takie dofinansowanie z funduszy unijnych dostała Politechnika Warszawska na maszynę do drukowania elektroniki. Politechnika, Tomasz Chmielewski.
5: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów monitorujących stan organizmu. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem, na którym wydrukowane są sensory sygnalizujące konieczność zmiany opatrunku.
4: Dofinansowanie zostanie też przeznaczone na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Podróżni zażartowali, że w bagażu mają bomby i nie polecieli na urlopy. Funkcjonariusze Straży Granicznej dwukrotnie interweniowali na lotnisku Chopina. 39-letni mężczyzna udający się na urlop do Bułgarii stwierdził, że ma bombę w bagażu. Natomiast 73-letnia kobieta podróżująca do Tunezji poinformowała personel naziemny o dwóch bombach w walizce. Obydwoje tłumaczyli później, że ich wypowiedzi miały charakter żartu. Zostali ukarani mandatami i nie polecieli na urlopy.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
4: Sporo chmur o poranku na warszawskim niebie, ale nie będzie padać. Od południa nawet możliwe są liczne przejaśnienia. 19 stopni maksymalnie, teraz około 11. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, ciśnienie umiarkowane również.
6: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku. Za 6:26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Za chwilę Wham, Wake Me Up Before You Go Go. No, człowiek niby obudzony, a jeszcze czasem przysypia. Teraz Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Za 20 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, Torona wstaje. No to budzimy wszystkich tych, którzy o tej porze powinni już być na chodzie. Wtorek, 19 dzień maja. No to na chwilę wybieramy się do Ropczyc. Tam ponad tydzień temu przed pocztą pojawiła się rano sówka, właściwie puszczyk. I tak sobie siedziała, trochę siły mało miała, w związku z tym trzeba było jej pomóc. Za pomocą starostwa i osób zaangażowanych udało się z powrotem sówkę, że tak powiem, przetransportować do jej gniazda, ale chyba coś jej się tam nie podobało, bo na drugi dzień znów pojawiła się na poczcie, tym razem skubała kable. Może chciała podziękować, nie wiedziała jak, więc stwierdziła, że dzióbkiem sobie pomoże. W każdym razie nikt nie przeszedł obojętnie i w końcu sówka znalazła sobie nowy dom w ośrodku dla dzikich ptaków. Tam będzie miała z kim pogadać, dzióbkiem trochę poostrzyć i tak dalej, i tak dalej. I tak skończyła się jej przygoda z wypadaniem z gniazda, bo to młoda osóbka, sówka, znaczy się jest. Za 19 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Pamiętajmy, jak spotkamy dzikie zwierzę jakieś, albo jakieś takie, które jest samotne, to przede wszystkim nie dotykajmy. Są patrole, straży miejskiej na pewno pomogą, wystarczy zadzwonić. Urszula za chwilę Rysa na szkle, będzie Gypsy Kings, Bamboleo i tak sobie gramy w porannym programie Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: Gypsy Kings, Bamboleo na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie 8.
1: Sąsiadko.
2: Sąsiedzie.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
0: No właśnie, jest okazja poznać się bliżej z sąsiadami, również na antenie Radia Plus. Czekamy na wasze zgłoszenia w naszej zabawie wspominkowe. Wspominamy dobrosąsiedzkie obyczaje, jakich kiedyś byliśmy świadkiem. No i oczywiście cały czas tworzymy nowe więzy z sąsiadami, których mamy obecnie. Na stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Napiszcie nam o tych wspomnieniach. Do zdobycia wspaniały kosz piknikowy. Dzisiaj o 11:30 będzie można taki kosz zdobyć na antenie Radia Plus, żeby zaprosić obecnych sąsiadów na jakiś fantastyczny majowy piknik. Czekamy na wasze zgłoszenia. No i mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo, bo jest co poczytać. Te wspomnienia są fantastyczne. Na przykład Monika napisała: znam wszystkich sąsiadów z dzieciństwa i gdy przyjeżdżam do mamy, to jednocześnie jak do rodziny, bo tak traktowaliśmy sąsiadów. Niewyobrażalne byłoby nie witać się, czy sobie wzajemnie nie pomagać. No i oczywiście po takich dłuższych przerwach jest o czym porozmawiać, prawda? Czekamy na wasze zgłoszenia www.radioplus.pl.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Plus Russia.
1: Poranny program Radia Plus, to rano wstaje, za nami Rasputin i Boniem, oczywiście, a przed nami piękny dzień, mamy nadzieję. Jak to będzie z pogodą, to się dowiemy już za chwilę, bo za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. O pogodzie też będzie kilka słów. Na pewno cieplej, o to tyle mogę obiecać, ale ja nie jestem od obiecywania, ani od wróżenia z fusów, tym bardziej, że kawa już dawno wypita. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus, potem wracamy do przeboju z nutą nostalgii na naszej antenie. Będzie m.in. Włajasz i Desirelle. We'll be right back.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Zarzuty dla czterech mężczyzn po śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Obowiązkowa rejestracja najmu krótkoterminowego. Unijne zmiany od jutra.
0: Na koniec zajrzymy do lubelskiego Wrotkowa. Młode sokoły już zaobrączkowane. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od tragicznych doniesień z dróg. Dwie osoby zginęły w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. To na krajowej 22 w Pomorskiem.
0: Do zdarzenia doszło w Sząstowie w powiecie czółchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
2: Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy. Kierowcy z samochodu ciężarowego nic się nie stało.
0: Mówi nam Dariusz Dwulit ze Straży Pożarnej w Człuchowie.
1: Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Usłyszeli zarzuty, prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie.
1: Czwórka mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja została już przesłuchana.
0: Do tragedii, przypomnijmy, doszło w sobotni wieczór nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Jakie zarzuty postawiono mężczyznom, to pytanie do Michała Rawy.
3: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
0: Podejrzani mają od 30 do 43 lat, trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był pijany.
1: Polacy na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko, potwierdza nasze MSZ.
0: Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru.
4: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
0: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiór.
1: Jeden z zatrzymanych Polaków, Łukasz Kozak, rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
0: A podobną akcję zorganizowano jesienią 2025. Wtedy łodzie zatrzymała izraelska marynarka, aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano.
1: Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego.
0: Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów.
1: W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane.
0: A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są prace?
5: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Dodatkowo, zgodnie z proponowanymi przepisami, rady gmin będą mogły szczegółowo określać zasady najmu. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
0: O czym informował Michał Skolimowski.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Młode sokoły z lubelskiego Wrotkowa już zaobrączkowane.
0: W ostatnim lęgu na świat przyszły trzy samice i samiec.
7: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokoła wędrownego. Pozwalono ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
0: Mówiła Julita Karpińska z Polskiej Grupy Energetycznej.
1: Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też dwa dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik.
0: Młode powinny rozpocząć naukę latania już w czerwcu. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
8: Dziś w Warszawie o poranku pochmurno, ale nie powinno padać. Jeżeli liczymy na przejaśnienia, to dopiero od około południa i po południu. 11 stopni teraz, maksymalnie 19.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
9: Kto rano wstaje?
6: Poranek z Radiem Plus.
9: Oj, czajniki już dzisiaj dostały w palniki, można powiedzieć. No, na pewno zostały postawione na palniku, przynajmniej te gazowe. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Kasia Kozimor. Witam i zapraszam do godziny 9. Poranny program Radia Plus. Co rano wstaje, kawa czy herbata, podróże małe i duże już teraz na antenie Radia Plus. Desiree Voyage, Voyage.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No bo kiedyś to było tak, że na wsi sąsiedzi zawsze byli jak druga rodzina, napisała do nas Agnieszka. Pamiętam, że jak latem wszyscy spotykali się po pracy przy jednym stole pod stodołą, ktoś przynosił świeży chleb, ktoś ogórki z ogródka, a dzieci biegały boso po podwórku do późnego wieczora. Kiedy zepsuł się traktor w środku żniw, sąsiad bez chwili zastanowienia przyjechał swoim i pomagał do zachodu słońca. A zimą wystarczyło, że spadł większy śnieg, a już kilka osób wspólnie odśnieżało drogę do domów. A i kuligi się pewnie robiło też. Ha, ha, ha, no tak było. Wspaniałe wspomnienia na antenie Radia Plus. Doceniamy sąsiedzkie dobre stosunki. Warto mieć dobrego sąsiada, warto żyć z nim w zgodzie, bo to rzeczywiście jak jedna rodzina. O tych wspomnieniach sąsiedzkich na antenie Radia Plus w tym tygodniu i w następnym, a do zdobycia wspaniały kosz piknikowy, żeby sąsiada obecnego można było zaprosić na jakiś wspaniały piknik. Czasem nawet pod domem jest kawałek trawnika i można taki piknik zrobić dla wszystkich sąsiadów. Nasza akcja trwa. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Zachęcam, kosz piknikowy do zdobycia dzisiaj o 11:30. 13,5 minuty po 8:00 za chwilę Albano, Romina Power.
0: Poznajmy się bliżej w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: I'm Still Standing przebudzony, Elton John, my też przebudzeni, bo to przecież pora już taka bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o poranek, 28 minut po godzinie 8, więc czas na wiadomości, w skrócie i prognozę pogody, posłuchajmy.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich.

0: wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.
8: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
10: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
8: Co najmniej 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne.
10: Zaczynam od strzelaniny w mieście El Ejido na południu Hiszpanii.
8: Sprawca został zatrzymany, wiadomo, że ofiary były z nim spokrewnione.
10: Służby ustalają teraz jego motywy.
8: Burze, silne porywy wiatru, a lokalnie możliwe opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw.
10: W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w północno-wschodniej i południowo-zachodniej części kraju.
8: Miejscami może spaść do 30 mm deszczu. Alerty będą obowiązywać do późnego wieczora.
10: W pierwszej połowie czerwca w bazie w Łasku wylądują pierwsze zakupione przez Polskę myśliwce F-35.
8: Skala polskich zakupów za oceanem jest ogromna, przypomina szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
10: Za samoloty F-35 zapłacimy 4,5 miliarda dolarów. Polska zamówiła 32 takie maszyny.
8: Iga Świątek jest już w Paryżu.
10: Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
8: Na czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają się odbyć w niedzielę.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Chorwacki bramkarz Ivan Brkić podpisał 3-letni kontrakt z Legią Warszawa. W 2 ostatnich sezonach grał w Motorze Lublin. To pierwszy transfer z stołecznego klubu przed rozpoczęciem nowego sezonu. W sobotę, w ostatniej kolejce sezonu ligowego, Legia będzie podejmować przy Łazienkowskiej właśnie drużynę z Lublina. Motor zapewnił już sobie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy w przyszłym sezonie, a Legia po dobrym finiszu zajmuje w tabeli 7 miejsce i zachowuje szansę na grę w europejskich pucharach. Jedno z najważniejszych skrzyżowań na Ochocie, zwane warszawskim Tetrisem, doczeka się w końcu przebudowy. Przecięcie ulic Grójeckiej i Wawelskiej od dawna stanowi problem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
13: Ze względu na rozwiązania, jeżeli chodzi o programy sygnalizacji, dochodziło czasem do pewnych kuriozalnych sytuacji. Kierowcy, którzy wjechali na skrzyżowanie, nie mając pewności, czy będą mogli z niego zjechać, no nie zjeżdżali z niego. W tym momencie wjeżdżali kolejni kierowcy, którzy mieli światło zielone, no i robił się tak zwany Tetris.
12: Potencjalny wykonawca na przygotowanie kompleksowego projektu będzie miał 360 dni, a prace na Grójeckiej zaczną się najprawdopodobniej na przełomie 2027 i 2028 roku. Pochmurno z przejaśnieniami, już bez opadów. 11 stopni teraz, będzie 19, ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali, pokazują barometry w Warszawie. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu, biometr jeszcze obojętny.
14: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
15: A dzień dobry jeszcze raz. O poranku na antenie Radia Plus. Za 26 minut będzie 9:00. To teraz czas na dżem, naiwne pytania, a za chwilę Polanka i Diana. Radio Plus. Tak, to wtorek, 19 dzień maja. Przypominam tym, którzy dopiero otworzyli oczy.

0: Polanka i Diana na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, a poranny program Radia Plus to rano wstaje. Super Express zapytał Polaków, kogo z polityków zaprosiliby na grilla. Okazuje się, że najwięcej odpowiedzi otrzymała opcja żadnego polityka nie zaprosiłbym na grilla. No i to pewnie dobrze, bo przecież od polityki uciekamy. Jeśli chodzi o grilla, no to już chętniej pewnie sąsiada. Przypominamy, kosze piknikowe do zdobycia na antenie Radio Plus w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu w ramach dobrosąsiedzkiego zacieśnienia stosunków. Opowiadacie nam swoje wspomnienia związane z sąsiadami. Przecież są wokół nas, więc wspomnienia na pewno jakieś są i to bardzo barwne, co niektóre opisujecie. Na naszej stronie www.radioplus.pl specjalny formularz zgłoszeniowy. Życzę wam powodzenia. Dzisiaj kosz piknikowy kolejno 11.30 na antenie Radia Plus. A za chwilę Madonna, La Isla Bonita. Tam nikt o grilla nie pyta, a potem Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King na antenie Radio Plus. I tak się budzimy we wtorek 19 maja.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. Flowarchi.com.pl.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzina.

Rock and rollowa, jakże Electric Light Orchestra na antenie Radia Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 9. Kończy się mój czas na antenie Radia Plus już dzisiaj. Zapraszam na kolejne spotkanie jutro. Ja jutro po 13 rano będzie Tomek od godziny 6, a za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Proszę zostać z Radiem Plus i pamiętać o sąsiadach. Piknik, znaczy kosz piknikowy do zdobycia po godzinie 11. Teraz The Rembrandts, Just the Way It Is Baby na antenie Radia Plus. Udanego dnia życzę i do usłyszenia!

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
8: Chcą przekonać Amerykanów, że Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnych żołnierzy, wiceszefowie MON-u za oceanem.
9: Lekarze są ostrożni. Na razie jednak poprawia się stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie.
8: Są prawdziwymi specjalistami. Namierzą narkotyki szybciej niż człowiek. O psiej służbie na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
9: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus z misją za ocean.
8: Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. W Pentagonie, gdzie mają zaplanowane spotkania, przekażą informacje od premiera Tuska, że jesteśmy gotowi na zwiększenie amerykańskiej obecności w Polsce.
9: Przypomnijmy, agencja Reutera przekazała, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do naszego kraju.
8: Z kolei CNN podał, że decyzja szefa resortu obrony Pita Hegseta była częścią serii ruchów, które mają zredukować liczbę sił USA w Europie.
9: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla Donald Tusk.
10: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
8: Polscy wiceszefowie MON-u są w Stanach Zjednoczonych. Z kolei jutro do Warszawy przylatuje głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane.
9: Poprawił się stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie.
8: To jedna z 5 osób, które po sobotnim ataku trafiły do szpitala.
9: Przypomnijmy, tego dnia 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów.
8: Konferencji medyków przysłuchiwał się Mateusz Chłystun. Co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
11: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora. Jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko. Nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
8: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
9: Groziła taksówkarzowi nożem, dostała 3,5 roku więzienia.
8: Łódzki sąd skazał 32-latkę, która przystawiła ostrze do twarzy kierowcy i zabrała mu 20 zł.
9: Wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
12: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
9: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk.
8: Chcieliśmy takiego wyroku, mówi prokurator Maciej Ziółek.
13: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawieniem życia drugiej osoby.
9: Oskarżona przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i niczego nie pamięta. Była już wcześniej karana.
8: W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują o losie prezydenta.
9: O 7 rano rozpocznie się głosowanie w referendum nad jego odwołaniem. O szczegółach Urszula Bienia-Niesyczyńska.
14: Podczas referendum wyborcy dostaną dwie niezależne karty do głosowania. Aby decyzja Krakowian o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
15: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
16: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje. To jest działa tylko na jego niekorzyść.
14: Referendum już 24 maja. Lokale będą czynne od 7 do 21.
9: Urszula Bienia-Niesyczyńska, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Tropią narkotyki, papierosy czy banknoty. Ich nosa nie da się oszukać.
9: Mowa o psach służbowych, które pracują w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej.
8: Do formacji dołączył nowy, to Maja, owczarek holenderski i już 17 psi funkcjonariusz w tym regionie.
17: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
8: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
9: I dodaje, że nieraz psi nos pomógł wykryć ogromne ilości narkotyków czy nielegalnych papierosów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: A na mój nos, no, brzmi to bardzo dobrze już teraz w Radio Plus. Abba, gimi, gimi. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 9. Radio Plus.

0: Rozbujani sympatycznie i pogoda będzie nam się na dniach już poprawiała, także jeżeli ktoś ma ogród, no to będzie szansa, żeby sobie w nim posiedzieć. W ogóle posiadanie własnego ogrodu to jest niewątpliwie atut, ale jak się nie ma ogrodu, to też nic złego się nie dzieje. Są parki, są fajne tereny zielone i właściwie wszędzie w Polsce gdzieś da się wybrać, a najlepiej w towarzystwie swojego sąsiada. A no właśnie tak, bo cały czas bawimy się w relacje sąsiedzkie. Poznajmy się w Radiu Plus i pytamy was o to, czy pamiętacie takie sąsiedzkie historie z dzieciństwa, sprzed lat, kiedy zdecydowanie częściej z sąsiadami rozmawialiśmy, bo obecnie to tak mam wrażenie, że rzadko kiedy znamy swoich sąsiadów, ale jeżeli w głowie macie takie historie, że razem wychodziliście gdzieś na spacery, że rozmawialiście na klatce schodowej pod domem, że pożyczaliście sobie różnego rodzaju produkty, a może coś jeszcze innego, to dajcie znać na radioplus.pl. Napiszcie nam taką sąsiedzką historię. Do wygrania mamy kosz piknikowy z zawartością dla 4 osób. No i mamy nadzieję, że z tym koszem wybierzecie się na piknik z obecnym sąsiadem. Być może go znacie, a być może gdzieś wam śmignął i chcielibyście go poznać lepiej. A zatem oprócz historii sąsiedzkiej sprzed lat, napiszcie nam też imię sąsiada, którego chcielibyście na taki piknik zaprosić. Kosz już czeka po godzinie 11. Na pewno będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Radioplus.pl. Dajcie znać.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

And have we got none?

dziewczyny, które przyniosły nam prognozy pogody, Weather Girls i Training Men. No trochę to się sprawdza, tak, jeszcze może popadać w najbliższych dniach, ale spokojnie, to nic, nie damy się jakimś tam opadom. 19 dzień maja dzisiaj, a w kalendarzu to dzień dobrych uczynków. No to niezależnie od pogody, dobre uczynki warto robić, ale mamy też dzień mycia samochodów. No to już pytanie od pogody albo od okienka pogodowego, bo też mam bzika lekkiego na punkcie czystego lakieru w swoim samochodzie, także rozumiem. Ważne tylko, żeby szybko ten deszcz nam tego czystego lakieru nie zababrał. Ale no, można skorzystać, myślę, że warto. Teraz pukamy do nieba bram razem z Bobem Dylanem.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Del Shannon i Runaway w Radio Plus na koniec tej godziny, a to już prawie 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Na jezioro wypłynęło czterech, jeden nie wrócił. Akcja poszukiwawcza pod Mrągowem, od tego zaczniemy. Dziś odwiedzi Wawel i spotka się z krakowskim metropolitą. Węgierski premier Peter Madziar rozpoczyna wizytę w Polsce. Prym wiodą pomidory, ogórki i jabłka. Za chwilę o tym, dlaczego stawiamy na lokalną żywność.
2: Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warmia i Mazury. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa.
2: Rano rowerem wodnym wypłynęło tam czterech mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat.
1: Trzem udało się dotrzeć do brzegu. Czwartego szukają strażacy.
3: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
1: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
2: Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, na Mazurach wypoczywali.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie, to po tragicznym wypadku.
2: Na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka, zginęła jedna osoba.
4: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
2: Relacjonowała Ewa Rein-Kozak z puławskiej policji.
1: Kierowca busa zginął na miejscu, nikt inny nie ucierpiał.
2: Uszkodzony jest natomiast jeszcze jeden bus, w który uderzyły elementy koła z ciężarówki.
1: Pas w kierunku Radomia jest zablokowany, na miejscu cały czas pracują służby.
2: Węgierski premier z wizytą w Polsce.
1: To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych przez jego partię wyborach i objęciu fotela szefa rządu.
2: Polityk odwiedzi trzy polskie miasta. Szczegóły wizyty zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży także wieńce przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobie króla Stefana Batorego. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
1: Po marcowym ataku hakerskim w szczecińskim szpitalu wojewódzkim trwa odbudowa infrastruktury sieciowej.
2: Pacjenci nie odczuwają już skutków zamieszania, sporo pracy nadal mają jednak informatycy.
6: Jak podłączanie drukarek, konfiguracja specjalistyczna, taka mierzona na wymiar, czy dopasowana do poszczególnych sekcji, komórek organizacyjnych.
2: Mówi rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski.
1: Śledztwo w sprawie cyberataku prowadzi prokuratura.
2: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością.
1: Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw.
2: Jedno z bydgoskich targowisk odwiedził Dawid Olszewski.
7: Klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
8: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie polskie.
9: Tak. Zerka pani?
8: No zerka. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
10: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
7: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
11: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
7: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
2: Tematem zajął się Dawid Olszewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Korepetycjami chcą pomóc choremu profesorowi.
2: Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłaty na leczenie swojego wykładowcy Łukasza Dawidowskiego.
12: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnych pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
13: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
12: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
1: Z szefem koła matematycznego, pomysłodawcą akcji Arkiem Gnusem rozmawiał Dariusz Brombosz.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus. Jest 9:55, a już teraz Queen, Who Wants to Live Forever. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Piękne głosy panów z The Rubet Sugar Baby Love. To za nami, a przed nami już mniej więcej za godzinę kolejny finał naszej zabawy. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus. Czyli wracamy pamięcią do takich nostalgicznych wspomnień sprzed lat, być może często nawet z dzieciństwa, kiedy no raczej częściej utrzymywaliśmy i pielęgnowaliśmy te sąsiedzkie stosunki, bo dzisiaj to z tym bywa już różnie. Ale jeśli macie historię sprzed lat, właśnie taką sąsiedzką spotkań, stosunków, kogoś pamiętacie, miło wspominacie, wspólne wyjścia, pogawędki, wspólne grille, pożyczanie od siebie szklanki tak zwanego cukru, to możecie nam to napisać na radioplus.pl. Zachęcamy do tego, co było kiedyś, ale także do tego, co jest teraz. Jeśli macie kogoś, sąsiada, sąsiadkę, to napiszcie jego lub jej imię w naszym formularzu na radioplus.pl, bo to właśnie z tą osobą w czasie rzeczywistym będziecie w stanie wybrać się na piknik. W prezencie mamy kosz piknikowy dla 4 osób, czyli z zawartością w środku. Życzymy miłych pikników. Ja czekam na wasze zgłoszenia i po godzinie 11 w tej sprawie będę już do kogoś dzwonił, żeby wręczyć mu kosz.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, czyli dał, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie 2. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z

0: od 0,5%. Dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów. Promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

bałkańskie rytmy takie bardzo lubimy, zwłaszcza o poranku, zwłaszcza przy kawie, kiedy jakoś tak się człowiek pobudza i ma więcej energii, żeby wejść w ten dzień. No i przeżyć go z uśmiechem na twarzy, bo tak właśnie myślę, że będzie. Towarzyszymy wam wszędzie tam, gdzie jesteście, i w samochodzie, i w pracy, i na spacerze, bo też warto mieć Radio Plus przy sobie. Zachęcamy do korzystania z aplikacji radioplus.pl, no i słuchaweczki. I tak można przez życie iść. A teraz proszę bardzo, Bonnie Tyler.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Znamy się tylko z widzenia, ale także ze słyszenia w Radiu Plus, a za chwilę u nas wiadomości już o 11.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sąd w Kętrzynie zajmuje się wnioskami o aresztę dla zatrzymanych po śmierci 13-latka. Rosjanie atakują Ukrainę, rakiety uderzyły m.in. w centrum handlowe. Żółty nalot na samochodach to efekt pylenia sosny, uspokajają leśnicy. Jest 11. Marcin Bartnik. Trwa posiedzenie aresztowe. Jeszcze dziś po południu poznamy decyzję sądu w Kętrzynie dotyczącą tymczasowego aresztu dla 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka. Poprzedzić miała to szarpanina dorosłych z ofiarą. Zatrzymani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
2: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze, tak? Czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych 2 nie, więc 4 panów przesłuchanych, każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
1: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Podejrzanym grozić może do 20 lat więzienia. Teraz Ukraina i kolejne ofiary rosyjskich ataków. 2 osoby zginęły, a 17 zostało rannych po uderzeniu rakietowym na miasto Pryluki w obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy. Pocisk uderzył w centrum miasta. Uszkodzona została jedna z firm oraz centrum handlowe. Łącznie w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach Ukrainy zginęło 6 osób, a ponad 20 zostało rannych. Uszkodzone zostały m.in. bloki mieszkalne. Atak nadal trwa. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po tym, jak spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
3: Cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli, bo rano o 5 śpią, a on jechał z tym.
4: Według mnie jest to lepiej, chociaż nie wiem, czy ten pan, który był przyzwyczajony do tego, że mieszka gdzie chce, czy taka osoba jest w stanie sobie poradzić z tym, czy tam wytrzyma.
1: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce.
5: Byliśmy w sobotę go też odwiedzić, pokazywał nam z wielką radością swój pokój, swoje łóżko, swoje szafki, więc jest przeszczęśliwy.
6: Chociaż nie było tak łatwo.
5: No nie było tak łatwo i nawet w piątek podczas rozmowy były takie momenty, że myśleliśmy, że się nie uda.
6: Pan Janusz nawet tak wizualnie się zmienił.
5: Tak, bardzo, po prostu jak się umył i obcięli go, to jest nie do poznania facet.
1: Przyznaje Marcin Jankowski z Fundacji Syloe. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę. W pomoc zaangażowali się też pracownicy socjalni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak co roku w maju na naszych samochodach, parapetach czy powierzchni wody pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
7: Jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Jeszcze inni szukają genezy w kwaśnych deszczach i wytrącaniu się związków siarki. My uspokajamy. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
1: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin.
7: Każde 2 na 3 drzewa w Polsce to tak na dobrą sprawę są sosny. W związku z tym trudno się dziwić ilości tego pyłku unoszącego się w powietrzu.
1: Okres intensywnego pylenia potrwa do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów jest taka, że żółty pył nie jest szkodliwy dla lakieru.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Uff, to uspokojeni. W takim razie tylko szybka wizyta na myjni i będzie z głowy. Dzień dobry, Janek Pasterski. Teraz w Radio Plus Berlin. Radio Plus.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: kojące dźwięki to Enigma i Return to Innocence. A już za minut kilka dosłownie w Radiu Plus kolejny finał naszej sąsiedzkiej zabawy, w której możemy się poznać. To znaczy wy z waszymi sąsiadami. Jest jeszcze parę minut. Można do nas napisać na radioplus.pl i dać nam znać, a właściwie przypomnieć swoje sąsiedzkie historie sprzed lat. Czy takie mieliście? Czy poznaliście kogoś, z kim nawiązaliście jakąś taką głębszą więź? Dajcie znać o tym, co było kiedyś, ale napiszcie też, kogo z sąsiadów dzisiaj, teraz chcielibyście w najbliższym czasie zaprosić na wspólny piknik. My w tym pomożemy, bo mamy kosz piknikowy z zestawem dla czterech osób do piknikowania. Także po waszej stronie to już tylko smakołyki, które będziecie jedli gdzieś na kocu w sprzyjających pięknych okolicznościach przyrody. Radioplus.pl, tam zapraszamy, jest jeszcze chwila.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: No właśnie, poznajmy się trochę bliżej i zapytajmy o to, jak to kiedyś wyglądało. Właśnie dodzwoniłem się do Moniki z Gdyni. Moniko, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Dzień dobry, to co, pytamy o sytuację sąsiedzką sprzed lat. Pamiętasz sprzed ilu?
3: No, 20.
2: Wow, kawał czasu temu. Jak to u ciebie było? Jak poznałaś swoich sąsiadów?
3: No, ja poznałam zupełnie przez przypadek, a właściwie myślę, że to było zrządzenie losu, bo jako dziewczynka, bardzo rozczarowana tą przeprowadzką, bo nie chciałam się przeprowadzać, idąc po raz tam, któryś z pierwszych razy do swojego mieszkania, wracając ze szkoły, uparcie otwierałam drzwi do sąsiadów. I kiedy w tych drzwiach ukazała się dziewczynka w moim wieku, ja byłam tak zestresowana, że ja nawet nie potrafiłam wypowiedzieć swojego imienia. A jednocześnie byłam też szczęśliwa, bo oczami wyobraźni widziałam, że może będziemy przyjaciółkami i miałam taką skrytą nadzieję. No i tak się właśnie stało. Od tych 20 lat jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, a co lepsze, nawet mamy klucze do własnych mieszkań teraz.
2: No proszę, fantastycznie. No to powiedz w takim razie, bo to było kiedyś, a kogo dzisiaj zaprosisz na piknik?
3: No oczywiście, że sąsiadkę moją najlepszą.
2: Czyli koło tutaj nam się pięknie zatoczyła, historia zatoczyła koło. To fantastycznie, myślę, że na pewno będzie miło. Jak ma na imię sąsiadka i twoja
3: przyjaciółka?
2: Sylwia, pozdrawiamy cię serdecznie. Kosz wysyłam, czteroosobowy, piknikowy. No, cudownego piknikowania wspólnego, bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję, na pewno będzie super.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
3: Dziękuję, do widzenia.

0: Poznajmy się bliżej w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Maja Kondyjos, to na koniec tej godziny. Marek Sierocki już gotowy, bo my za chwilę zaczynamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zaczynamy rzeczywiście już za kilka minut przebojową pocztę.
0: Ale wcześniej o 12:00 wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Zamordował córkę w Ustce. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej dla byłego funkcjonariusza SOP-u. Za chwilę też tragiczny wypadek w Wielkopolsce oraz rosnące zainteresowanie lokalną żywnością. Jest 12. Marcin Bartnik. Prokuratura ze Słupska chce obserwacji psychiatrycznej dla byłego funkcjonariusza SOP-u. Oficer Służby Ochrony Państwa podejrzany jest o zabójstwo w Ustce 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Nowa opinia jest konieczna, bo powołani do sprawy dwaj biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie mogli wydać jednoznacznej oceny poczytalności byłego funkcjonariusza. Wiadomo natomiast, że podejrzany w chwili popełniania zbrodni nie był pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych. Sąd zajmie się wnioskiem prokuratury 9 czerwca. Piotrowika grozić może dożywocie. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Robojecko koło Stęszewa w Wielkopolsce.
2: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
1: Powiedział nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga jest zablokowana. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
4: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie polskie.
5: Zerka pani?
4: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
6: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
3: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
7: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
3: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
1: W sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem. Na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Dla części małżonków to po prostu zbyt długo, podkreśla wojewoda Michał Sztybel.
8: Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego po prostu od wielu miesięcy nie przyznaje takich medali, po prostu nie odpowiada. Za poprzednich prezydentów działo się to z opóźnieniem, ale symboliczne uhonorowanie tych osób odbywało się regularnie. Pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem.
1: To duże wyróżnienie, mówi nam pani Jadwiga, która z mężem odebrała medal w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jak podkreśla, było to dla niej bardzo ważne wydarzenie.
9: Ja do dziś go patrzę na niego, jak otwieram szafę. Córka załatwiała nam to wszystko tam. Ona to, ja nie wiem, czy ona tam jakoś się czekało, czy nie. No bo w ten czas był kto? Komorowski, nie?
10: A czeka się na taki medal?
9: Się doczekaliśmy medal.
1: W tym roku nie wydano jeszcze żadnej decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Ponad 15 milionów złotych na badania i sprzęt. Takie dofinansowanie z funduszy unijnych dostała Politechnika Warszawska na maszynę do drukowania elektroniki. Tomasz Chmielewski z uczelni.
12: Mamy patent tatuażu elektronicznego dla wojska, takiej naklejki wyposażonej w szereg sensorów monitorujących stan organizmu. Mamy również opracowanie związane z inteligentnym opatrunkiem, na którym wydrukowane są sensory sygnalizujące konieczność zmiany opatrunku.
11: Dofinansowanie zostanie też przeznaczone na badania dotyczące budowy lżejszych samolotów. Jedno z najważniejszych skrzyżowań na Ochocie, zwane warszawskim Tetrisem, doczeka się wreszcie przebudowy. Przecięcie ulic Grójeckiej i Wawelskiej od dawna stanowi problem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
13: Kierowcy, którzy wjechali na skrzyżowanie, nie mając pewności, czy będą mogli z niego zjechać, no nie zjeżdżali z niego. W tym momencie wjeżdżali kolejni kierowcy, którzy mieli światło zielone, no i robił się tak zwany Tetris.
11: Prace na Grójeckiej zaczną się najprawdopodobniej na przełomie 2027 i 2028 roku.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
11: Umiarkowane ciśnienie 1017 hektopaskali, niebo pochmurne, ale mają być przejaśnienia, nie powinno padać. Maksymalnie 19 stopni na termometrach dziś, wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i południowego zachodu.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
5: Jest i Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również. Zaczynamy utworem, który powstał w roku 1982. Słowa Beata Kozidrak, muzyka jej brat Jarosław. Na ten ponadczasowy przebój wykonuje oczywiście grupa Baim. Co mi panie dasz?

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nasz muzyczny kalendarz jest już otwarty, a dzisiaj swoje urodziny świętuje Grace Jones. Nie tylko piosenkarka, ale także aktorka znana z chociażby filmu o przygodach agenta królewskiej mości 007, czyli Jamesa Bonda. Grace Jones przyszła na świat 19 maja 1948 roku.
2: Urodziła się w Spanish Town na Jamajce, tam wychowywała się. W roku 1962 przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, potem do Francji. Tam rozpoczęła karierę modelki, ale również wokalistki. W roku 1977 podpisała kontrakt z wytwórnią fonograficzną Islands Records, specjalizującą się w muzyce reggae i zbliżonej do reggae. No i naprawdę ma kilka wielkich hitów w swoim repertuarze, na przykład La Vie en Rose czy Pull Up to the Bumper, Slave to the Rhythm, no a także piosenkę, która jest taneczną wersją słynnego Libertango Astora Piazzolli, czyli I've Seen That Face Before, i ten utwór już teraz na antenie Radia Plus, dzisiejsza jubilatka Grace Jones.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: To była grupa Eurythmics i Sweet Dreams. Pora, abyśmy zajrzeli na półkę z płytami i wyciągamy płytę z hitami Adriano Celentano.
1: Zgadza się, król włoskiej muzyki. Za chwilę z przebojem Amore No.
0: To piosenka z roku 1979, jeden z większych sukcesów Adriano. Muzykę skomponował Toto Cotugno, bo on wtedy pomagał w karierze Adriano Celentano. Słowa napisał Cristiano Minellono. Piosenka utrzymana oczywiście w dyskotekowych klimatach i już teraz ten utwór specjalnie dla Państwa. Adriano Celentano, Amore No.

0: To był Gary Moore, jeden z jego najsłynniejszych utworów, Still Got the Blues. Ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo 19 maja 67 roku na świat przyszła Aleksja.
0: Włoska piosenkarka, która karierę zaczynała śpiewając chórki w przebojach ASMC. Artystycznym opiekunem był Roberto Zanetti, czyli Savage. On też napisał dla niej największy hit, piosenkę U La La La, którą teraz Państwu przypominamy. Dzisiejsza jubilatka, Aleksja. To all the

0: tonight. Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Tymczasem w salonie Filman.
19: Wolałby pan jednak inne okulary?
20: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
19: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
18: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
1: Po reklamie.

0: To był Roy Orbison i You Got It. Wielki hit, którego współtwórcą jest Jeff Lynne, niegdyś lider Electric Light Orchestry. Dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty powoli dobiega końca, ale raz jeszcze zerkniemy na nasz muzyczny kalendarz.
1: Zgadza się, to również 19 dzień maja, 86 rok i wówczas ukazuje się piąty studyjny album Petera Gabriela pod tytułem takim dość krótkim Soul.
0: Płyta niezwykle ciepło przyjęta przez krytykę, ale też przez fanów, jeden z największych komercyjnych sukcesów Petera Gabriela, który podążał cierpliwie i skutecznie swoją muzyczną drogą. Na zakończenie dzisiejszej Przebojowej Poczty z tej płyty Don't Give Up, duet Peter Gabriel i Kate Bush.
2: Radio Plus. Przebojowa Poczta Marka Sierockiego.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: Oh.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Sprawdź to sam. Czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Estonią, za chwilę też rosnące ceny paliw oraz niedźwiedzie, których boją się mieszkańcy w okolicach Sanoka. Jest 13. Marcin Bartnik. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
2: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
1: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Minister energii podał ceny paliw na środę. Niestety będą podwyżki. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, a oleju napędowego równo 7 zł. Teraz informacja ważna także dla kierowców. Do końca czerwca na autostradzie A1 w Łódzkiem mają ruszyć aż 4 odcinkowe pomiary prędkości. Rafał Różycki.
3: System zostanie uruchomiony między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, Kamieńskim a Radomskiem na trasie Kutno-Piątek oraz Brodowe Mykanów.
4: Wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości konieczne było uspokojenie ruchu.
3: Tłumaczy Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zdania kierowców są podzielone.
5: Takie pomiary na autostradach nie powinny mieć miejsca. Są inne drogi, na których można to robić.
6: Dla mnie to jest przegięcie.
7: Dobre rozwiązanie. Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
3: Tam, gdzie zaczną działać kamery, obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
1: W połowie roku odcinkowe pomiary prędkości ruszą też na wielu innych autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników. Jest tam nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie dokładnie widziano niedźwiedzie?
8: Zwierzę o świcie pojawiło się na łące około 50 metrów od domu, w którym mieszka rodzina z małym dzieckiem. Na miejsce wezwano policję, która próbowała odstraszyć to zwierzę.
9: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
10: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las lewy.
11: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
10: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
8: Mówią mi mieszkańcy Niebieszczan, którzy są dziś pełni emocji i podkreślają, że choć ta miejscowość to nie są jeszcze głębokie Bieszczady, a najbliższe duże miasto, czyli Sanok, jest zaledwie kilka kilometrów stąd, niedźwiedzie są tu widywane coraz częściej.
1: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz Europejska Agencja Kosmiczna, która będzie badać ziemską magnetosferę, zajmie się tym satelita SMILE, wystrzelony właśnie z Gujany Francuskiej. Głównym celem misji są oddziaływania pomiędzy Słońcem a Ziemią, w szczególności interakcje wiatru słonecznego z magnetosferą naszej planety. Europejscy, ale też chińscy naukowcy chcą wiedzieć więcej, m.in. na temat powstawania złóż polarnych.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczęły się prace w Elizeum, jednym z najbardziej tajemniczych zabytków Warszawy. Przez kilka miesięcy prowadzona będzie obserwacja, jak cegła zachowuje się w trakcie osuszania. W tej chwili usuwana jest wierzchnia warstwa ziemi znad sklepienia oraz udrażniane są kanały wentylacyjne. Budowla zostanie w całości przykryta membraną. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Służby skontrolowały kierowców przewozu osób. W kwietniu na 274 kontrole 54 zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Mimo to wciąż chętnie korzystamy z przejazdów na aplikację. Kampanię społeczną skierowaną do kobiet przygotowała i prowadzi Komenda Stołeczna Policji, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska.
13: Centralnym punktem kampanii jest film. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu. Są tam sytuacje pokazane, w jaki sposób korzystać z aplikacji i w jaki sposób nie korzystać. korzystać z aplikacji, dlatego że decyzje, które podejmujemy, podejmujemy my sami. Ważne jest wtedy nasze bezpieczeństwo. Jeżeli my nie zadbamy o bezpieczeństwo, nikt za nas tego nie zrobi.
12: Policja podkreśla też, by nie obawiać się numeru alarmowego 112. Szybka decyzja w sytuacji zagrożenia może uratować życie. Maksymalnie 19 stopni dziś w Warszawie. Na niebie trochę chmur, trochę słońca, padać nie będzie. Wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i południowego zachodu. Biometr obojętny, ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Och, z prawdziwą nostalgią zaczniemy od piosenki z filmu Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life, już za moment. 6 minut po pierwszej, to jest wtorkowe popołudnie z przebojami z nutą nostalgii.

0: słuchać Radio Plus i przebojów z nutą nostalgii. W zamyśle Nila Diamonda ta piosenka miała być romantycznym utworem i taka była w oryginale, Girl, You'll Be a Woman Soon. No ale później w 92 roku nieco to się zmieniło, kiedy ten utwór na warsztat wziął Arch Overkill i powstała słynna wersja, która pojawiła się na ekranach kin w filmie Pulp Fiction. Tak się zastanawiałem, czy ten utwór właśnie z Pulp Fiction nawet nie był bardziej popularny niż ta oryginalna wersja. Rzadko to się zdarza, ale czasami tak właśnie jest. Na antenie Radia Plus już za moment kolejne przeboje. Będzie ciągle romantycznie I Will Always Love You Whitney Houston za parę minut, a później 2 plus 1. Na zegarze mamy 22 minuty po pierwszej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.
2: Po reklamie.

za 25 minut 14 to 2 plus 1 i piosenka Easy Come, Easy Go. Prawda jest taka, że coraz rzadziej chodzimy do kina. Mamy w domu taki wybór filmów, te wszystkie platformy streamingowe, że człowiek nie wie, kiedy to wszystko oglądać. Ale na pewne filmy do kina warto pójść, na pewno na te muzyczne, no bo to całe nagłośnienie, wielki ekran robią wrażenie. Można wybrać się obecnie na film Michael. To historia Michaela Jacksona. Film opowiada od czasów jego startu muzycznego w Jackson 5 aż po początek lat 90., kiedy to jego kariera była na samym wierzchołku, na szczycie. Kilkadziesiąt lat kariery. Niektórzy mówią, że trochę ten film tak się ślizga po tematach, że nie wszystko jest to powiedziane. To podobno związane jest również z tym, że rodzina Michaela Jacksona od początku uczestniczyła w produkcji tego filmu, no i trzymali się tego, żeby Jacksona nie pokazać w zbyt złym świetle, bo wiemy, że artysta to był kontrowersyjny. Tak czy inaczej, wielkie widowisko muzyczne, można ten film obecnie oglądać w Polsce w kinach. Największe przeboje Michaela Jacksona, fragmenty jego występów na scenie, wszystko zainscenizowane, a samego Jacksona, co ciekawe, gra jego bratanek, syn Jermaine Jackson, Jafar Jackson, co podobno daje jeszcze takiego autentycznego klimatu. Ta piosenka w tym filmie też się pojawia u nas w oryginale.

0: to formacja Toto w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie od wczoraj trwa nasza zabawa. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radio Plus. Zabawa, w której opisujecie swoje historie sąsiedzkie, a macie szansę wygrać kosz piknikowy, tak żeby sąsiadów zaprosić na jakieś fajne popołudnie albo wieczór. Wszystkie szczegóły konkursu na naszej stronie radioplus.pl. Tutaj także formularz, w którym jest miejsce na to, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Radioplus.pl, polecamy się. Kolejna szansa już jutro na kosz piknikowy. Za chwilę Bonnie M.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

Radio Plus Warszawa. She's crazy like a fool.

0: Tak pięknie zaśpiewały Rosso Mazzotti na finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 14. O drugiej najważniejszej informacji, które zebrał dla Was zespół dziennikarzy Radia Plus, a później wrócimy do przebojów. Godzinę rozpocznie Black i piosenka Wonderful Life.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Sąd w Kętrzynie aresztował dwóch z czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka. Szef sztabu generalnego spotka się dziś z dowódcą wojsk USA w Europie. Marszałek województwa mazowieckiego zabrał głos po tym, jak radna PSL-u poprosiła o pracę dla męża. Jest 14. Marcin Bartnik. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych, dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany.
2: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Co do wyroku, nie ukrywamy, że mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Tak mówi premier Donald Tusk. Chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy z Polski.
3: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi po pierwsze powtarzać te kwestie, ale też każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
1: Stąd m.in. dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Radomską radną PSL-u czeka trudne spotkanie z szefem ludowców na Mazowszu. Adam Struzik zamierza porozmawiać z Agnieszką Stolarczyk. To efekt burzy po tym, gdy w mediach społecznościowych radnej pojawiła się jej prywatna prośba do marszałka województwa mazowieckiego. Chodziło o rozważenie kandydatury jej męża, który prowadzi warsztat samochodowy, do rady nadzorczej szpitala. Marszałek Struzik zapewnia, że o sprawie dowiedział się z mediów.
4: To nie są kwestie sympatii, to są też kwestie kompetencji. Ten kandydat nie spełniałby podstawowych wymogów i nie byłby w ogóle brany pod uwagę.
1: Agnieszka Stolarczyk jest nie tylko radną, ale też dyrektorką szkoły, którą nadzoruje Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Boją się, że ich zielona oaza zamieni się w betonową pustynię. Mieszkańcy największego osiedla w Bełchatowie mówią stanowcze nie planom budowy wodnego placu zabaw w parku.
5: Nie chcielibyśmy być może, żeby park, który jest zielonym sercem osiedla dolnośląskiego, zatracił swój charakter.
6: Nie widzimy tutaj miejsca na betonowanie tego.
7: Będzie jak najmniej betonu, przecież ta inwestycja jest składana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby te tereny uzyskały dodatkowe nasadzenia. Ponad 50 drzew nowych ma tam się pojawić w tym parku, więc myślę, że te wszystkie obawy, jak przed każdą inwestycją się pojawiają, jednak wynikają prawdopodobnie z tego, że powstała być może jakaś fałszywa narracja.
1: Z mieszkańcami i prezydentem miasta Patrykiem Marianem rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dziedziniec pałaców w Wilanowie znów będzie otwarty dla wszystkich. To pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora muzeum. Od soboty będzie można wejść tam bezpłatnie. Ma to być symbol nowego otwarcia. Rozwój nauki za unijne pieniądze. Politechnika Warszawska dostała ponad 15 milionów złotych na 2 projekty.
9: Skoro to Politechnika, to będzie technicznie. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Roboszuk.
10: Elektroniczne, cyfrowe drukowanie, innowacyjne technologie wspierające lotnictwo.
9: Naukowcy spróbują obniżyć wagę samolotów i będą drukować na przykład inteligentne naklejki dla wojska, które mają monitorować stan żołnierzy. Będą też rzeczy, które przydadzą się cywilom. Politechnika Warszawska to Tomasz Chmielewski.
11: Inteligentne opakowania, które monitorują stan produktów spożywczych i potwierdzają ich przydatność bądź nie do spożycia.
9: I to nie ma być sztuka dla sztuki.
10: Politechnika będzie współpracowała z przedsiębiorcami.
8: Tym tematem zajęła się Joanna Obuchowska.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
13: Pochmurno z przejaśnieniami, bez opadów, takie ma być popołudnie w stolicy. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 19 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego z zachodu i południowego zachodu. Umiarkowane ciśnienie 1017 hektopaskali.
12: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: Prawie 6 minut po 14. Za chwilę Wonderful Life Black, później Donna Summer, Fiction Factory i Perfect. To propozycje na początek tej godziny.

0: To zespół Perfect i kołysanka dla nieznajomej. To on napisał tekst do tego utworu. Bogdan Olewicz. On także napisał chyba najsłynniejszy utwór w repertuarze Perfectu, no i jeden z najpopularniejszych utworów w historii polskiej muzyki, czyli Autobiografię. Artysta będzie świętował swoje 80. urodziny podczas najbliższego Festiwalu Muzyki Polskiej w Opolu. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy, które śpiewać będą piosenki z tekstem szanownego jubilata. Będzie oczywiście Perfect i Łukasz Drapała, będzie Kuba Badach, będzie Krzysztof Cugowski, pojawi się Doda na tym koncercie, Universe, Urszula, Maciej Balcar, Halina Młynkowa i wiele, wiele innych nazwisk popularnych artystów, piosenkarzy, zespołów polskiej sceny. To wszystko już na początku czerwca. To będzie jeden z koncertów zbliżającego się Festiwalu Muzyki Polskiej w Opolu. Na antenie Radia Plus za chwilę Modern Talking, Brother Louie, a później po polsku ponownie Anna Jurksztowicz i Stan Pogody.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Jurksztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. O pogodzie ducha śpiewa tutaj Anna Jurksztowicz, a jeżeli chodzi o tę pogodę za oknami, nie wiem jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że to jest zimny maj, jak śpiewała Kora Jackowska w piosence Wyjątkowo zimny maj. A tymczasem, jak sprawdziłem, synoptycy mówią spokojnie, wszystko jest w normie i te temperatury, które mamy, no to są takie średnie temperatury majowe, że wcale nie jest zimno. Może to tak, że gdzieś tam w pamięci mam raczej upalne majowe dni, a teraz no to takie temperatury, wiecie, przed 20 na termometrach, czasami 21-22 stopnie, ale upałów nie ma. Podobno, ale tylko podobno, może się to zmienić pod sam koniec maja, kiedy do Polski ma dotrzeć jakaś fala ciepła. Nie wiem, czy czekacie? Chyba tak, bo jednak po wiośnie no to czekamy na te pierwsze bardzo ciepłe dni. Jak znam życie, to mniej więcej po 2 tygodniach pojawi się takie trochę narzekanie, bo jak gorąco, żeby było trochę chłodniej. No ale zobaczymy, jak z tą pogodą. Simon & Garfunkel, El Condor Pasa teraz na antenie Radia Plus za 25 minut trzecia.

0: Belinda Carlisle na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii za kwadrans. Godzina 15, o 3:00 serwis informacyjny, do 3:00 jeszcze Abba i Stanisław Sojka. A przez cały czas, 24 godziny na dobę, możecie zaglądać na naszą stronę internetową radioplus.pl. A tutaj jest zabawa, którą wam proponujemy. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się bliżej dzięki Radiu Plus. Można wygrać kosze piknikowe, a wystarczy opisać jakąś fajną, zabawną historię sąsiedzką. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Przepiękna piosenka Stanisława Sojki, Tolerancja, na finał tej godziny za 3 minuty trzecia. O 15:00 serwis informacyjny, a później wracamy do przebojów. Godzinę rozpocznie Tina Turner. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Już prawie 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora koło Mrągowa. Górnicy, hutnicy oraz rolnicy z Solidarności będą jutro protestować w Warszawie. Nowy premier Węgier zwiedzi Wawel w towarzystwie kardynała Rysia. Jest 15. Marcin Bartnik. Na początek dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
2: Od tego momentu trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia. Strażacy w międzyczasie przy pomocy dronów sprawdzili przestrzeń dookoła jeziora. Działania służb trwają dalej.
1: Wyjaśniał rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, są w wieku od 18 do 19 lat. Przyjechali wypocząć na Mazury. Nowy premier Węgier już w Polsce. Peter Madziar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co zaplanowano na najbliższe godziny?
3: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Górnicy, hutnicy oraz rolnicy będą jutro protestować w Warszawie. W samo południe na Placu Zamkowym ruszy wielka manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Organizatorem jest Solidarność. Uczestnicy będą domagali się od Senatu zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, przekonuje Bogusław Chutek, szef górniczej Solidarności.
4: Jak to wejdzie, to przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacało ani palić żadnymi paliwami takimi innymi. Wszystko trzeba będzie iść na przykład na pompy ciepła. Dzisiaj ludzie psioczą na pompy ciepła, tak, bo za tą zimę zapłacili horrendalne ceny.
1: Rolnicy z kolei zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami. Na proteście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy ule mogą powstać ze starych pralek? W Kielcach udowodnili, że jak najbardziej. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła dziś wyjątkowa edukacyjna pasieka stworzona z recyklingu. O szczegółach mówi Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.
5: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też Kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
1: Projekt ma promować ekologię i segregację odpadów. W trzech specjalnych ulach docelowo zamieszka około 150 tysięcy pszczół.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Skrzyżowanie ulic Grójeckiej i Wawerskiej na Ochocie zostanie przebudowane. Jego infrastruktura od dawna sprzyja powstawaniu korków i stłuczkom. Zwiększeniu bezpieczeństwa służyć ma zastosowanie zmienionych lewoskrętów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
7: Bo oczywiście wykonawcy daliśmy wytyczne co do tego, jak naszym zdaniem to powinno wyglądać na górze. Chcielibyśmy, żeby te lewoskręty w oddzielnej fazie były wydzielone tak, żeby zniwelować te niebezpieczne sytuacje, ale co do zasady wykonawca takiego projektu ma też zaproponować jak najbardziej optymalne rozwiązanie.
6: Wyłoniony w ramach procedury wykonawca na zaprojektowanie nowych rozwiązań będzie miał rok, potem mają zacząć się prace. Każdego dnia tysiące kobiet w stolicy korzysta z przejazdów na aplikacje. Choć stały się powszechne, korzystając z nich należy mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo, mówi podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
8: Powinniśmy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim czujność, rozwagę i odpowiedzialność. Sprawdźmy numer rejestracyjny, markę pojazdu, model pojazdu oraz dane kierowcy w aplikacji, czy wszystko się zgadza. Jeżeli się nie zgadza, nie musimy korzystać z takiej usługi.
6: Cały czas trwają także kontrole. kontrolę przewoźników przewożących pasażerów po stolicy. Padać nie będzie, ale będzie trochę chmur, trochę słońca na niebie. Wiatr powieje słabo do umiarkowanego z zachodu i południowego zachodu. Umiarkowane z kolei jest ciśnienie 1017 hektopaskali. Temperatura w sumie wysoka, maksymalnie 19 stopni. Biometr obojętny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 5,5 minuty po trzeciej. Tina Turner, Ricky Martin, Marla Rodowicz i Joe Cocker. To propozycja na początek tej godziny. Ci artyści już za chwilę zaśpiewają na antenie Radia Plus.

0: Tego głosu nie można pomylić z żadnym innym. Ta charakterystyczna chrypka to oczywiście Joe Cocker na antenie Radia Plus. 21 minut po trzeciej, wtorkowe popołudnie, to już z godzina dwie do domu, prawda? Ten chyba najcięższy moment dnia pracy już za nami wszystkimi. Cieszę się, że spędzacie ten dzień z Radiem Plus i zachęcam do tego, żebyście z nami zostali. Bo już za moment CC Catch, a później Irena Jarocka.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

sobie w kartkę z kalendarza i mamy dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków. Warto świętować dzisiaj, ale także jutro, pojutrze, na co dzień warto robić dobre uczynki, a jak już w sąsiedztwie wspieramy innych, no to jest idealnie, bo rzeczywiście o sąsiadach jakoś mniej pamiętamy niż ileś tam lat jeszcze temu. Mniej sąsiadów znamy i dlatego Radio Plus postanowiło zorganizować zabawę Sąsiadko, Sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radio Plus. Zasady zabawy są bardzo proste. Wchodzicie na naszą stronę radioplus.pl i tam jest specjalny formularz. Wpisujecie w nim jakąś historię sąsiedzką, taką, która zapadła wam w pamięć. Dodajecie imię sąsiadki, sąsiada, których macie ochotę zaprosić na piknik, a my gwarantujemy kosze piknikowe. To wszystko na naszej stronie, tam szczegóły, tam formularz do zgłoszenia się, a kolejna szansa na kosz piknikowy już jutro. Zapraszam, wejdźcie teraz i zgłoście się do zabawy, a u nas Jan Hammer.

0: Radiu Plus Marek Krychuta i Będziesz moją panią. Jest doskonale znana piosenka Wiosna, ach to ty. I tutaj w tej piosence także o porach roku Marek Krychuta śpiewa. Za 16 minut 16 o 4 na antenie Radia Plus najważniejsze informacje, które dla was zbieramy, a do 16 jeszcze Bonnie Tyler i Franz Gall. Ci wykonawcy już za moment na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Amerykanie mają dowiedzieć się więcej o Zbigniewie Ziobrze. To polecenie premiera. Ukraina przeprasza za incydent z dronem w Estonii. Został zestrzelony. Samorząd pielęgniarski protestuje przeciwko planom skrócenia kursu na położną. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Tym mają zająć się ministrowie.
2: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej.
1: To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, dodawał szef rządu.
2: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Dziś Estonia po raz pierwszy zestrzeliła bezzałogowiec, który zmierzając do celu w Rosji przypadkiem wleciał w estońską przestrzeń powietrzną. Nie mogę wykluczyć, że rosyjska propaganda ponownie wykorzysta ten incydent. Od razu skontaktowałem się z ministrem obrony Ukrainy. Powiedziałem, że Estonia nie udzieliła pozwolenia na korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej nikomu poza sojusznikami. Ukraiński minister obrony przeprosił. Mówił na konferencji prasowej minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Jak poinformowała rzeczniczka NATO, trwa teraz dochodzenie w sprawie zestrzelania tego drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Spór o kształcenie położnych. Samorząd zawodowy protestuje przeciw zmianom planowanym przez resort zdrowia. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
4: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położny jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
3: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei z otwartego garażu w Opolu przy ulicy Wrocławskiej. Dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa. Samochód ma wartość około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu, a policja opublikowała ich wizerunki.
5: Mężczyźni mieli poruszać się białą autolawetą na niemieckich numerach rejestracyjnych.
1: Powiedział Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Funkcjonariusze proszą teraz o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć informacje o złodziejach.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
6: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej. Pogoda.
7: No tak, jak mówili synoptycy, dziś pochmurno w Warszawie, ale pod koniec dnia powinno się odrobinę przejaśnić. Teraz 18 stopni na termometrach, odczuwalna na takim samym poziomie. Słaby wiatr wieje dziś do nas z południowego zachodu, ciśnienie stabilne 1018 hektopaskali. W nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 9 stopni, natomiast jutro dobre wiadomości i słonecznie i ciepło do 22.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
6: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Dzień dobry, we wtorek. Jarek Budnik, witam Państwa bardzo serdecznie i jak zawsze o tej porze. A jest 9 minut po 16. Zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Dziś na początek o planowanych podwyżkach za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Ale najpierw uspokoimy Państwa, że trafić tam wcale nie jest łatwo.
2: Policjanci nie przewożą automatycznie każdej osoby po alkoholu. Sama obecność alkoholu w organizmie nie jest podstawą. Muszą istnieć jedna z takich przestanek ustawowych, czyli zakłócanie ładu i porządku publicznego bądź zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia dla danej osoby. W praktyce to wygląda tak, że jest to osoba agresywna, nietrzeźwa, leżąca na chodniku zimą lub na jezdni, awanturująca się w domu po alkoholu, jest to osoba pijana, która nie potrafi podać danych, utrzymać równowagi albo logicznie kontaktować się.
1: A jaki będzie koszt pobytu po podwyżce, a także jaka przyszłość czeka tę placówkę na ulicy Kolskiej? O tym już za chwilę. A w dalszej części magazynu postać błogosławionej Elżbiety Róży-Czackiej, zwanej Matką Niewidomych. Postaci absolutnie wyjątkowej.
3: Bardzo ważne jest to, żeby dla słuchacza dotarła informacja, że matka faktycznie zajęła się osobami niewidomymi w Polsce wtedy, kiedy nikt się nimi nie zajmował. Rodzice usłyszeli taką diagnozę od lekarza Geppnera, że tutaj się już nic nie da zrobić. Matka Czacka przez 3 dni zamknęła się w pokoju, modliła się. Róża po tych 3 dniach wyszła i stwierdziła, że zajmie się sprawą niewidomych.
1: A dziś w kościele liturgiczne wspomnienie jej osoby. Dziś też nie zabraknie naszego stałego punktu programu, czyli wiadomości prosto z Watykanu, których posłuchacie Państwo tuż przed 17. Jarek Budnik, zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie w Radiu Plus Warszawa na 96.5 FM.

0: Dziewczyny ze Spice Girls Viva Forever, choć w 2026 roku chyba powinienem powiedzieć panie z zespołu Spice Girls. Kwadrans po godzinie 16, a my już koncentrujemy się na pierwszym temacie, jaki dziś pojawi się w naszym magazynie reporterów. Otóż pobyt w izbie wytrzeźwień na ulicy Kolskiej będzie od teraz droższy. Tak zdecydowali warszawscy radni, ale nie byli jednogłośni. Ile wynosić będzie zaktualizowany koszt nocy w tej placówce? Oraz jaka czeka ją przyszłość? O to wszystko pytał Piotr Lędzion.
1: Izba wytrzeźwień przy ulicy Kolskiej na Woli działa od kilkudziesięciu lat. Wbrew pozorom nie jest tak łatwo zostać jej gościem.
2: Aspirant Kamil Sobotka, Komenda Stołeczna Policji. Policjanci nie przewożą automatycznie każdej osoby po alkoholu. Sama obecność alkoholu w organizmie nie jest podstawą. Muszą istnieć jedna z takich przestanek ustawowych, czyli zakłócanie ładu i porządku publicznego bądź zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia dla danej osoby. W praktyce to wygląda tak, że jest to osoba agresywna, nietrzeźwa, leżąca na chodniku zimą lub na jezdni, awanturująca się w domu po alkoholu. Jest to osoba pijana, która nie potrafi podać danych, utrzymać równowagi albo logicznie kontaktować się.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej warszawscy radni zdecydowali o podniesieniu opłaty do maksymalnej przewidzianej przepisami wartości 469 zł. Choć realne koszty pobytu to około 700 zł, liczą oni na dodatkowe wpływy do budżetu miasta. Otwarty sprzeciw zgłosił tylko jeden radny.
3: Maciej Binkowski, radny miasta stołecznego Warszawy, Ruch Narodowy, Konfederacja. To nie tylko chodzi o samą podwyżkę, bo kwota jest symboliczna, ale absurd, który temu tematowi towarzyszy od ładnych parę lat. W uzasadnieniu czytamy o tym, jakie duże korzyści będą z tego z tytułu budżetu miasta Warszawy. No z tym, że kiedy ostatni raz taka podwyżka była, to była bodajże końcówka 2024 roku. Ja wystąpiłem o pewne dane, jak wygląda faktyczne utrzymanie. 7 na 10 osób nie płaci i to są długi nieściągalne, ponieważ mamy tu do czynienia przede wszystkim z osobami niepracującymi, nie ma posiadającymi stałego źródła utrzymania, z których nie ma jak tych pieniędzy ściągnąć.
1: To jednak nie tylko kwestia podwyżki. Zdaniem radnego izba jest reliktem przeszłości, który należałoby zlikwidować.
3: Moim osobistym zdaniem tą instytucję wzorem wielu miast w Polsce należy zlikwidować, bo już w tym momencie, w sytuacji, kiedy osoby pod wpływem alkoholu są agresywne, często trafiają do policyjnych izb zatrzymań, kiedy ich stan zdrowia budzi niepokój i takie osoby trafiają na nocną opiekę medyczną, gdzie przypomnijmy sobie jeszcze, takie placówki mamy rozsiane po całej Warszawie. Izba wytrzeźwień jest jedna. Ja wolę, żeby pieniądze, które miasto w tym momencie dosypuje do utrzymania tego całego systemu, trafiały albo na Miejską Służbę Zdrowia, albo na stworzenie porządnego ośrodka terapeutycznego, walki właśnie z chorobą alkoholową, bo w tym momencie sypiemy pieniądze do pustego worka bez dna.
1: Taki ośrodek w Warszawie powstanie. Na budowę nowego pawilonu w Śródmieściu fundusze zadysponował Sejmik Mazowsza. Impulsem do działania był jednak nie alkohol, ale terapia metadonowa.
4: Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Mazowsza, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Od wielu tygodni mieszkańcy wielu części stolicy sygnalizują, że terapia leczenia metadonem, która rozsiana jest wśród niepublicznych podmiotów, które często świadczą swoje usługi poza centrami szpitalnymi, jest uciążliwa dla mieszkańców. Dlatego też samorząd województwa wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i chce zaproponować kompleksową alternatywę leczenia uzależnień w stolicy.
1: Powstanie tego punktu nie jest jednak równoznaczne z zamknięciem izby na Kolskiej. Przeciwnie, ma zwiększyć jej możliwości operacyjne.
4: Nowa placówka będzie w stanie przyjąć pod swój dach również te zakresy świadczeń w zakresie leczenia uzależnień, które do tej pory były realizowane przez filię Szpitala Nowowiejskiego przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Uwolniona przestrzeń będzie mogła być zagospodarowana na rozszerzenie działalności placówki, która to znajduje się pod tym samym adresem, czyli warszawskiej Izby Wytrzeźwień.
0: Dodajmy też, że zaktualizowana stawka zacznie obowiązywać jeszcze w tym miesiącu.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę w naszym magazynie postaramy się przybliżyć Państwu postać błogosławionej Elżbiety Róży Czackiej.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 27 minut 17 przed nami kolejny temat. Słabość i cierpienie przekuwała w dobro ogółu. Dziś, czyli 19 maja, w kościele liturgiczne wspomnienie błogosławionej Elżbiety Róży Czackiej. Rok 2026 to też rok niewidomej matki niewidomych. Co najważniejszego warto wiedzieć o tej postaci? Z radiowym mikrofonem pytamy w zgromadzeniu sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża.
2: W Białej Cerkwi na Ukrainie 150 lat temu przyszła na świat mała Róża. Pochodziła ze znanego rodu Czackich, była prawnuczką Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego. W jej rodzinie był też Włodzimierz Czacki, który był kardynałem, doradcą kilku papieży.
3: Rozpoczyna opowieść siostra Marta Skoczylac, franciszkanka posługująca w Laskach.
2: Od dzieciństwa miała takie problemy ze wzrokiem, którymi była krótkowzroczność. Róża była dziewczynką, która miała wiele pasji, grała na pianinie, uwielbiała jeździć konno. I właśnie ta jazda konna doprowadziła ją pewnego dnia do tego, że po upadku niestety odkleiły się jej siatkówki i po prostu zaczęła tracić wzrok. Rodzice wykorzystywali wszelkie możliwości, żeby jeszcze po prostu coś od strony medycznej poradzić.
3: Dla młodej hrabianki 150 lat temu taka diagnoza oznaczała koniec normalnego życia, dodaje siostra Leona Czech, franciszkanka Służebnica Krzyża.
4: Bardzo ważne jest to, żeby dla słuchacza dotarła informacja, że matka faktycznie zajęła się osobami niewidomymi w Polsce wtedy, kiedy nikt się nimi nie zajmował. Rodzice usłyszeli taką diagnozę od lekarza Geppnera, że tutaj się już nic nie da zrobić. Matka Czacka przez 3 dni zamknęła się w pokoju, modliła się. Róża po tych 3 dniach wyszła i stwierdziła, że zajmie się sprawą niewidomych. Bardzo dużo czytała o niewidomych w Europie, szczególnie Francja, Szwajcaria. Potem też rozpoczęła podróże.

0: Dzięki też swojej takiej zaufanej współpracownicy pani Makowieckiej.
1: We Francji Róża Czacka zainspirowała się ośrodkiem dla niewidomych i zapragnęła stworzyć podobny w Polsce. Jej hasłem stały się słowa niewidoma osobą społecznie użyteczną, mówi siostra Marta.
2: Róża właśnie mówi, my możemy wykształcić te osoby, przygotować dla nich stanowiska pracy i umożliwić im poczucie się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Właśnie to było takie nowatorskie i bardzo odważne, bardzo kreatywne. Róża znalazła osoby w swoim otoczeniu, które też jakby były zainteresowane pokierowaniem takiego dzieła. I tak w 1911 roku powstało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Instytucja, która tak naprawdę istnieje do dzisiaj, funkcjonuje, ma się dobrze.
1: Była prekursorką polskiej tyflologii. Dzięki niej życie i jakość osób niewidomych w Polsce bardzo się odmieniło, dodaje siostra Leona.
0: Opracowała skróty brajlowskie. Też bardzo wysoki poziom tych szkół laskowskich całego ośrodka, bo nauczyciele właśnie nie tylko, że byli po seminarium nauczycielskim, ale jeszcze na pedagogice kończyli jeszcze tyflologię. I też staraniem Matki Elżbiety nastąpiło definitywne ustalenie polskiej wersji alfabetu punktowego w systemie Braille'a. Właśnie to te słynne skróty, które funkcjonują po dzień dzisiejszy. Inne nie zostały opracowane do tej pory.
1: Była bardzo religijna. Pobyt na Wołyniu utwierdził ją w tym, by zostać siostrą zakonną. Jej postać jest bardzo ważna i znacząca także dziś.
0: Bezcenne jest też to, co nam Matka Czacka zostawiła w postaci swoich pism. I notatek, i dyrektorium, i co też zasługuje chyba na podkreślenie, że Matka Czacka pisała w czarnodruku. Będąc osobą niewidomą, dostała od swojej kuzynki maszynę do pisania. To też świadczy o jej osobowości, o jej takiej determinacji i takim harcie ducha. Nie przesadzę, jak powiem, że dla mnie osobiście jest kimś wielkim.
1: Głównym miejscem spoczynku i kultu relikwii błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej jest ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Laskach pod Warszawą. Aneta Paszko, Radio Plus.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
4: A ja tylko przypomnę Państwu, choć to pewnie formalność, że jeszcze w tej części naszego spotkania przed 17:00 najświeższe wiadomości prosto z Watykanu. Ricky Epovary, Sara Perchetti-Amo tymczasem.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
2: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archi.com.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grek. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
2: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
1: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grek w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzebę rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
3: Kardynał Grek przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grek zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
1: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszi pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielkomocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
2: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
1: Rektor sanktuarium w Kaszi podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
11: Areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci nastolatka na Mazurach. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar w Krakowie. Burze w 9 województwach. IMGW ostrzega. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla wszystkich podejrzanych w sprawie śmierci chłopca na Mazurach. W weekend nad Jeziorem Arklickim zginął 13-letni chłopak. O szczegółach Anita Zalewska.
12: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
11: Anita Zalewska, dziękujemy.
13: Wiadomości Radia Plus.
11: Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie, potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na poziom, na którym kiedyś były. Z Krakowa Madziar wraz z ministrami pojedzie pociągiem do Warszawy. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw. Mowa o części mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.
14: Na tym obszarze miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
11: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do 23. W kolejnych dniach przelotne opady deszczu, a koniec tygodnia ma nas zaskoczyć ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam w weekend możemy spodziewać się nawet do 30 stopni.
13: Wiadomości Radia Plus.
11: W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Internauci przez całą dobę mogą podglądać życie bocianów czarnych dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskląt przyszło na świat 15 maja, a ostatnie wykluło się dzisiaj po południu, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
0: Maluchy są silne i bardzo głośne, domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce. Rozdrobniony pokarm jest szybko zjadany przez maluchy, które z dnia na dzień będą nabierały sił.
11: Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość.
0: Bardzo duża społeczność obserwuje bociany czarne 24 godziny na dobę, więc na bieżąco wiemy, co dzieje się w gnieździe. Ale do tego serialu scenariusz pisze Matka Natura, więc jeszcze wiele przed nami historii, które będziemy odkrywać na bieżąco.
11: Wcześniej transmisja prowadzona była z innego gniazda zajmowanego przez bociana Florentino i jego kolejnej partnerki. W tym roku samiec jednak nie wrócił z zimowisk, a samica odleciała.
15: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.
16: Jak Państwo słyszeli przed chwilą w wiadomościach, w wielu miejscach Polski zagrożenie burzowe u nas na deszcz się nie zanosi. Na koniec dnia ma się jeszcze trochę rozpogodzić, a teraz trochę chmur, ale absolutnie niegroźnych nad Warszawą i całkiem wysoka temperatura, bo na termometrach 19 stopni, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej, słaby wiatr zmienił kierunek, wieje teraz idealnie z zachodu, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. Ciśnienie jest stabilne. W nocy dosyć ciepło, nie powinno być mniej niż 9. Natomiast jutro bardzo dużo słońca i ciepło, 22. Z każdym dniem temperatura będzie rosła.
15: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po 17. Jarek Budnik, witam Państwa ponownie, ale jeżeli ktoś dołączył do nas dopiero teraz, to oczywiście. Dzień dobry. Zapraszam na drugą część naszego popołudniowego magazynu, który rozpoczniemy od spojrzenia w kalendarz. 19 maja to Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit.
2: Trzeba wiedzieć, że to jest choroba na całe życie. Jest to choroba przewlekła. Jest to choroba, którą trzeba leczyć i trzeba mieć jej świadomość. To znaczy, to nie jest tak, że jak przestaniemy mieć objawy, to zapominamy o wszystkim. Nie. Trzeba zmienić styl życia, trzeba zmienić sposób odżywiania. Na moim zdaniem w sumie lepszy, bo w moim przypadku choroba leśniowskiego Crohna miała rzut również i ma rzut na inne narządy. To jest choroba całego organizmu.
1: Za chwilę dowiemy się więcej na temat schorzenia, które dotyka ponad 100 tysięcy osób w naszym kraju. Ja wiem, że mamy jeszcze maj, ale coraz częściej chyba zastanawiamy się, jakie będzie tegoroczne lato.
3: W tej chwili prognozy długoterminowe wskazują na to, że miesiące letnie, czerwiec, lipiec i sierpień, będą charakteryzować się wyższą od normy temperaturą. Natomiast jako, że to są prognozy długoterminowe, są obarczone ograniczoną sprawdzalnością i mogą one odbiegać znacząco od rzeczywistego rozwoju sytuacji.
1: No, czyli może się tak zdarzyć, że gdy pojedziemy nad Bałtyk na urlop, to przytrafi nam się akurat tydzień deszczu, czego oczywiście nikomu nie życzę, oprócz grzybiarzy, rzecz jasna. A skoro wywołaliśmy temat lata i wakacji, to oczywiście na myśl przychodzi wypoczynek nad wodą, ale aby był on bezpieczny, potrzebna jest obecność ratownika.
4: Ludzie, patrząc na ratownika wodnego, często go widzą obserwując, natomiast jednak to jest minimum te 8 godzin obserwacji, prewencji. Tak naprawdę bardzo dużo ludzi też nie wie, ile dodatkowych zadań ma ratownik wodny. Jednak ta cała organizacja, procedury, schematy ratownicze, to wszystko tak, że ratownik wodny musi znać, musi się także doszkalać ciągle, aby móc pełnić dyżur. I tutaj nie ma miejsca na błędy. Jeżeli ratownik wodny będzie musiał zainterweniować, musi zrobić to dobrze, musi wierzyć w swoje umiejętności.
1: Ale gdyby ktoś z Państwa chciał właśnie podjąć się takiej pracy w czasie wakacji, opowiemy, jakie warunki trzeba spełnić, no i na jakie wynagrodzenie można liczyć. Zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Jarek Budnik.

0: Sempre, sempre. Albano, Romina Power, 14 minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, tej choroby nie widać, a choruje na nią w Polsce ponad 100 tysięcy osób. Obchodzony dziś Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit to okazja, by przybliżyć problem i powiedzieć o rzeczywistych wyzwaniach, z jakimi na co dzień mierzą się pacjenci, no i jakiego wsparcia najbardziej potrzebują.
1: Coraz więcej osób w Polsce choruje na nieswoiste choroby zapalne jelit. Najczęściej to choroba leśniowskiego Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, PESEL i kot pocztowy. To niestety wciąż wyznacznik tego, jak szybko pacjent będzie leczony i zdiagnozowany. Proces diagnozy może trwać nawet kilka lat, alarmuje gastroenterolog dr Magdalena Kaniewska.
2: Wynika to z tego, że po prostu w dużych miastach jest lepsza dostępność jednak do lekarza, mimo że kolejki są długie, ale kolejki są długie wszędzie. Jest problem taki, że mało klinik w Polsce stricte się nimi zajmuje. Oni jeżdżą czasami kilkaset kilometrów tylko po to, żeby przyjść na wizytę, a tak nie powinno być najzwyczajniej w świecie. W każdym województwie powinna być taka klinika, gdzie takie miejsce, w którym chociażby poradnia, w którym taki pacjent może się znaleźć.
1: Marek Lichota, prezes Stowarzyszenia Apetyt na Życie i Pacjent od 25 lat, podkreśla, że życie z tą chorobą nie jest łatwe, zwłaszcza dla ludzi młodych, bo jej objawy wykluczają z codzienności.
3: Biegunka przewlekła, wymioty, gorączka, zmęczenie, strach przed wyjściem z domu, lęk o to, żeby się oddalić od toalety, bo niestety my pacjenci mamy w głowach taki WC radar i w zaostrzeniu bardzo często nie możemy po prostu wyjść z domu właśnie z obawy przed wstydliwą i krępującą wpadką.
1: Z chorobą leśniowskiego Crohna od 15 lat boryka się też dziennikarka i prezes Fundacji Zdrowie Bez Tabu Agata Młynarska, która apeluje, by nie szukać odpowiedzi w sieci, tylko u lekarza.
4: Trzeba wiedzieć, że to jest choroba na całe życie, jest to choroba przewlekła, jest to choroba, którą trzeba leczyć i trzeba mieć jej świadomość. To znaczy, to nie jest tak, że jak przestaniemy mieć objawy, to zapominamy o wszystkim. Nie. Trzeba zmienić styl życia, trzeba zmienić sposób odżywiania. Na moim zdaniem w sumie lepszy, bo w moim przypadku choroba leśniowskiego Crohna miała rzut również i ma rzut na inne narządy. To jest choroba całego organizmu i na szczęście są teraz leki nowoczesne, które fantastycznie sobie z tym radzą.
1: Nieswoiste zapalenie jelit to choroba autoimmunologiczna. Największy ośrodek leczenia biologicznego w Polsce znajduje się w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, mówi profesor Grażyna Rdzewska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.
5: W naszym instytucie leczy się najwięcej pacjentów w Polsce, zdecydowanie. My w tej chwili na samym leczeniu biologicznym mamy 1500 pacjentów, to znaczy, że codziennie przychodzi do nas na leczenie biologiczne między 40 a 45 osób. Nasi pacjenci mają chore stawy, chorą skórę, często inne narządy i niestety to nie działa na razie jako system, a bardzo byśmy chcieli, żeby działało. Ten projekt leczenia kompleksowego troszkę bazuje na naszych doświadczeniach, na tym, co my widzimy, jakie są potrzeby tych pacjentów. Oni właśnie wymagają kompleksowej opieki w takich ośrodkach.
1: Często chorują ludzie młodzi, poniżej 35 roku życia. W przypadku leśniowskiego Crohna to aż 75% pacjentów. 1/4 choruje w wieku dziecięcym. Celem leczenia jest dziś nie tylko brak objawów, ale stanu zapalnego, zwraca uwagę profesor Rydzewska.
5: Przede wszystkim definicja remisji. Kiedyś mówiliśmy o remisji klinicznej, czyli pacjent bez objawów, a dalej było wrzodzenia w jelicie, prawda? Teraz my sięgamy głębiej. My chcemy pacjenta bez objawów, bez wrzodzeń w jelicie, bez zmian żadnych praktycznie, czyli pacjenta zdrowego czasowo na leku. I to jest nasz cel w tej chwili. Jaką to rolę odgrywa? 80% pacjentów z chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, którzy nie są optymalnie leczeni, ma przewlekłe zmęczenie, ma niedokrwistość, nie może chodzić do pracy. W momencie, kiedy ci pacjenci są w pełnej remisji klinicznej, biochemicznej i endoskopowej, to są zdrowi ludzie.
1: Na szczęście dziś pacjenci mają do wyboru szeroką gamę leków, które pozwalają żyć w miarę normalnie. W programie lekowym leczenia dostępne są nowoczesne terapie biologiczne i małocząsteczkowe oraz celowane. Najważniejsze, by nie bagatelizować objawów i dbać o profilaktykę. Aneta Paszko, Radio Plus.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A my już za chwilę sprawdzimy, jakie ma być tegoroczne lato. Jednym słowem, kiedy najlepiej wziąć urlop, żeby cieszyć się piękną pogodą w Polsce.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 29 minut po 17. Drodzy Państwo, synoptycy zapowiadają rekordowo ciepłe lato, ale nie oznacza to jednak fal upałów w Polsce. Jak globalne zjawiska wpływają na pogodę nad Wisłą oraz kiedy możemy zacząć planować urlopy? Piotra Szustera z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pytał o to Piotr Lędzion.
2: Sieć obiega coraz więcej artykułów o tytułach w stylu upalne lato, rekordowe lato, wszystko spowodowane zjawiskiem atmosferycznym El Niño. Gdyby mógł pan powiedzieć, czym to zjawisko jest?
3: El Niño jest jedną z faz cyklu na Oceanie Spokojnym. W trakcie El Niño notujemy przeciętnie wyższe temperatury powierzchni Pacyfiku, co oczywiście przekłada się na globalne wzorce pogodowe i może wpływać znacząco na pogodę. W tej chwili prognozy mówią o dość silnym El Niño, silniejszym niż przed

0: rzeczywistego rozwoju sytuacji.
1: A od czego będzie zależeć to, jak ta sytuacja się rozwinie? Jakie te zjawiska mają już taki bardziej bezpośredni wpływ na sytuację w naszej części świata?
0: Musimy określić to, jaki będzie dominował nad Europą sterujący główny układ baryczny. Prognozy wskazują na to, że pogoda będzie dominowana przez wyże, co będzie skutkować większym dopływem światła słonecznego do powierzchni Ziemi i może prowadzić do po prostu notowanych wyższych temperatur. Sam napływ mas powietrza, oczywiście on nie będzie idealnie stabilny, to nie znaczy, że będzie dzień po dniu cały czas słonecznie. Obecne prognozy również wskazują na to, że okresowo będą występować opady deszczu, więc w tej chwili możemy mówić o generalnym scenariuszu, który mówi o tym, że raczej to będzie ciepłe lato, natomiast będą również okresy charakteryzujące się opadami deszczu, co jest wskazane ze względu na rozwijającą się suszę hydrologiczną.
1: W zimę w tym roku mieliśmy sytuację, w której temperatury notowane na świecie były statystycznie wyższe, jednak w Polsce inne zjawiska spowodowały, że ta zima była no, cięższa niż w minionych latach. Czy jest szansa, że jeszcze coś się zmieni na tyle, żeby rzeczywiście lato światowo było cieplejsze niż zazwyczaj, ale w Polsce jednak chłodne?
0: Aby doszło do takiej sytuacji, musielibyśmy notować przemieszczanie się ośrodków niskiego ciśnienia przez Europę Centralną, którym towarzyszyłyby opady deszczu i duże zachmurzenie. Natomiast w tej chwili nic nie wskazuje na to, aby tego rodzaju scenariusz występował z dużo większym nasileniem nad Europą. Raczej skłaniamy się ku bardziej pogodnej aurze.
1: Cały czas rozmawiamy o prognozach długoterminowych. Z jakim wyprzedzeniem możemy spodziewać się tych takich już bardziej pewnych prognoz, które pozwolą jednak bardziej zaplanować te wakacje na przykład?
0: Bardziej dokładne prognozy cechujące się szerszym horyzontem niż prognozy średnioterminowe są opracowane na okres około 5 tygodni. W tej chwili dysponujemy w miarę sprawdzalnymi wyliczeniami bazującymi na modelach wiązkowych prognoz pogody i obejmują one okres mniej więcej do końca czerwca, zaznaczając, że pierwsza połowa czerwca będzie raczej charakteryzować się temperaturami w normie, natomiast druga połowa czerwca będzie charakteryzowana przez temperatury do 2 stopni powyżej średniej wieloletniej, co przekłada się w tej drugiej połowie czerwca na maksymalne temperatury w zakresie od 18 do 24 stopni Celsjusza. W pierwszej połowie nieco chłodniej od 16 do 22. Takie prognozy, które zakładają nieco krótszy horyzont czasowy niż te, które są opracowane przez modele klimatologiczne, cechują się nieco większą precyzją, natomiast w dalszym ciągu mogą w nich występować niestabilności, które im krótszy okres prognozy, tym bardziej mogą być widoczne. Po prostu scenariusz może się zmienić z aktualizacji na aktualizację. Takie w miarę pewne prognozy pogody oczywiście mają dużo bardziej ograniczony horyzont czasowy. Jest to zazwyczaj 3 do 5 dni. W przypadku takich prognoz to już są prognozy średnio i krótkoterminowe i to właśnie one cechują się sprawdzalnością nawet powyżej 90%.
2: No to nie pozostaje w takim razie nic innego jak trzymać rękę na pulsie i śledzić prognozy pogody, zwłaszcza te, które prezentujemy Państwu w Radiu Plus.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
2: Za 26 minut 18 przed nami jeszcze jeden temat, drodzy Państwo. Gdyby ktoś chciał w czasie wakacji podjąć się pracy ratownika, co trzeba zrobić oraz na jakie wynagrodzenie można liczyć? O tym jeszcze dziś w naszym magazynie reporterów w rytmie wydarzeń.

0: Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie.

0: The Police, Every Breath You Take, za 12 minut 18.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A w naszym magazynie jeszcze jeden ważny temat, bo w wielu polskich samorządach trwają bardzo intensywne przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu letniego. Ten wyjątkowy czas zacznie się wraz z początkiem wakacji. A jednym z najważniejszych elementów przygotowań jest skompletowanie kadry ratowników wodnych. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać ratownikiem WOPR-u? No i czy jest to praca wyjątkowa? To postanowił sprawdzić Kamil Lewera.
2: Sezon nad kąpieliskami tradycyjnie rozpocznie się wraz z początkiem wakacji, które w tym roku oficjalnie ruszają 27 czerwca. Do tego czasu samorządy chcą zakończyć wszystkie niezbędne prace organizacyjne i zapewnić pełną obsadę ratowników na najpopularniejszych akwenach. Ostatnie przygotowania do nowego sezonu letniego trwają chociażby w Kołobrzegu, przekazał nam zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Szpak.
3: Mamy swój schemat już utrwalony od kilku lat. Nabór już prowadzony jest od wiosny tak naprawdę, ale można powiedzieć, że wraz z zakończeniem zeszłego roku są prowadzone wstępne rozmowy z ratownikami, którzy w zeszłych latach funkcjonowali. Jest grupa ratowników, która już kilka ładnych lat jakby pracuje na naszym kąpielisku i to są też ratownicy, którzy tworzą trzon właśnie tego zespołu. A jaka jest zmienność jak co roku wśród młodych ludzi, którzy tu powiedzmy kończą studia i zaczynają jakąś swoją ścieżkę zawodową, czy też mają inne plany na sezon, jeżeli chodzi o ten rok, jakaś jest zmienność i wtedy prowadzimy nabór w kontekście nowych ratowników. Jeżeli chodzi o kwestie naborowe, to jesteśmy tutaj zabezpieczeni, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego sezonu.
2: Łącznie w Kołobrzegu przygotowano około 50 miejsc pracy przy 10 stanowiskach ratowniczych. Wszyscy będą mieli zapewnione miejsca noclegowe oraz posiłki, a za miesiąc pracy będą mogli zarobić nieco ponad 8 tysięcy złotych brutto.
3: Myślę, że oferta jest przygotowana tak, aby była i dobra pod względem finansowym. Mamy też, zapewniamy też warunki bytowe, ponieważ noclegi są zapewnione w internacie. U nas staramy się jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestować w sprzęt. Sprzęt jest po każdym sezonie mocno jakby przygotowany do następnego i ten sprzęt jest rzeczywiście wykorzystywany. Są też prowadzenia szkolenia dla ratowników.
2: Aby zostać ratownikiem wodnym, trzeba posiadać nie tylko bardzo dobre umiejętności pływackie, ale także cechy charakteru i predyspozycje. To praca odpowiedzialna, podkreśla Oskar Kaczmarczyk z Gorzowskiego Centrum Ratownictwa Wodnego.
4: Ludzie patrząc na ratownika wodnego często go widzą obserwującego, natomiast jednak to jest minimum te 8 godzin obserwacji, prewencji. Tak naprawdę bardzo dużo ludzi też nie wie, ile dodatkowych zadań ma ratownik wodny. Jednak ta cała organizacja, procedury, schematy ratownicze, to wszystko tak, że ratownik wodny musi znać, musi się także doszkalać ciągle, aby móc pełnić dyżur. I tutaj nie ma miejsca na błędy. Jeżeli ratownik wodny będzie musiał zainterweniować, musi zrobić to dobrze, musi wierzyć w swoje umiejętności.
2: Oprócz cech osobowości ważne są również odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia ratownicze, które pozwalają legalnie pracować na kąpieliskach i pływalniach.
4: Ratownikiem wodnym może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Przede wszystkim musi być sprawna fizycznie oraz dobrze pływać. Musi zdobywać swoje uprawnienia. Aby zostać ratownikiem wodnym pełnoprawnym, musi takich uprawnień zdobyć 3. Wszystkie te kursy są kursami państwowymi. Jest to kurs ratownika wodnego MSWiA. On trwa około 66 godzin, to jest miesiąc pracy. Do tego kwalifikowana pierwsza pomoc. Także 66 godzin oraz dodatkowe uprawnienia potrzebne w ratownictwie wodnym.
2: Swoją przyszłość z ratownictwem wodnym postanowiła związać Agata Stanisławska, która jest świeżo po zakończeniu kursu kwalifikacji pierwszej pomocy.
5: Styczność z wodą mam od małego, bo od małego uczyłam się pływać, cały czas to się gdzieś kręciło wokół. Chciałabym na pewno się rozwijać, bo jest to coś mega satysfakcjonującego, jeżeli jednak moje umiejętności i wiedza może pomóc komuś albo nawet uratować życie.
2: Praca ratownika wodnego, który pracuje na kąpieliskach, jest zupełnie inna niż tego, który pilnuje bezpieczeństwa na pływalniach, podkreśla ratownik wodny Przemysław Brończyk.
6: Praca ratownika na kąpielisku morskim jest szczególnie wymagająca ze względu na zmienne warunki, takie jak fale, silny wiatr czy prądy morskie. Ratownik musi stale obserwować wodę, szybko reagować na zagrożenia oraz dbać o bezpieczeństwo dużej ilości plażowiczów. I oprócz prowadzenia akcji ratowniczych ważna jest także profilaktyka, ostrzeganie kąpiących i udzielanie właśnie tej pierwszej pomocy. Jest to praca bardzo wymagająca. wymagająca. Wymaga dużej kondycji fizycznej, odpowiedzialności oraz odporności psychicznej.
2: Warto nadmienić, że przygotowania do nowego sezonu obejmują także kontrolę jakości wody, modernizację infrastruktury, wyznaczenie stref dla kąpiących się oraz montaż dodatkowego oznakowania. Wszystko po to, abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z letniego wypoczynku. Kamil Lewera, Radio Plus.
0: No to cóż, pozostaje tylko życzyć ratownikom, żeby w tym sezonie mieli jak najmniej pracy. To był już ostatni temat, jaki pojawił się dziś w naszym magazynie reporterów W Rytmie Wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo Państwu dziękuję.
1: W Rytmie Wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Ale oczywiście zapraszam chwilę po wiadomościach do warszawskiej strefy plusa dziś we wtorek w dwugodzinnej wersji. Za 6 minut 18 Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Szef MON rozmawiał z sekretarzem wojny USA. Za chwilę szczegóły. Tragedia na Mazurach. Nurkowie wydobyli ciało 18-latka. Dziś w kościele liturgiczne wspomnienie błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Głównym tematem była obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co ustalono?
1: Minister obrony otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas rozmowy z Pete'em Hegsethem usłyszał też, że trwa proces przegrupowania amerykańskich sił w Europie. Taki plan opracowuje Pentagon, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju.
0: Michale, tymczasem ze struktur NATO już płynie jasny przekaz, jeśli chodzi o Europę.
1: Tak, dowódca sił sojuszu w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, potwierdził, że Amerykanie wycofają z Europy łącznie 5 tysięcy żołnierzy, ale jak zapewniał, nie osłabi to planów obronnych NATO w regionie, bo sojusznicy stale zwiększają swój potencjał.
0: Przypomnijmy, najpierw Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec, potem pojawiła się informacja o wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Jukst. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
3: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Do wypadku doszło o poranku. Przewrócił się rower wodny z 4 maturzystami. Jednego z nich poszukiwano przez cały dzień. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu i nie mieli na sobie kapoków.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnicy, hutnicy i rolnicy będą jutro protestować w Warszawie. W południe na Placu Zamkowym rozpocznie się protest pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagać się ochrony miejsc pracy i zgody Senatu na proponowane przez prezydenta referendum. Karol Nawrocki chce zapytać Polaków o politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Szef Górniczej Solidarności Bogusław Chutek przekonuje, że Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka.
4: Tak de facto, jak te wszystkie ETS-y, wszystko wejdzie w życie, to zwiną wszystko. Zwiną przemysł, zwiną się rolnicy. Oprócz tego, że będą musieli płacić za emisję, za wszystko, to jeszcze wchodzi im umowa Mercosur za chwilę, więc nie będzie rolnictwa w Polsce. Od motoryzacji, poprzez górnictwo, poprzez hutnictwo, cały przemysł jest zagrożony.
0: Protestujący z Placu Zamkowego przejdą przed Pałac Prezydencki, a cała demonstracja zakończy się na Wiejskiej przed Senatem.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś w kościele liturgiczne wspomnienie błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Dzięki silnej wierze i mocnemu charakterowi utratę wzroku potraktowała jako wyzwanie, by zająć się pomocą dla niewidomych, mówi franciszkanka, służebnica krzyża, siostra Leona Czech.
5: Bezcenne jest też to, co nam matka Czacka zostawiła w postaci swoich pism i notatek i dyrektorium, i co też zasługuje chyba na podkreślenie, że matka Czacka pisała czarnodruku. To też świadczy o jej osobowości, o jej takiej determinacji i takim harcie ducha. Nie przesadzę, jak powiem, że dla mnie osobiście jest kimś wielkim.
0: Relikwie błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej spoczywają w założonym przez nią ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Laskach pod Warszawą.
6: No proszę, pod koniec dnia miało zacząć się przejaśniać i przez okno naszego studia widzę już skrawki niebieskiego nieba. Na termometrach teraz 18 stopni, odczuwalna jest nawet o 1 stopień wyższa. Bardzo słaby wiatr wieje z zachodu, a ciśnienie stabilne. Od paru dobrych godzin wynoszące 1018 hektopaskali. Noc z temperaturą nie niższą niż 9 stopni, a jutro słońce od samego rana i całkiem ciepło, do 22 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: A przed chwilą budka suflera, piąty bieg, zdążyliśmy na czas. Jestem razem z Państwem, 14 minut po godzinie 18. Jarek Budnik, witam gorąco i serdecznie. I tak patrzę na tę mapę pogody. Słyszeliśmy dziś w naszym magazynie reporterów, że takie kilkudniowe prognozy są właśnie najbardziej prawdopodobne. I tak patrzę na to, co się będzie działo w ciągu najbliższego tygodnia, a nawet 10 dni w Warszawie. Proszę sobie wyobrazić, że ani razu temperatura w ciągu dnia nie spadnie poniżej 20 stopni. 22, 23, 26 nawet w niedzielę, a potem 24. Perspektywy bardzo fajne, całkiem sporo słońca, więc może wszystkie zmarźluchy ze mną włącznie odczują jakąś odrobinę radości i tego, że właśnie zrobiło się cieplej i już się nie trzeba grubo ubierać, szczególnie jeżeli ktoś rano wychodzi z domu. Wtedy rzeczywiście to zimno jest bardzo dojmujące, ale mam nadzieję, że to już koniec w tym sezonie wiosenno-letnim. Zimnych poranków i zimnych dni. Taką mam nadzieję, a dla Państwa już za chwilę będę miał dobre wiadomości dotyczące przepięknej małej alpaki, o której jakiś czas temu Państwu mówiłem. Już zostało wybrane dla niej imię. Więc jak ta młoda alpaczka ma na imię i ile osób wzięło w tym konkursie, by wybrać imię dla tego małego stworzonka, opowiem Państwu już za chwilę, bo najpierw Bee Gees Staying Alive, a potem właśnie w sam raz na wtorkowe popołudnie Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
0: Warszawska Strefa Plusa.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycje, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

Fading like a flower, duet Roxette, 28 minut przed godziną 19, a teraz zapraszam Państwa do warszawskiego zoo. Tam całkiem niedawno, 3 tygodnie temu, urodziła się młoda alpaka, no i rozpoczęło się wielkie, rekordowe wręcz poszukiwanie dla niej imienia. Wiadomo było tylko tyle, że imię musi zaczynać się na literę S, bo wszystkie zwierzęta, które w tym roku rodzą się w warszawskim ogrodzie zoologicznym, właśnie będą miały imiona zaczynające się na literę S. I proszę sobie wyobrazić, że alpaki jednak są bohaterkami zbiorowej wyobraźni, bo w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba osób. Aż 25 tysięcy osób postanowiło wziąć udział w tej zabawie. Ja się właśnie zawsze zastanawiałem, kto bierze udział w tego typu plebiscytach, zabawach. No i tu się okazuje, naprawdę rekordowa liczba osób, 25 tysięcy, to naprawdę całkiem sporo zgłoszeń. Ale wygrało imię, które można powiedzieć ma taki rockowy charakter, bo mała alpaka ma na imię Suzy. No oczywiście pierwsze moje skojarzenie to Suzy Quattro, więc jeżeli będziecie się Państwo wybierali w najbliższym czasie do zoo, proszę koniecznie odwiedzić. Już teraz mogę powiedzieć oficjalnie: Suzy.

Flames of Love i oczywiście Fancy za 19 minut 19. Drodzy Państwo, jeżeli jutro planujecie w okolicach południa pojawić się w centrum Warszawy, to będzie można natknąć się na całkiem spore utrudnienia, bo jutro w Warszawie duża manifestacja. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 w samo południe na Placu Zamkowym i stamtąd uczestnicy tejże demonstracji przejdą krakowskim przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Ujazdowskimi przed siedzibę Sejmu. Pod parlament mają dotrzeć o godzinie 15:00, więc te utrudnienia mogą właśnie trochę potrwać. A co może się wydarzyć? No właśnie, trasa WZ może zostać z tej okazji zamknięta. Również tramwaje nie będą przez jakiś czas kursowały mostem Poniatowskiego, a gdy uczestnicy dotrą pod Sejm, to zamknięty zostanie przejazd piękną od Wiejskiej do Myśliwieckiej. Proszę to wziąć pod uwagę, no bo właśnie, jeżeli ktoś będzie miał jutro w tych okolicach do załatwienia jakieś sprawy między 12 a 15, to może być tak, że plany spalą na panewce, bo nie będzie mógł się w odpowiednim czasie dostać do miejsca, w którym planuje. Proszę pamiętać, na pewno 12-15 te utrudnienia, być może sytuacja się jeszcze trochę przeciągnie, bo przecież potem protestujący będą spod tego Sejmu wracali, ale znając życie już w trochę mniejszych grupach, więc może te utrudnienia nie będą tak dotkliwe. Warszawa.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ciao Warszawo! Sprzedaż gotowych mieszkań w Modern Mokotów przyspiesza. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań. Wykorzystaj pakiet korzyści do 100 tysięcy złotych. A do wybranych mieszkań odbierz wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Zobacz gotowe mieszkania na własne oczy. Festiwal gotowych mieszkań. 21, 22 i 23 maja. Czekamy na Ciebie od 8 do 20. Salon sprzedaży Modern Mokotów, Wołoska 7. modernmokotów.archicom.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: Flow New City Center. Nowe miejsce na mapie nowoczesnej Łodzi. Flow New City Center. Tuż przy stacji Łódź Fabryczna. Flow New City Center. To Twoja okazja na inwestycję, która przyniesie zysk. Wykorzystaj wielki finał sprzedaży mieszkań inwestycji Flow New City Center. Ceny już od 10 500 zł za metr i dodatkowo korzystne bonusy oraz atrakcyjne vouchery. Umów się i poznaj finałową ofertę sprzedaży Flow New City Center. flowarchi.com.pl.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. fuzja.archicom.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Grupa Otamani, Hands-a, po tej porze gimnastyka, no czasem może się przydać. To była propozycja dla tych z Państwa, którzy mieli ochotę odrobinę się o tej porze poruszać, no właśnie nawet siedząc jeszcze w pracy, choć mam nadzieję, że tak długo Państwo nie pracujecie, czy nawet w domu na swoim wygodnym fotelu. Ręce w górę, ręce w bok i ręce w tył. Tak się można odrobinę porozciągać, ale oczywiście ostrożnie, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Oczywiście takiej formy gimnastyki nie polecam tym z Państwa, którzy właśnie w samochodzie za kierownicą, ewentualnie na fotelu pasażera, bo można niechcący uszkodzić kierowcę, a tego wolelibyśmy uniknąć. Za chwilę wiadomości o 19:00, a potem wracamy do warszawskiej strefy plusa.

0: Peter Madziar nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA. Rolnicy z Podkarpacia chcą odławiania niedźwiedzi, zwierzęta przychodzą pod ich domy. Tylko 34% mężczyzn czyta książki, tak wynika z badań Biblioteki Narodowej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej, tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczył, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiSu Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Zamieszanie z manewrami wojskowymi na wschodzie Polski. Jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych ćwiczą m.in. z dronami. Mieszkańcy byli jednak zaskoczeni. Arkadiusz Więsek.
1: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych m.in. nad Hrubieszowem wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: Manewry mają zakończyć się jutro.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz Rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów od domu jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiał kukurydzę.
3: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem, taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
4: Położy.
3: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
5: To są paznokcie, widzisz?
4: A to świeże, to z wczoraj.
3: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
0: Mówił pan Tadeusz naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi. Gmina Sanok złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Tylko 34% mężczyzn sięga po książki, tak wynika z badań Biblioteki Narodowej. Od 4 lat próbuje to zmienić ogólnopolska kampania Tata też czyta. Tegorocznej czwartej edycji towarzyszy hasło Czytanie rozwija mózg, mówi Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.
6: Badania są dosyć niesamowite wokół tego. Mózgi dzieci rozwijają się najpotężniej w ciągu pierwszych 3 lat życia. A dodatkowo my mówimy, tata też czyta, bo mówimy o tym, żeby panowie i chłopcy korzystali z dobrodziejstw czytania i rozwijali własne mózgi, ale też mózgi chłopców, różnych mężczyzn wokół siebie.
0: Deskur przypomina, że wspólne czytanie wpływa nie tylko na rozwój edukacyjny dziecka, ale też na późniejsze kompetencje społeczne i emocjonalne.

Chmury powoli rozstępują się, ustępując miejsca niebieskiemu niebu. Bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. Na dodatek wciąż jest ciepło, bo na termometrach w centrum Warszawy teraz 17 stopni, odczuwalna o 1 stopień wyższa, czyli w sam raz pogoda na spacer. Słaby wiatr wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie, ono się nie zmienia, jest stabilne i wynosi przyjemne 1018 hektopaskali. W nocy nie mniej niż 9 stopni, a co przyniesie nam środa? Na środę proszę sobie przygotować przeciwsłoneczne okulary, słońce od samego rana i na dodatek cieplej niż dziś, i to sporo, bo aż 22 stopnie.

0: Strefa Plusa.
1: 12,5 minuty po 19. Patrzę za okno. Chyba jeszcze mogę śmiało powiedzieć dzień dobry. Cieszmy się z tych coraz dłuższych dni. Jarek Budnik, witam Państwa w warszawskiej Strefie Plusa. I teraz chciałbym Państwa zabrać do Ogrodu Saskiego, czyli tam, gdzie są prowadzone prace archeologiczne w ruinach dawnego Pałacu Brühla. I okazuje się, że tam co i rusz archeolodzy natrafiają na coraz ciekawsze i bardzo tajemnicze znaleziska. Całkiem niedawno wykopano tam trochę drobiazgów, takich jak na przykład przedwojenną słuchawkę telefonu Ericsson, szklaną butelkę z wolskiego browaru Haberbusch i Schiele, a także filiżankę z fabryki porcelany. Tutaj niemiecka nazwa, której nie odważę się od tak awista wymówić, ale całkiem niedawno odkopano tam też coś bardzo nietypowego, czego praktycznie nikt się nie spodziewał, bo są fragmenty oryginalnego bruku i oryginalnych płyt granitowych, które pojawiły się w tamtym miejscu mniej więcej w latach 30., ale również na środku dziedzińca odnaleziono różę wiatrów. Ta róża wiatrów też pojawiała się w klatce schodowej Pałacu Brühla i w wykończeniach podłóg. To takie miejsca i takie przedmioty, które pomagają całość jeszcze bardziej precyzyjnie umiejscowić w tymże miejscu, ale jest to o tyle zaskakujące, że cały dziedziniec pałacu został skuty częściowo po wojnie, a częściowo jeszcze w trakcie wojny. No właśnie, przecież cały ten teren był sprzątany i przygotowywany do zasypania i naprawdę jest to niesamowite odkrycie, że coś takiego się zachowało, ale również jest jeszcze fragment murów, który pokazuje, gdzie mniej więcej był umiejscowiony przedwojenny ogród Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I ja tak sobie myślę, patrząc na te kawałki autentycznych pozostałości po Pałacu Brühla i jego okolic, że fajnie by było, nie wiem jaki jest plan i zamysł tych, którzy będą go odbudowywać, ale żeby jak najwięcej tych prawdziwych elementów jakoś wkomponować właśnie w ten odbudowywany jeden i drugi pałac, bo przecież oprócz Pałacu Brühla będzie odbudowywany również Pałac Saski, więc mam nadzieję, że to nie koniec fajnych archeologicznych odkryć i tak jak mówię, byłoby super, gdyby udało się wkomponować je w odbudowywany, odrestaurowywany jeden i drugi pałac. Mam nadzieję, że już niebawem będzie można te znaleziska podglądać przez te otwory, które tam są specjalnie przygotowane dla zwiedzających, by móc podziwiać to, co z tych pięknych, oryginalnych budowli zostało do dziś. Warszawa.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
0: Po reklamie.

You are not alone, Michael Jackson i to piękne na koniec utworu. 29 minut po godzinie 19. Drodzy Państwo, dziś w naszym magazynie reporterów w rytmie wydarzeń mówiliśmy m.in. o zbliżających się wakacjach i o tym, jakie będzie lato w Polsce, ale znając życie, część osób wybierze wakacje za granicą i tu dobre wiadomości, bo ciągle jeszcze od 2006 roku w Europie obowiązują bardzo surowe przepisy dotyczące przewożenia płynów w bagażu podręcznym. Wszyscy dobrze znamy te limity, 100 ml w przezroczystym pojemniku i jeszcze na dodatek to wszystko musi być zapakowane w strunową, przezroczystą torebkę. No i zawsze był problem, czy ten olejek do opalania, który ma więcej niż 100 ml, to możemy wziąć, czy jednak musimy go zostawić w domu, a ze sobą wziąć inny, szczególnie jeżeli jedziemy tylko z bagażem podręcznym. No i okazuje się, że powoli te przepisy są łagodzone i jest coraz więcej lotnisk, na przykład we Włoszech całkiem sporo, w Wielkiej Brytanii, generalnie w Europie jest ich już coraz więcej, gdzie możemy mieć w swoim bagażu podręcznym płyny w ilości do 2 litrów. To bardzo dobre wiadomości. Również są już takie lotniska w Polsce, to Kraków, Poznań i no właśnie, co z Warszawą? Okazuje się, że lotnisko w Warszawie, nie wiem czy chodzi o Modlin, czy tylko o lotnisko Chopina na Okęciu, a także Gdańsk i Katowice, tam zmiany planowane są jeszcze w tym, czyli w 2026 roku. Powiem szczerze, że bardzo bym chciał, żeby te zmiany zostały wprowadzone przed wakacjami. Bardzo by nam to ułatwiło życie. Mówię to w imieniu swoim, a także Państwa, wszystkich potencjalnych pasażerów, tak by nie trzeba się było zastanawiać, czy rzeczywiście tylko 100 ml, a jeżeli coś ma 125, no to już nie przejdzie. No właśnie, mamy nadzieję, że również i lotnisko Fryderyka Chopina na Okęciu będzie miało takie nowoczesne skanery, które będą nas dokładnie prześwietlały i będzie można ten limit już legalnie obchodzić.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, 22 minuty przed godziną 20. Nawet nie wiedziałem, że jest takie święto. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale dziś, czyli 19 maja, przypada Dzień Mycia Samochodu. Ja ostatnio pojechałem na myjnię i oczywiście następnego dnia zaczęło padać, ale może dzisiaj jest to lepszy pomysł, żeby jeszcze wieczorem pojechać samochód umyć, no bo w ciągu najbliższych 10 dni raczej deszczu w Warszawie nie widzę, więc może to dobry moment, by ten jakże nietypowy dzień, to jakie właśnie takie dziwne święto uhonorować. Oczywiście proszę nie myć samochodu gdzieś pod blokiem ani na własnej posesji, bo to dosyć duże marnotrawstwo wody i z ekologią raczej nic wspólnego nie ma. Taka myjnia ręczna, gdzie po prostu jedziemy, zabieracie Państwo ze sobą dzieci, zawsze mają frajdę, mogą przy okazji pomóc i podtrzymać ten pistolet, który wytryskuje z siebie ogromne ilości takiej wody pod ciśnieniem. Będzie frajda dla całej gromady, a samochód następnego dnia będzie czysty. No i mam nadzieję, że przynajmniej przez kilka dobrych dni będziemy mogli cieszyć się efektami naszej pracy. Więc jeżeli komuś z Państwa jeszcze się dzisiaj nudzi i ma w sobie tyle siły, żeby na myjnie się wybrać, to przypominam, 19 dzień maja, dzień mycia samochodu, ewentualnie można sobie tę przyjemność zostawić do przyszłego roku. Warszawska Strefa Plusa.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: Po reklamie.

Boniemi Sunny, tak tanecznie kończy się ta wtorkowa warszawska strefa plusa. Jarek Budnik, bardzo, bardzo gorąco Państwu dziękuję za czas, jaki mogliśmy razem spędzić, ale ja chyba sobie te tańce zostawię przynajmniej do piątku, a może nawet do soboty, ale oczywiście, jeżeli Państwo chcecie, to wydaje mi się, że jest całkiem sporo przebojów z nutą nostalgii, przy których doskonale można zakręcić nóżką nawet w taki dzień jak dziś, bo przecież wtorek wcale nie musi być gorszy, a to bardzo dobry sposób, bardzo przyjemny sposób na spalenie całkiem sporej ilości energii. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś lubi i potrafi tańczyć. Ja za bardzo się do tego grona nie zaliczam, chociaż niektórzy mówią, że najbardziej to wychodzi mi taniec rękami, bo jakoś skorelowanie ruchu rąk i nóg już niestety w moim przypadku tak łatwe nie jest. Więc jeżeli będzie jeszcze taka okazja, to proszę dzisiejszego wieczoru spróbować odrobinę nóżką zakręcić, słuchając Radia Plus. A my jeszcze przed godziną 20, przed najbliższymi wiadomościami, posłuchamy i Savage Garden, i Annie Lennox. A ja mówię Państwu do usłyszenia, do jutra. Czekać będę parę minut po godzinie 16 i już teraz serdecznie zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, bo potem po 18 przecież Robert Klonowski i Miasto Moje, a w nim jak zawsze w środę ciekawostki. Gdzie tym razem go napotkamy, gdzie tym razem się wybrał, gdzie będzie transmitował swój program, to okaże się jutro po 18.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ameryka zmniejsza kontyngent w Europie. Decyzje w sprawie Polski jeszcze nie zapadły. Jutro wielka manifestacja Solidarności w Warszawie. Na ulicę wyjdą górnicy. Powiemy też o pracy ratownika wodnego. Trwają nabory przed wakacjami. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Takie informacje po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu przekazał minister obrony. Władysław Koźniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pittem Hegsethem. Głównym tematem była obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju i w Europie. Z kolei dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz, potwierdził wycofanie ze starego kontynentu 5000 wojskowych z USA. Zapewniał jednak, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Od czasu, gdy w 2022 roku pojawiła się rotacyjna brygada, która powraca teraz bez zastępstwa, w sojuszu wydarzyło się wiele. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał zbrojny. Przypomnijmy, najpierw Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec, potem pojawiła się informacja o wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski. Jutro w południe wielka manifestacja Solidarności w Warszawie. Na ulicę wyjdą m.in. górnicy, przedstawiciele branż energochłonnych i rolnicy. To czerwona kartka dla rządu, mówią związkowcy. O tym, jakie są ich główne postulaty, Jakub Krzyżak.
2: Nie dla zwolnień grupowych, obrona miejsc pracy oraz sprzeciw wobec unijnej polityki klimatycznej, ale głównym postulatem będzie wsparcie dla proponowanego przez prezydenta referendum w sprawie Zielonego Ładu.
3: My jako Polacy chcemy się wypowiedzieć, czy jesteśmy za właśnie taką polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która drenuje nasze kieszenie, która niszczy naszą gospodarkę.
2: Mówi mi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Do protestu są zaproszeni wszyscy, którym, tu cytat, nie po drodze z rządem. Swój udział zapowiedzieli górnicy, hutnicy czy rolnicy. Wszyscy zbiorą się na Placu Zamkowym, skąd przejdą przed budynek Senatu.
1: Data protestu nie jest przypadkowa, bo jutro rozpoczyna się posiedzenie Senatu, na którym ma zostać rozpatrzony wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Do specjalisty trzeba będzie jechać ponad 50 km. Lubelski NFZ poinformował, że nie przedłuży umowy z jedyną poradnią psychiatryczną w Białej Podlaskiej. Z jej wsparcia korzysta Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, mówi szefowa Centrum Anna Chwałek.
4: Czujemy się mocno zaniepokojeni tą sytuacją z racji tego, że dużo naszych podopiecznych korzysta ze wsparcia tej poradni, korzystają z niej również nasi rodzice.
1: Pacjenci z powiatu bialskiego będą musieli jeździć do Radzenia Podlaskiego. Ratownicy wodni pilnie poszukiwani. Nadmorskie miejscowości prowadzą ostatnie nabory przed zbliżającym się sezonem. Praca jest bardzo odpowiedzialna i nie należy do najłatwiejszych, ale daje wiele satysfakcji, mówi ratownik Przemysław Brończyk.
5: Zmienne warunki, inne otoczenie oraz sam klimat tego morza sprawia, że jednak do pracy przychodzi się z większym trochę uśmiechem na ustach. Jest ona bardziej wymagająca, ale przez to właśnie też ciekawsza, bo nie tylko się dzieją rzeczy na plaży, ale także w wodzie. Jest dużo wszelkiego rodzaju akcji ratowniczych, pozorowanych akcji, prewencji oraz patroli, które się wykonuje wzdłuż kąpieliska drogą morską czy drogą lądową właśnie.
1: Sezon nad kąpieliskami tradycyjnie rozpocznie się wraz z początkiem wakacji. W tym roku to 27 czerwca.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ze mną w studio dr Aleksander Olech, redaktor naczelny Defense24.com i współpracownik NATO. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie Europy i w ogóle generalnie bezpieczeństwie na świecie. Skąd ten temat? No, pojawiła się informacja podana między innymi przez agencję Reutera, że pojawił się plan anulowania rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. I to jest plan, aczkolwiek ten plan i ta informacja wywołała, myślę, nie tylko medialne poruszenie, ale i społeczne. Co to oznacza? Czy to oznacza, że tych żołnierzy nie będzie amerykańskich w Polsce, czy niekoniecznie?
2: Myślę, że odebraliśmy tę informację znowu zbyt negatywnie, dlatego że od razu pomyśleliśmy o zabraniu tych 4000 żołnierzy i nagle ma ich z dnia na dzień nie być. A tak naprawdę informacja dotyczy reorganizacji lub tak naprawdę samej rotacji. To nie jest równoznaczne, wycofujemy 4000 żołnierzy, tylko następuje rotacja lub na przykład jej wstrzymanie. To po pierwsze, czyli na ten moment dopiero będzie ta kwestia analizowana. I tu od razu języczkiem uwagi jest kwestia 5000 żołnierzy, którzy mieli być wycofani z Niemiec.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, bo to też jest informacja medialna. Pentagon zapowiedział wycofanie i teraz wycofanie tych 5000 żołnierzy, czy bardziej rozpoczęcie takiego planu wycofywania ewentualnego tych żołnierzy?
2: No, jeszcze raz tłumaczymy. Polska, mamy informację o rotacji, która jeszcze nie nastąpi i to oznacza, że te 4000 żołnierzy nie zostaje w tym momencie całkowicie wycofanych z Polski, tylko trwa kwestia omawiania ich rotacji i to może się wiązać z tym, że te 4000 w Polsce zostanie lub na przykład będzie tu 1000 żołnierzy mniej, 2000 mniej, ale to nie oznacza, że 4000 żołnierzy automatycznie zostaje oddelegowanych z Polski. Kazus niemiecki dotyczy tego, że Niemcy dostali informację o procesie wycofania 5000 żołnierzy, ale nie z dnia na dzień. Ta decyzja, która zapadła, może być wciąż odwołana. Co więcej, ten proces ma się rozpoczynać tak naprawdę w drugiej połowie roku i być realizowany od końca tego roku, początek 2027, czyli tak naprawdę ponad pół roku jeszcze Niemcy mają i to Niemcy są w procesie utraty swoich 5000 żołnierzy, a my mamy tak naprawdę wstrzymanie rotacji. I tutaj ważna kwestia, cały czas nie ma informacji, gdzie trafią niemieccy żołnierze, w sensie ci, którzy byli w Niemczech, tak? I gdzie i w jaki sposób rotacja w Polsce miałaby przebiegać. Więc tu musimy się bardzo mocno uspokoić, dlatego że prezydent Trump w całej swojej bardzo ogromnej aktywności, często też takiej trudnej dla nas działalności w mediach społecznościowych, przyzwyczaił nas do tego, że jego zachowanie jest takie, jak, że tak powiem, moneta upadnie, czy orzeł, czy reszka, albo w jakim stanie humorze.
1: Czyli nie do końca przewidywalne, to chciał
2: bardzo nieprzewidywalne
1: powiedzieć nasz gość.
2: Często jest tak, że prezydent Trump zaskakuje pewnie sam siebie. To usłyszałem w Stanach Zjednoczonych, będąc tam ostatnio miesiąc. Ale to też oczywiście nadaje kolorytu i finezji polityce i wewnętrznej, i zagranicznej, ale już mówiąc całkiem poważnie, cały czas te negocjacje z Amerykanami trwają. Tylko ja pragnę Państwu przypomnieć, że był duży nacisk prezydenta Trumpa na wzmacnianie zdolności europejskich, i choć moglibyśmy powiedzieć wiele słów złych na jego temat i faktycznie nie pomaga nam z Rosją, no to jednak Europa obudziła się, inwestując mocno w zbrojenia. Tu z Polską jest taki problem, że my cały czas liczymy, że Amerykanie zostaną tu całkowicie. No ale niestety, ja Państwu przypomnę, że my ten strach o obecność amerykańską w Polsce mamy regularnie. Jak Państwo prześledzą media, a zajmuję się kwestiami dezinformacji, propagandy, to co 3-4 miesiące jest informacja, czy już amerykańskie wojska się wycofują. I za chwilę się wycofują. I już jest co chwilę ten stres. Więc musimy troszeczkę zwolnić, zaakceptować niestety trudną rzeczywistość, która wybrzmiewa po ostatnim spotkaniu prezydent Trump i oczywiście Xi Jinping w kontekście tego, że Amerykanie mają inne teatry czy inne obszary zainteresowania.
1: I od tego, rozumiem, będzie zależało, czy rozpocznie się ewentualnie ten proces wycofywania, tak, czy niekoniecznie.
2: Dokładnie tak, ale też musimy zaakceptować, że do tego zmniejszenia po prostu dojdzie. I to Państwa nie straszę, tylko do tego zmniejszenia dojdzie, ale ono nie będzie tak gwałtowne, że Amerykanie mają dzisiaj 9200 żołnierzy w Polsce i nagle połowa ich zniknie. To może być proces 1000, 2000, czy właśnie wstrzymanie rotacji. Jest to moment, gdzie Europa, która tak chciała sama odpowiadać za siebie, może reagować, a jednocześnie, tak jak podkreśliłem to, to się nie dzieje z dnia dnia na dzień. Amerykanie nie przerzucają nagle 4000 na Indo-Pacyfik, do Francji, do Rosji, czy nie wiem, na Ukrainę 4000. Tylko są pewne sygnały i my na nie reagujemy. Jeśli za każdym razem tak będziemy reagowali, no to sami będziemy w tej pułapce tego, że skoro chcemy tak aktywnie odpowiadać w Brukseli, że jesteśmy niezależni, skoro chcemy Trumpowi odpowiedzieć, my się umiemy postawić, no to nie możemy w wewnętrznej polityce aż tak obawiać się słowa rotacja, no która będzie następowała wszędzie. W Estonii, przypomnę, Amerykanie zmniejszyli obecność w Rumunii, no to będzie postępowało, ale za kilka lat przecież mogą ją zwiększyć w innym państwie europejskim. Więc w tym momencie nie ma mowy o tym, że nagle cofają kilka tysięcy żołnierzy, tylko jest wstrzymana rotacja, tak samo jak w Niemczech trwa proces zmniejszania, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Niemcy, mówiąc wprost, zapłacili za to partnerstwo strategiczne, czyli Berlin przekona Waszyngton, żeby w jakiś sposób, jeśli będzie Merz tego chciał, zatrzymać tych Amerykanów.
1: Rozumiem, czyli raczej nie dojdzie do takiej sytuacji, że ci żołnierze, którzy przebywają w Niemczech, na przykład będą przetransportowani do Polski.
2: Nie, tego nie możemy wykluczyć. To jest jedna z koncepcji. To mogłoby być zorganizowane, tylko pytanie, czy my też chcemy zainwestować w to pieniądze, ponieważ przypomnę, że my płacimy za obecność amerykańską w Polsce. Jest to taki nasz gwarant bezpieczeństwa. I pytanie, czy rząd chciałby teraz mieć dodatkowe kilkaset lub kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, na przykład biorąc tych z Niemiec. Wydaje mi się, że na to teraz wizji nie ma, ale takie koncepcje, no one się zdarzają, tak? Tak też robią Francuzi, tak robią Brytyjczycy. Te wojska wśród sojuszników się przerzuca i zmienia. No w tym momencie takiej wizji nie ma, więc byłbym od tego daleki. Ale jeśli chcemy naprawdę Amerykanów utrzymać przy sobie, a widzimy, że z Niemcami nie jest im po drodze, no to ciekawa opcja nam się trafia, że no skoro Niemcy nie chcą, to może jednak Polska.
1: Wczoraj na konferencji prasowej szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że strona rządowa na żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce i przypomniał o tym, że gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej dał w 2025 roku prezydent USA Donald Trump. Czy to można czytać raz jako próbę uspokojenia nastrojów w społeczeństwie, czy raczej po prostu jako przypomnienie faktów, jak do tego należy się odnieść?
2: Przede wszystkim media społecznościowe są fenomenalnym narzędziem badania reakcji.
1: Ale już nie mówię o mediach społecznościowych, mówię po prostu o tym, to się pojawiło w portalach internetowych, w różnych miejscach, nie tylko w mediach społecznościowych.
2: I nie było oficjalnego oświadczenia ani Białego Domu, ani prezydenta Trumpa, ani Pentagonu. Stąd też przy Grenlandii, przy Wenezueli, przy kwestii Rosji, bardzo dobrze Amerykanie sprawdzają, jak reagują poszczególne państwa na ich słowa, pomysły, na tajne plany. Proszę sobie przypomnieć, szanowni państwo, jak tajny plan dotyczący Ukrainy wyciekał. Raz, drugi. I o to właśnie chodzi, jak reagują konkretne państwa. Tak samo jak pomysł na Grenlandię pojawiał się w przestrzeni. I Amerykanie podobnie sprawdzają, ponieważ Reuters, mając takie informacje, czy Politico, mając takie informacje, no to też jest weryfikacja tego, jak konkretne rządy, czy konkretni politycy pozycjonują się względem tego. I Amerykanie też to sprawdzają. To nie jest dyplomacja, która nie dopasowała się jeszcze do Trumpa. Ja przypomnę, że już minął rok i będzie więcej takich, mówiąc kolokwialnie, wrzutek, testów, żeby zobaczyć, jak poszczególni politycy, poszczególne ugrupowania postrzegają prezydenta Trumpa i obecną administrację.
1: A także pomysły, tak? Które gdzieś się rodzą albo jeszcze powstaną nowe.
2: No, jak dobrze pani redaktor wie, ja się specjalizuję w Republice Francuskiej, więc wizyta prezydenta Macrona w Polsce, no byłem ogromnie zaciekawiony, obserwując, jak Amerykanie ją widzieli, tak? Kwestie parasola nuklearnego, kwestie partnerstwa obronnego, czy na przykład teraz spadła informacja, że Polska podpisze porozumienia obronne z Niemcami. To są informacje, które Amerykanie śledzą. Więc w tym momencie mamy prezydenta i mamy ministra obrony, wicepremiera, którzy uspokajają w kontekście amerykańskim. Ja nie byłbym taki spokojny, jeśli chodzi o to, że ci żołnierze w pełnym składzie teraz prawie 10 tysięcy tu będą. Niemniej to, co mówiłem na początku rozmowy, to nie będzie gwałtownego zmniejszenia. Do niego może dojść, tak? I prawdopodobnie dojdzie z uwagi to, co mówiłem, Amerykanie mają inne interesy. No ale nie możemy mówić o tym, że teraz my się obawiamy, że Amerykanie w połowie, że tak powiem, swoją obecność zmniejszą. Też pamiętajmy, że Amerykanie patrzą na interes kluczowy, czyli kupujcie nasze uzbrojenie, ponieważ to zapewnia nam jakieś partnerstwo. Program SAFE dla nich jest wyzwaniem. Oczywiście my już w Defense 24 daliśmy Amerykanom alternatywę, czyli możecie przenieść produkcję na przykład częściowo Abramsów do Polski. To dla Amerykanów byłoby wielkie wyzwanie. Niemniej jakieś te koncepcje na współpracę z Amerykanami są i ja też raczej bym uspokajał, bo jeśli będziemy wprowadzali taką nerwowość przy każdym ruchu Amerykanów, no to całe NATO tak naprawdę polega na tym, że jest rozmieszczenie wojsk zagranicznych na wschodniej flance NATO. Czy mamy Kanadyjczyków, mamy Brytyjczyków, mamy Francuzów, mamy Albańczyków, mamy Słowaków, mamy Słoweńców. Jesteśmy wszyscy jako NATO na wschodniej flance. Nie możemy przy każdym wycofaniu lub rotacji wpadać w taki smutek, skoro Europa się zbroi.
1: No i ta dezinformacja, o której pan doktor już wspomniał, wydaje mi się, że to jest temat, który ciągle się przewija i będzie się przewijał, tak? I ona jest wszechobecna, ja mówię o tej dezinformacji, mówię o tych wrzutkach. Jednego nie chcę z drugim mylić, no ale jednak żyjemy w tym świecie internetowym, cyfrowym i to, co tam się znajduje, zaraz jest komentowane, rozpowszechniane i czasami właśnie wprowadzające w stan nerwowości.
2: No ja przypomnę kwestię tego, gdzie miała być strona polska poproszona o przekazanie patriotów na Bliski Wschód. Ja wtedy miałem przyjemność być w Stanach Zjednoczonych, rozmawiać z wyższymi przedstawicielami. Takiego pomysłu nie było, bo kwestia sondowania czy rozmawiania, a może jest czymś innym od tego, jak niektóre media napisały, że nas poproszono. Nie, nie poproszono nas, takiej koncepcji nie było, tylko kiedy trwa wojna, trwa jakiś konflikt, a Stany Zjednoczone go prowadzą aktywnie, no to sprawdzają, jakie mogą być możliwości, ale nikt oficjalnie nie poprosił. A w mediach była informacja, że poproszono i wszystkie media o tym pisały na czele z mediami w Europie Zachodniej.
1: My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie dr Aleksander Olech, redaktor naczelny Defense24.com i współpracownik NATO. Rozmawiamy o obecności wojsk amerykańskich w Polsce, o zapowiedzianych ruchach rotacyjnych, które nastąpią albo nie nastąpią. Bardziej zależy nam jednak na tym, żeby uspokajać naszych słuchaczy niż wprowadzać w stan nerwowości, bo o tym rozmawialiśmy. No ale już idąc do tego, co dzieje się na naszym krajowym podwórku. Wczoraj premier Donald Tusk w Dęblinie ogłosił o tym, że powstaje pierwsze w Europie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Premier podkreślił, że są tylko trzy takie miejsca na świecie, gdzie funkcjonują takie centra. To są właśnie Stany Zjednoczone, Australia i teraz Polska. Dodał, że nie ma lepszego dowodu trwałości, rzetelności, perspektyw polsko-amerykańskiej współpracy. Jak należy czytać to wydarzenie?
2: Przede wszystkim, szanowni państwo, relacje polityczne odkreślamy grubą kreską od relacji wojskowych czy też militarnych. I tutaj ciekawym przykładem jest na przykład Dania czy Kanada, kiedy prezydent Trump wielokrotnie, dość ostentacyjnie mówił o relacjach czy właśnie z Kopenhagą, czy właśnie z Ottawą, to wybrzmiewało mimo wszystko, że relacje wojskowe są fenomenalne, te kraje współpracowały, nawet przeprowadzały wspólne ćwiczenia wojskowe. Podobny przykład tutaj. Dalej wojska amerykańskie mocno działają na terytorium Polski, a my właśnie rozwijamy to centrum serwisowe, które znowu przypomina nam o innym partnerstwie. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się uruchomić artykuł 5, ten jeden raz NATO i udały się choćby do Iraku, to były trzy kraje, które w pełni zaangażowały się militarnie, były gotowe ponieść koszty ludzkie, polityczne i wojskowe. I te trzy kraje to była Australia, Polska i Wielka Brytania. I teraz mija ponad 20 lat, ćwierć wieku i właśnie, tak jak pani redaktor wymieniła, jest Australia, jest Polska i są Stany Zjednoczone, a Wielka Brytania, przypomnę, swój parasol nuklearny opiera na zdolnościach amerykańskich. Więc jest to bardzo znaczący przykład tego, że można podtrzymać te relacje, że wojska lądowe otrzymują dość duże wsparcie. My też mocno Amerykanom pokazujemy, że tak, mamy safe, ale jednocześnie, jeśli jesteście gotowi, żeby ten Abrams był tutaj, jeśli podzielicie się z nami swoimi kompetencjami, to my chcemy z wami współpracować. Więc to jest ważny przykład tego, że zainwestowaliśmy i nie zostaliśmy odcięci od technologii, ale możemy produkować i tutaj na miejscu, że tak powiem, zarządzać. I to jest, uważam, sukces generalnie jako państwa. To oceniałbym bardzo pozytywnie, że w końcu zagraliśmy do jednej bramki. Nawet dzisiaj, jeśli pomyślimy o tym, jak wygląda polityka zagraniczna, to z zewnątrz, powiem państwu, że będąc właśnie wczoraj w Republice Francuskiej, bardzo fenomenalnie odebrano wizytę wicepremiera Sikorskiego, który przyjechał do Francji, a symultanicznie prezydent Nawrocki był we Włoszech. I proszę zobaczyć, nagle dwóch mocnych graczy europejskich, producentów uzbrojenia, Francja, Włochy, i dwóch wysokich oficjeli wizytuje, rozmawia o kwestiach bezpieczeństwa i nie jest to ani Ameryka, nie jest to Ukraina, tylko jest właśnie europejski komponent. Więc my potrafimy, jeśli chcemy, jako Warszawa, naprawdę
1: grać na kilku fortepianach.
2: Dokładnie, i tę samą melodię, która pięknie brzmi. I w tym kierunku ja lubię to publicznie mówić, zwłaszcza jak jestem na Zachodzie, że my potrafimy to rozegrać, bo też państwo często myślą, że tylko u nas w Polsce jest taka rywalizacja polityczna. Nie, nie jest. Często jest gorzej. Na przykład we Francji. Więc tutaj musimy rozumieć, że...
1: No tak... i ja chciałam zapytać tylko, czy może być gorzej, ale...
2: To może w kolejnym pytaniu.
1: W kolejnym pytaniu.
2: Ale te Abramsy na pewno pomogą i ten Dęblin to jest dobry przykład tego, że trwają dyskusje o rotacjach, trwają dyskusje o wycofywaniach, a mimo wszystko zainwestowaliśmy w wojska lądowe i po prostu kontynuujemy ten wyścig i tylko nie po stronie prezydenta, ale także po stronie premiera.
1: Ja chciałabym jednak dodać, bo tutaj nie chcę powiedzieć, że zostałam zaatakowana, ale jednak pan doktor zwrócił mi uwagę, żeby oddzielić kwestie polityczne od tych kwestii militarnych, ale de facto no nie da się tego czasami, tak? To musi współgrać i to będzie gdzieś razem korelowało, oddziaływało, miało jakiś oddźwięk. Myślę, że nawet same te konferencje już wspomnianego wcześniej ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i premiera Donalda Tuska też mają oddziaływanie, które jest istotne raz dla społeczeństwa, to co powiedzieliśmy, aby uspokajać, aby informować, co się dzieje, ale dwa, również no, ma to oddźwięk i polityczny, i finalnie militarny. Nie da się tego całkowicie oddzielić.
2: Tutaj zgadzam się, że to się będzie zawsze łączyło na potrzeby bezpieczeństwa państwa. Mam raczej na myśli to, że zmiany w wojsku czy w kwestiach militarnych zachodzą dużo wolniej niż politycy mówią. Czyli politycy bardzo szybko reagują emocjonalnie, też lekcja od prezydenta Trumpa, wykorzystują media społecznościowe, no żeby ten swój elektorat pobudzić. Przypomnę, jesteśmy około roku przed wyborami parlamentarnymi, więc my na pewno dużo szybciej łączymy te kwestie, ale wojskowi mają swoje procedury, mają swoje koncepcje, mają swoje zakupy. Nawet prostym językiem. Jeśli Amerykanie chcieliby się stąd tak szybko wycofywać w całości, to dlaczego wielka inwestycja właśnie w Dęblinie? No, to też się troszeczkę wyklucza. Przecież muszą utrzymać swoją infrastrukturę tutaj. Ponadto kolejne dostawy uzbrojenia muszą procedować. Też trzeba pamiętać, że Waszyngton gra też na siebie. Jeśli oni pokażą się jako niewierny czy nieuczciwy partner, no to kolejne kraje to zobaczą. A skoro Europa teraz tak się wzmacnia, tak dużo ma produkować, no to kraje Azji, kraje Afryki, Bliskiego Wschodu, nawet Ameryki Południowej, będą szukały wiarygodnych partnerów. Więc Waszyngton też wie, że nie może przeszarżować, bo jak przeszarżuje, no to wtedy straci kilku partnerów ważnych. No a w tym momencie te stolice europejskie no nie są pro-trumpowskie.
1: Skupmy się jeszcze trochę na tym naszym regionie i na Polsce i to, jak w zasadzie ta współpraca wojskowa Polski i Stanów Zjednoczonych no, wpływa raz na Polskę i na odbiór naszego kraju w regionie. Jakie to ma znaczenie?
2: My często postrzegamy naszą relację ze Stanami Zjednoczonymi jako relację Polska-prezydent Trump. A ja przypomnę, że jest relacja państwo-państwo, czyli my mamy dobre relacje z nacją amerykańską, generalnie z tym, co się dzieje z całym państwem, nie tylko z konkretnym politykiem, bo on się zmieni. To nie znaczy, że ta relacja z Polską całkowicie upadnie, więc my budujemy coś na lata. Więc nie może być tak, że my zawsze widzimy się tylko, że będzie prezydent Trump. No bo za chwilę są wybory cząstkowe, a za 3 lata zmieni się prezydent. Podobnie jest oczywiście z Zachodem, czyli za rok wybory we Francji też może dojść do dużej zmiany. Więc relacja ze Stanami Zjednoczonymi jest o tyle ciekawa, że w naszym myśleniu polskim my byliśmy takim głosem w Unii Europejskiej, który nie był zawsze w zgodzie z Brukselą, a jednocześnie wprowadzał ten amerykański tutaj element do Brukseli i my byśmy postrzegani tacy pół na pół. Teraz troszeczkę się to zatraciło, ale uważam, że w takim świecie idealnym no to, to byłoby ważne, żeby być głosem jednocześnie Europy Wschodniej, Europy Środkowo-Wschodniej, że mamy tutaj własne wyzwania, bo ja przypomnę, szanowni państwo, że i Niemcy, i Francja i w 2014, jak był Krym, i w 2022, no one czekały, co się będzie działo z Ukrainą, a Polska pomagała, a te kraje czekały, więc my byliśmy i dalej jesteśmy świetnym buforem na Europę Wschodnią i dalej jesteśmy takim graczem, który nie jest top 1 w Unii Europejskiej, ale aspiruje. Dla Stanów Zjednoczonych jest to niezwykle ciekawe, ponieważ mają sojusznika, który z jednej strony okazuje się dobrym partnerem dla Stanów, dla relacji transatlantyckich, a jednocześnie nie jest top 1 w Europie, jak Niemcy czy Francja.
1: No i teraz jesteśmy już bliżej naszego podwórka, nawet bardzo, bardzo blisko. Już wspomniana Ukraina i cały czas przecież trwająca wojna za naszą wschodnią granicą. I broń nuklearna. I podejście Rosji do użycia broni nuklearnej, jak w ogóle, czy to odstraszanie nuklearne jeszcze

0: zdolności amerykańskich w Europie jako parasola to jedno, ale jeśli do tego właśnie pojawiła się na przykład Republika Francuska i coraz więcej państw mówi, że chce tę broń nuklearną mieć, no to dla Rosji to jest ogromne wyzwanie. Dlatego, że to był kluczowy straszak od zawsze. Czyli kto ma broń nuklearną, ten może decydować nie tylko o sytuacji w regionie, ale o relacjach tak naprawdę globalnych. Czyli jeśli Indie się o nią postarały, Pakistan się o nią postarał, tak samo Chiny, to wtedy Rosja czuje, że okej, kolejne państwa zyskują takie kompetencje. Więc dalej dla Rosji to jest zagrożenie. I teraz nie tylko w kontekście relacji z Amerykanami, ale na przykład tak jak pojawiła się Francja, która nie jest w mojej ocenie wiarygodnym partnerem w kontekście parasola nuklearnego, ale samo to, że dyskusja się z nimi rozpoczęła, to dla Rosji jest to wyzwanie. Więc ja obecnie mówiłbym, że największym problemem dla Rosji jest duża obecność wojskowa w ramach ćwiczeń przy samej granicy Rosji, ale Moskwa jednocześnie wie, że nie odważy się nikt użyć w tym momencie broni nuklearnej przeciwko samej Rosji. Tak samo Rosja wyzbywa się tego, żeby użyć broni nuklearnej przeciwko krajom Europy. Dlaczego? Szanowni Państwo, ataki hybrydowe, takie jak wysadzenia, podpalenia, sabotaże, ataki flotą cieni, czy szpiegostwo, czy ataki na infrastrukturę krytyczną, dają Rosji bardzo wiele, ale ona też w pewnym momencie się zatrzymuje, dlatego że wie, że z NATO bardzo trudno jest rywalizować jako z całym państwem i dużo lepiej jest, mówiąc kolokwialnie, podgryzać, czyli tu wletą myśliwce, tu coś wysadzimy, tu podpalimy, bo to wprowadza NATO w gotowość. Tych ćwiczeń robimy więcej, przybliżamy się, wciągnęliśmy Finlandię i Szwecję do sojuszu. Z Ukrainą może sobie pozwolić na więcej, a proszę zobaczyć, że też w kontekście nawet samej elektrowni Zaporoże, no Rosjanie mocno zwolnili. Więc tutaj bardzo bym też uspokajał z tymi kwestiami odstraszania nuklearnego, tak samo broni nuklearnej, ponieważ wchodzimy na grunt, gdzie kraje wiedzą, że na pewnym etapie, jeśli wszyscy mają jedną i tak samą mocną broń, no to nikt nie zdecyduje się jej użyć.
1: A dlaczego tutaj pan powiedział, że Francja nie jest najlepszym partnerem, jeśli chodzi o broń nuklearną dla Polski? Bo padło takie zdanie, chciałam dopytać, tak, co mamy na myśli?
0: Francja ma bardzo niezależne zdolności broni nuklearnej. Mają świetne kompetencje odstraszania na poziomie lotnictwa i na poziomie morskim. I oczywiście były prowadzone dyskusje, jak Francja mogłaby ten parasol nam dać. I o ile ja jestem zwolennikiem bardzo mocnej współpracy z Paryżem, to pragnę podkreślić, że sama koncepcja parasola nie istnieje, jeśli chodzi o stworzenie całego aparatu, to chodzi o logistykę, przerzucenie sprzętu. Niemniej Francja może, i pojawił się w przeszłości nad Polską myśliwiec Rafale, który byłby zdolny do przenoszenia broni jądrowej. I to powinien być główny cel Polski, czyli ma sojusznika jak Amerykanie, którzy dają nam w generalnym ujęciu parasol jądrowy, a jeszcze do tego dochodzi Francja, która w przypadku zagrożenia dla Polski wysyła myśliwiec Rafale z ładunkiem, który pojawia się na Polską jako kwestia odstraszania Federacji Rosyjskiej. I na tym nam zależy. Francuzi wykluczają stałą obecność tutaj. Taki może żarcik, ale myślę, że każdego prezydenta Francuzi by ponieśli, jeśli by się zdecydował przenieść jakikolwiek ładunek na terytorium innego państwa. Niemniej kwestia współpracy w ramach ćwiczeń wojskowych, takich ćwiczeń poker, są ćwiczenia wojskowe nuklearne, żeby pojawiły się tam nawet Polska jako obserwatorzy, a taki jest cel, żebyśmy się pojawili jako obserwatorzy ćwiczeń. Później na przykład przeniesienie tych ćwiczeń na wymiar ponadkrajowy, no to są dobre koncepcje. Uważam, że każde dodatkowe odstraszanie nuklearne jest dla nas wartościowe. Więc Amerykanie i komplementarnie Francuzi. Nie jako pełne zabezpieczenie, ale jako uzupełnienie. I Francja w tym momencie jest skora, żeby jakoś te myśliwce się pojawiły. Być może w przyszłości się to zwiększy i w taką nutę powinniśmy grać.
1: Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio niezmiennie dr Aleksander Olech, redaktor naczelny Defense24.com i współpracownik NATO. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, rozmawiamy o tym, co dzieje się również w internecie, jakie informacje do nas docierają, jak my to odbieramy i później jak to przechodzi po prostu na nasze oddziaływanie i tak naprawdę interpretowanie różnych zjawisk i sytuacji. Ale zanim jeszcze o dezinformacji, skupmy się trochę na Białorusi. Już o Rosji mówiliśmy, mówiliśmy o NATO, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, o Francji, nie tylko. Jaką rolę dziś odgrywa Białoruś w strategii Rosji wobec NATO?
2: Tutaj od razu chciałem odpowiedzieć pytaniem, jaką rolę odgrywa Białoruś w strategii Ameryki względem Rosji. Na pewno jest to bufor dla Federacji Rosyjskiej. Nie kontroluje go w pełni, ale bardzo mocno wykorzystuje na swoją korzyść. Tutaj przykład pierwszy to oczywiście ćwiczenia wszelkie wojskowe. Dwa, przerzucanie swoich wojsk na Białoruś i oczywiście to, co robi Białoruś, czyli regularna i ciągła mobilizacja. Białoruś daje taki wydźwięk, taki obraz, że oni się ciągle do czegoś mobilizują, jakby byli cały czas gotowi do wojny. I to wprowadza takie bardzo duże zagrożenie też dla sąsiadów. I od razu, kiedy powiem o broni demograficznej, czy o tych migrantach, którzy pchają się na granicę, to też powoduje, że Białoruś jest naszym głównym przeciwnikiem. Co ciekawe, powiem Państwu, zawsze jak są ćwiczenia wojskowe na Białorusi, nagle tych migrantów nie ma. To mnie zawsze tak fascynuje, że nagle tego naporu na granicę nie ma, a później znowu ich zwożą. Więc Białoruś jest wykorzystywana przez Rosję jako taki kraj, który ma być pierwszym, którego NATO się boi, no bo Ukrainy już nie, bo trwa tam wojna, a jednocześnie widać, że Białoruś próbuje może nie odżegnywać się od Rosji, ale dalej Łukaszenka ma tę niezależność, tak? Czy w kontaktach z ostatnią administracją Trumpa, czy z Chinami, czy właśnie kiedy była wymiana więźniów. Więc to nie jest tak, że Białoruś jest w pełni pod wpływem Rosji, bardzo dużym, w 90%.
1: A te 10 zostaje dla Amerykanów.
2: 10 zostaje dla Amerykanów, którzy mogą rosnąć, tak? Bo Amerykanie dostrzegli to, że Białoruś jest wysoko na agendzie. Powiem Państwu szczerze, że ja rozmawiając z Amerykanami, widzę, że i to będzie brutalne. Białoruś była dużo wyżej niż Ukraina. I w tym momencie ta Białoruś tylko wybrzmiewa, jako trzeba z nią rozmawiać. I tutaj kolejny temat. Myślę, że po tych ostatnich rozmowach, nawet przecież premier Tusk powiedział, że będzie chciał się spotkać z swoją litewską, teraz na Litwie znowu zmiana pani premier, ale z nowym premierem w kontekście właśnie Białorusi, tak? Czyli będą Amerykanie naciskali na to, żeby z tą Białorusią jakoś rozmawiać, żeby sytuację uspokoić, bo Łukaszenka jest gotowy na spotkanie z Donaldem Trumpem. Łukaszenka jest gotowy, żeby być w ramach tej Rady Pokoju i też Łukaszenka myślę, że może jakoś z Waszyngtonem chcieć rozmawiać, żeby raz dać sygnał do Moskwy, że on dalej jakoś nawet niewielką niezależność utrzymuje, a dwa, żeby też próbować uzyskać coś dla kraju, typu zdjęcie sankcji albo pokazanie, że okej, Białoruś może rozmawiać z Chinami, ale może jednak bardziej ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli prezydent Trump da dobrą ofertę. I to będzie wielka lekcja i trudność dla Polski, w którą stronę pójść. Może nie z Łukaszenką, ale szukać rozwiązania z opozycją albo może z częścią reżimową, która tak agresywna dla Polski nie będzie, bo w najgorszym scenariuszu, nie przewiduję go, ale najgorszy scenariusz, Amerykanie chcą z Białorusią pełnego porozumienia. Litwa zgadza się na pomysły Waszyngtonu i Polska zostaje jako kraj, który całkowicie odżegnuje się od polityki białoruskiej. No nie. Musimy tworzyć koncepcję względem Białorusi. Nie mówię, że z reżimem Łukaszenki, ale jeśli Amerykanie i Litwa pójdą w tę stronę, no to Polska zostanie sama z tą swoją koncepcją. Będą nas pomijali w handlu, będą poruszali się przez Litwę, tak? Będą rozmawiali z Amerykanami. I to jest wielka trudność, którą trzeba mieć na uwadze. Zwłaszcza, że Łukaszenka mocno skorzystał na tej wymianie więźniów i będzie wykorzystywał takie właśnie smaczki, tak samo jak choćby handel zagraniczny. Czy dla nas jest właściwe, żeby wyciągnąć Białoruś od Rosji? No na pewno jest to prawie niewykonalne, no ale nie obudzimy się nagle w nowej rzeczywistości, że Łukaszenki nie będzie.
1: Czyli zakłada pan taki scenariusz, że może być sytuacja, że nie da się nie rozmawiać z Białorusią i trzeba będzie podejmować jakieś rozmowy, natomiast...
2: My już z nią rozmawiamy.
1: A inne kraje unijne albo w Europie w ogóle?
2: No to były już kontakty na poziomie Niemiec i Francji z Białorusią, kiedy było lekkie odmrożenie, więc tutaj te kontakty nie są całkowicie ustane i zamrożone, tak samo jak z Federacją Rosyjską. To nie jest tak, że tych relacji nie ma, więc dlatego zobaczmy na to, jak mogą zareagować inne państwa, które są dalej od Białorusi i są daleko od zagrożenia. Przypomnę przykład Ursuli von der Leyen, która nie rozumiała zagrożenia na wschodniej flance NATO, dopóki jej samolot miał niewielkie problemy, bo zgubił GPS. Jak ja latałem z Finlandii do Estonii, działo się to permanentnie. A tutaj nagle było zdziwienie. Tak samo, gdy dziennikarze zagraniczni udają się tutaj na polską granicę, nagle widzą, jak duży jest ten problem. Więc tak, możemy obudzić się w rzeczywistości, w której kraje Zachodu będą chciały rozmawiać z Białorusią i dla nas to będzie po prostu pytanie, czy jakkolwiek zmieniamy swoją politykę. W tym momencie jest polityka maksymalnego zamrożenia, ale uważam i taki będzie nacisk, żeby było odmrożenie i oceniam, a też mieliśmy ostatnio duże spotkanie w kontekście Białorusi na naszym wydarzeniu, że Łukaszenka będzie w stanie mieć swojego przedstawiciela do kontaktów z Europą, przedstawiciela do kontaktów z Polską, który nie będzie nim, ale będzie taką ugłaszczoną wersją, żeby po prostu mieć bufor bezpieczeństwa.
1: Czy my możemy powiedzieć, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie jesteśmy bezpieczniejsi? Jesteśmy bardziej przygotowani do wojny, do ataku? Jako Polska, ale też patrząc szerzej na Europę.
2: Jesteśmy bardziej świadomi. Ja przypomnę, że po 2014 roku Francja, Niemcy dalej rozmawiały z Rosją, tak? Przecież to już był element wojenny. 2022 był taką zmianą. My mnóstwo zainwestowaliśmy w zbrojenia. Jesteśmy świadomi, że Rosja jest agresorem. Mamy nowe kompetencje, no ale jednocześnie Rosja jest odważniejsza, tak? Te wszystkie ataki hybrydowe to jest jej narzędzie numer jeden. I też mamy świadomość, że no w pełni nie polegamy na Amerykanach, tylko na sobie, więc inwestujemy w zbrojenia. Uważam, że jesteśmy świadomi i bezpieczni w kontekście uzbrojenia. A dwa, uspokajam, nie ma szans na rosyjski atak w 2026, ani w 2027 roku na Polskę. To się wyklucza. Rosji dużo bardziej opłaca się wykorzystywać działania, na które nie ma odpowiedzi. Proszę zobaczyć, na wysadzenie nie reagujemy, na wloty myśliwców nie reagujemy, na ataki cyber nie reagujemy. Jedyną reakcją, którą prowadzimy, ona jest słuszna, to jest to, że Ukraina ostrzeliwuje Rosję, czyli kraje NATO nie włączają się w aktywne ostrzeliwanie Rosji. No może działania cyber jesteśmy ofensywniejsi, ale to na inną rozmowę. Tylko wykorzystujemy kinetycznie Ukrainę, więc my jesteśmy bardziej świadomi tego zagrożenia, które może się pojawić, stąd też właśnie inwestycja w obronę przeciwlotniczą, walkę z dronami, czy właśnie obecność na Morzu Bałtyckim, zakup okrętów podwodnych, żebyśmy szukali gdzieś tego zagrożenia od floty cieni. I tutaj, jeśli pyta mnie pani redaktor o zagrożenia, to tak, na przykład francuskie strategie obrony Europy bez Stanów Zjednoczonych przewidują atak Federacji Rosyjskiej na Morzu Bałtyckim z włącznie z ostrzelaniem portów infrastruktury krytycznej, ponieważ jest to region, gdzie flota rosyjska mogłaby najlepiej realizować działania.
1: Co dla nas powinno być takim absolutnym must have, jeśli chodzi o działanie w obszarze bezpieczeństwa? Już sporo pan tego wymienił, ale jest jakiś taki najważniejszy punkt, na który powinniśmy kłaść nacisk?
2: Przede wszystkim na rozmowę ze społeczeństwem. U nas nie ma jednego medium lub źródła, do którego obywatele mogą się zwrócić. Co więcej, wiele mediów, które przejrzałem, pierwszy news brzmiał: rosyjski dron spada w Polsce, jest zagrożenie. Kiedy ten sam news z hiperlinku włączałem 5 dni później, spadł dron. Nie był on rosyjski, był to cywilny, nie było żadnego zagrożenia. Ale obywatele nie wiedzą, w którą stronę pójść. Idą na różne strony internetowe, patrzą na wybranych polityków. Brakuje nam jednego medium, które opisywałoby w sposób uspokajający, jaka jest sytuacja, lub w sposób faktycznie podkreślający zagrożenie. W tym momencie wybieramy sobie konkretne źródła, jesteśmy zagubieni. Co ciekawe, czasami nawet zagraniczne media podają informacje o Polsce bardziej dokładne niż nasze media, co też wprowadza zamęt. Czy mamy patrzeć na media niemieckie, amerykańskie czy francuskie zamiast na nasze polskie?
1: Bardziej dokładne, dopytam, to znaczy, że co bardziej rzetelne są tam informacje? Bez takiego podsycania emocjonalnego?
2: Właśnie, czasami obawiam się, że to są informacje nie do końca prawdziwe, sprawdzone.
1: Mówię o tych zagranicznych mediach.
2: Często się zdarza, że te informacje nie są do końca prawdziwe lub są po prostu błędne, są na szybko podawane, tak? I tutaj właśnie powinniśmy mieć naszą własną koncepcję, dlatego ja optuję za po prostu ciałem stratkomowym przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które tylko i wyłącznie publikuje o kwestiach zagrożenia lub przy MSWiA, które przekazuje informacje wprost, i to zaczął robić sztab generalny w kontekście podnoszenia naszych myśliwców i w kontekście zagrożenia dronowego.
1: I to jest fenomenalne. Gdzie te informacje można
2: znaleźć? Na Twitterze te informacje, na X-ie są takie informacje. Jeśli podnosimy nasze myśliwce albo jeśli wleciał dron, to są informacje podawane przez nasz sztab i to jest świetne. Jest to podziwiane przez inne państwa, które wprost mówią, super, że Polacy podają taką informację, świetnie, że na przykład konkretnie lotnisko w Rzeszowie czy w Lublinie jest wyłączone. Dobrze, że o tym wiemy, my to czytamy. I dobrze, żeby właśnie w kontekście takiego zagrożenia tych informacji było więcej, no bo jeśli media społecznościowe polityków są wykorzystywane do walki politycznej, no to trudno, żeby obywatele to czytali. No i też media, oczywiście rozumiem pogoń za clickbaitami, też jestem częściowo dziennikarzem, no ale tutaj się często gubimy, bo ilość informacji jest tak duża, że czasami po prostu się w nich zapętlamy.
1: Defense 24 pod redakcją między innymi właśnie naszego gościa Aleksandra Olech, ale też Justyny Smoleń i Amelii Wojciechowskiej wydał raport Polska jako cel rosyjskich ataków hybrydowych. Tych ataków to na oddzielną audycję, chociaż już kiedyś mieliśmy przyjemność gościć w programie współautorki tej publikacji. No tych ataków jest cała masa, ale wydaje się, że dezinformacja to jest chyba ten kluczowy moment, o którym mówimy i na który należy tak mocno kłaść nacisk, ponieważ my wszyscy jesteśmy odbiorcami mediów, społecznościowych i tego, co pojawia się w internecie, bardzo często ja też sama spotykam się z informacją albo z pytaniem, czy to, co się pojawiło, to jest na pewno prawdziwe. Nie wiem, czy pan ma takie informacje i już mówiąc nawet szerzej, nie tylko w kwestii bezpieczeństwa, jest jakaś informacja i albo wygląda to jak jakiś wytwór sztucznej inteligencji, już nie mówię o obrazach, tylko po prostu o treści. Czy to jest duże zagrożenie, przed którym my stoimy jako społeczeństwo i też jak się uzbroić, aby nie popaść w jakąś taką pułapkę, nie stać się ofiarą jakiegoś, nie wiem, fake newsa chociażby.
2: Tych treści na pewno będzie więcej. Zbliżają się wybory parlamentarne w Polsce, wybory prezydenckie w Republice Francuskiej. Nie mówię, że Rosja, ale nawet same konkretnie stronnictwa widzą, jak media rezonują. No i najskuteczniejszą metodą jest oczywiście sprawdzenie czegoś dwukrotnie lub poczekanie na oficjalny komunikat. Pamiętajmy też, że relacje z Ukrainą mocno rezonują, jeśli to chodzi do sytuacji trudnych w relacjach dwustronnych, na przykład dotyczących czy zboża, czy Wołynia, czy na przykład relacji w kontekście uzbrojenia, to każdy kolejny negatywny news już nie jest sprawdzany, bo jeśli pojawi się duży, problematyczny case, kazus, który jest nierozwiązany, no to obywatele już później widzą, okej, jeśli tak dużej sprawy nie rozwiązaliśmy, to ta pomniejsza na pewno jest prawdą. Więc ja bym się często wstrzymał z osądami, bo dużo informacji, tak jak mówię, jest nieprawdziwa. Ona na pierwszy rzut oka jest jakiś news, później jest dementowany. Tak samo jak damy nagłówek wycofanie amerykańskich żołnierzy, a dopiero później zejdziemy w dół i okaże się, tak, wycofanie amerykańskich żołnierzy z bazy w Nigrze, które następuje w ramach porozumienia sprzed 3 lat. I takie newsy też się pojawiają.
1: No to tutaj dotknęliśmy tego punktu, od którego w ogóle zaczęliśmy rozmowę, tak? O tym, nie wiem, planie wycofania, możliwości, tak? Amerykańskich żołnierzy z Polski. Ale to, co też zostało powiedziane bardzo dużo, nie tylko przez polityków, może być wykorzystywania tych informacji, ale też przez tych, którzy nie chcą dla nas jak najlepiej, tak? Mówię tutaj już o takiej wojnie hybrydowej czy informacyjnej, bo faktycznie ile można czekać na to, żeby poszedł komunikat oficjalny i uzbroić się w cierpliwość, kiedy my czytając to, co się pojawia w sieci, no wątpię, że ktokolwiek czeka teraz na i z którego źródła ma paść ta oficjalna informacja prawdziwa, że coś się nie wydarzyło albo wydarzyło. Ten czas odgrywa tutaj kluczową rolę i działa niestety na naszą niekorzyść jako społeczeństwa.
2: Tak, ponieważ społeczeństwo oczekuje jak najszybciej reakcji.
1: Natychmiastowej.
2: Jest to dość oczywiste. Jeśli jest zagrożenie, jest niebezpieczeństwo. Jesteśmy krajem frontowym, więc jest to dość oczywiste. Jeśli tej reakcji nie ma, tego komunikatu, a nawet komunikat, że będzie komunikat, jest komunikatem.
1: Jest komunikatem, no ale to trzeba przekazać chyba wyżej, tak? Bo tu...
2: Dlatego rozmawiamy dzisiaj i edukujemy. Ja też ten raport, który opublikowaliśmy, żeby pokazać ogromną skalę problemu ataków hybrydowych, a jednocześnie podkreślić odporność państwa, że my świetnie się też zabezpieczyliśmy, jak Rosja atakuje hybrydowo, jak te narzędzia stosuje, ale też jak my, jako Polska, reagowaliśmy, dlatego że takich raportów jest dużo, one się pojawiają w skali globalnej i trzeba o tym mówić, żeby no też politycy mieli świadomość, że no ktoś jednak patrzy, jakie narzędzia ma Rosja i ona ich jakoś cudownie nie rozwija, tylko po prostu zmienia państwo. Najzwyklejszy przykład państwu powiem. Konto na medium społecznościowym, kupuje się w internecie followersów, kupuje się niebieski, fioletowy czy złoty znaczek, następnie to konto publikuje kilka postów, na które się kupuje lajki i polubienia i następnie mija tydzień, dwa, to konto już ma lekką historię, wrzuca się post, post jest agresywny, trafia do konkretnego odbiorcy, kupuje mu się boosta, czyli tą reklamę promocyjną i osoby klikają. I tak powstaje sztuczny ekspert.
1: I na zakończenie tylko pytanie, czy ten raport można gdzieś znaleźć w internecie albo zapoznać się z jego treścią?
2: Polska jako cel rosyjskich ataków hybrydowych, wystarczy wpisać w Google i wyskoczy w wolnym dostępie. Jest dostępny również w języku angielskim, a w ciągu następnych dni w języku francuskim i języku rosyjskim.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Aleksander Olech był moim Państwa gościem. Kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
2: Dziękuję bardzo.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, a ze mną w studio Marek Zaręba i Benon Wylegała, autorzy książki o świętym Andrzeju Bobola, Mocarz Chrystusa. Witam bardzo serdecznie.
2: Witamy panią redaktor i państwa.
3: Bardzo serdecznie.
2: Bardzo serdecznie.
1: I jeszcze zanim o książce i w ogóle o tym, dlaczego temat Andrzeja Boboli tak was zainspirował, że popełniliście książkę na temat tego świętego, to zadam pytanie, jak zaczęła się ta historia waszej relacji, przyjaźni z Andrzejem Bobolą? Czy to wy go wybraliście na swojego patrona, czy on może wybrał was?
3: 5 lat byliśmy wspólnie z Benkiem w Radzie Parafialnej. Tak się to zaczęło właśnie w parafii naszej bielskiej pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. To było takie pierwsze budowanie jedności między nami. Po drugie, jesteśmy sąsiadami, a po trzecie, no właśnie, te cute bobolowe zaczęły się w taki sposób nietuzinkowy. Benek do mnie przyszedł kiedyś, bo pomyślał, żeby namalować taki piękny obraz do naszej parafii. A że nie jest malarzem, to ma przyjaciela malarza Andrzeja Boja Wojtowicza, takie można powiedzieć klasy Matejko malarza. No i nagraliśmy taki krótki filmik na kanał YouTube, żeby zebrać odpowiednią kwotę. Ja stwierdzam szczerze, że byłem przekonany, że w życiu tyle pieniędzy ludzie nie zapłacą. Okazało się, że ten prozaiczny filmik zebrał i to co do złotówki. Mamy piękny obraz, który zresztą jest też częścią tej książki, bo jest na okładce, a resztę może Benek dopowiesz.
2: Tak, tak, ja pozwolę sobie zadać pytanie, ile mamy czasu, bo ta opowieść jest bardzo krótka, bardzo długa, ale doprecyzuję tylko to najważniejsze.
1: Czasu mamy wystarczająco, więc proszę mówić.
2: Zdążymy, tak, panie redaktorze, drodzy państwo, okej. Rzeczywiście ten Bobola, Bobola już jakiś czas temu dawał sobie znać, nie, że mi się ukazywał gdzieś tam, tak jak to słuchamy księdza prałatu Józefa Paniżnika, i to jest niezwykła postać, tak, ale rzeczywiście Bobola gdzieś tam kroczył, dawał o sobie znać, już pierwszy taki moment był, gdy trzecia latorośl przyszła na świat, daliśmy mu imię Andrzej, właśnie Andrzej od Boboli, tak. Mój stryj świętej pamięci, ksiądz kanonik Kazimierz Wylegała, był długoletnim proboszczem w parafii Orawiczu, właśnie pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, gdy zadał pytanie, a jakie imię nadaliście waszemu najmłodszemu? No Andrzej, ten Bobola? No tak, Bobola. Wówczas zamyślił się i powiedział z wielkim namaszczeniem, oj, to wielki patron. Ale też dalej, gdy, wiadomo, małe dzieci uczymy, żeby gdzieś tam nie zginęły w tłumie imię i nazwisko. Imię twoje, nazwisko, a później wiadomo, gdzie mieszka. No więc tak, pytamy naszego najmłodszego, Andrzej zresztą, tak? Jędrek, jak ci na imię? No, Andrzej. No, a dalej? Bobola. No to jak? Andrzej Bobola, ty jesteś Wylegała. Andrzej Bobola Wylegała. Oczywiście mnóstwo.
1: I tak się zaczęła, i tak się zaczęła historia
2: ta Bobolowa, ale później Bobolą. To rzeczywiście pozyskanie relikwii, to już jest ojej, to już jest historia naprawdę niezwykła.
1: To zaraz do niej wrócimy, natomiast rozumiem, że co, tak po sąsiedzku i co, żeby wieczorami się nie nudzić, postanowiliście, że napiszecie książkę?
3: Ja już tych książek trochę popełniłem i pisałem książkę o świętym Józefie na podstawie litanii i o sercu Jezusa, więc wydawca naciskał na mnie, żebym napisał podobną o Boboli, a byłem bardzo oporny.
1: Czyli to wydawnictwo.
3: Z historii miałem czwórkę.
1: Wydawnictwo Esprit nacisnęło, tak, rozumiem. I
3: mocno.
1: I tutaj to się zadziało. To się zadziało, ale nie wiem, czy nasi słuchacze znają dobrze, w ogóle, czy znają historię Andrzeja Boboli. To jest patron Polski, a dopowiem tylko, że to jest drugorzędny patron Polski, bo mamy ich trochę. Najświętsza Maryja Panna to główna patronka, biskup Stanisław i biskup Wojciech to są pierwszorzędni patroni Polski, a drugorzędnymi są właśnie Andrzej Bobola i święty Stanisław Kostka.
2: Jeśli mogę, gdy chodzi o Matkę Najświętszą Niepokalaną Maryi, no Maria nie jest patronką. Ona jest królową.
1: Królową, tak, tak ale jest.
2: A różnica między patronowaniem, ja przepraszam, że tutaj poprawiam, ale rzeczywiście tak traktujmy. Ona jest królową, natomiast rzeczywiście mamy naszych patronów Polski. Rzeczywiście w 2002 roku Jan Paweł II, będąc w Agiewnikach, nasz wielki, święty, wielki Polak, tak, to on właśnie wyniósł Andrzeja Bobole i oczywiście Faustynę Kowalską tę świętą.
3: Tak? Ja może sięgnę do Faustyny, która miała objawienie i widzi przed tronem Ojca świętego Bobole kostkę i królewicza, więc widzi wszystkich razem wziętych tych najważniejszych. Czy główny, czy podgłówny, to nie wiemy.
2: Natomiast
3: widzi ich wszystkich. I trochę takim smutkiem, z takim sarkazmem żali się Panu Jezusowi. No, jezuici mają takiego wspaniałego patrona i Polska i tak dalej, a my nie mamy nikogo. A Jezus mówi, ty będziesz po prostu też świętą i patronować też właśnie w sanktuarium w Łagiewnikach. Ale do czego zmierzam? Do słów proroczych, które nie są gwarancją sukcesu. Polskę szczególnie umiłowałem, mówi Jezus do Faustyny, więc my jesteśmy z jednej strony uprzywilejowanym narodem, ale z drugiej strony mamy coś w tego sangwinika, który cały czas szuka dziury w całym. I my właśnie z Bobolą uczymy się budowania jedności w tej różnorodności. To jest też piękna natura polska, która potrafi jednak w czasach, kiedy trzeba się zmobilizować, no, zawalczyć o tą polskość. Dlatego jestem przekonany, że na tej liście ulubionych patronów Bobola jest na dobrej pozycji i na pewno przychodzi w samą porę, tak jak to też potrzebujemy go dzisiaj w sposób szczególny.
2: Tak, wydaje mi się, Marku, również, że w momencie teraz, kiedy Polsce tak bardzo, naszej ojczyźnie trzeba tej jedności serc, prawda? Zresztą Bobola sam, zdaje się, wspomniał o tym, że znajdź mi jako głównego patrona, Polska będzie opływać w dostatku. Staramy się, żeby był głównym patronem, natomiast pytanie, od kogo ma wyjść, to, że rzeczywiście będziemy go traktować jako głównego patrona. Od nas, od ludzi świeckich, od tych ludzi z dołu.
1: Od tych ludzi z dołu. Też patron Andrzej Bobola, uznawany za patrona jedności narodowej, pojednania, duchowego odrodzenia Polski. I co? Siadacie do pisania tej książki, czy w trakcie prac nad książką w waszym życiu dzieją się jakieś szczególne rzeczy? Czy życie toczy się dalej? Praca, dzieci, wnuki i po prostu cały ten pędzący tryb codziennego dnia. Kiedy jeszcze tutaj czas, żeby pisać?
3: My mówimy na Bobole wujaszek.
1: Wujaszek.
3: Bo on nam pomagał już od jakiegoś czasu. I ten aspekt, choć nie jest infantylny, przewija się też w naszej publikacji, żeby też zaprosić go do codzienności, do tych wszystkich naszych takich rzeczy, które mamy, te drobne, małe, wielkie krzyże. Każdy niesie jakiś ciężar. Natomiast w przypadku naszej rodziny właśnie dowiedzieliśmy się, że nasz wnuczek przyjdzie na świat z poważną wadą serduszka i będzie musiał być operowany, więc no, kiedy konkretnie podjąłem decyzję, że napiszę książkę o Boboli z Benkiem i trochę zostałem tak naprawdę postawiony pod ścianą przez wydawcę, powiedziałem mu, słuchaj, no, napiszę tą książkę, bo mam problem w rodzinie zdrowotnym. A on mówi, no widzisz, ty potrzebujesz jakiegoś cudu, ty szukaj cudu, módl się jakiś cud. No i pomyślałem sobie, wiesz co, no chyba tak. Wracając z tego spotkania z Warszawy do Bielska, wsiadałem w pociąg. Moja córka była właśnie wtedy na badaniach w Katowicach, które potwierdziły wadę, że Józio będzie operowany po właśnie urodzeniu natychmiast. I proszę sobie wyobrazić, że ten Bobola, któremu to zawierzyłem 2 godziny wcześniej, już wyprosił pierwsze spotkanie z lekarzem, który operował naszego wnuczka, co było wstrząsające. Dużo by nie opowiadać, co jest szczegółowo opisane też w książce. Nasz wnuczek po operacji wyszedł w uroczystość świętego Andrzeja Boboli o 15. To było dla nas trudne, bolesne, bo wylałem morze łez z całą rodziną. Bóg nie odjął nam krzyża, ale modlitwa do Boboli nie jest środkiem uspokajającym, ale pozwoliła nam iść do przodu z wiarą, z nadzieją i nie rozczarowaliśmy się. Naprawdę dzisiaj Józio biega, goni po polu szczęśliwy i wszystko się dobrze ułożyło. I jestem przekonany, że to skromne wotum wdzięczności w postaci publikacji pomoże też innym czytelnikom odnaleźć właśnie dzięki jego wstawiennictwu też rozwiązanie różnych problemów.
1: Pozdrawiamy Józia. A jak u pana, panie Benonie, wyglądały prace nad książką? Działo się coś?
2: Tak, działo się, może nie tak, choć to są małe takie cuda, można powiedzieć, które stworzyły jakby ten cały obraz, te kropki zacząłem łączyć, gdy chodzi o kwestię działania Boboli w moim życiu, ale nieco ponad 12 lat temu popełniłem coś absolutnie szalonego, oczywiście za zgodą mojej żony, tak, bo gdyby nie ona, to bym tego nie zrobił, gdyby ona powiedziała, że nie, no to byśmy się być może dzisiaj nie spotkali, aczkolwiek kto to wie. 12 ponad lat temu rzuciłem pracę zawodową. Po to, by się zająć ewangelizacją poprzez film, obraz, świadectwo i tak dalej. Do tego czasu byłem w blisko 400 parafiach na terenie całego kraju. prowadząc filmowe rekolekcje ewangelizacyjne albo parafialne filmowe dni skupienia. Wielu biskupów w Polsce, arcybiskupów, poprzez odpowiednie pisma i modlitwy i błogosławieństwo dali mi gleć na działanie. Ale zawsze mi czegoś brakowało. Tak, byłem taką osobą poszukującą. Owszem, wygłosić rekolekcję, poprowadzić film, jest tutaj tylko narzędzie, ważne to, co jest przed, jak i po. I rzeczywiście ta myśl z Bobolą. Parafia świętego Andrzeja Boboli, prawda? Tam, jeśli jadę, ulica świętego Andrzeja Boboli. Ktoś ma wielki kult świętego Andrzeja Boboli. A w końcu chciałem bardzo pojechać do Strachuciny.
1: Myliłem nazwę. To jest szczególne miejsce, pochodził święty Andrzej Bobola.
2: Tak. Oczywiście sanktuaria, są trzy w Polsce, o czym trzeba pamiętać. No też wiem, że Stanach Zjednoczonych jest i tak dalej, ale to jest Strachocina, Warszawa, Rakowiecka i oczywiście w Szczecinie też jest sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Nazwy nie potrafiłem wypowiedzieć. Strachocinia, Strachocin, jakoś tego.
1: Aż końcu, nie jest taki, prosta.
2: Nie jest proste. Do czasu, jak tam się pojedzie, to się na końca życia zapamiętuję nazwę tej miejscowości, wioski w zasadzie, ale zaprzyjaźniony mi kapłan, ksiądz Piotr, który pochodzi właśnie z Rabki, powiedział: Benek, mam jechać do Strachociny, ale nie mam czym. Księży, to ja księdza wezmę, przyjadę, pojedziemy razem, będzie czas.
1: A to kawałek drogi.
2: No, jak się jedzie z Bielska Białej do Świnoujścia, to jest kawałek, a to jest niedaleko. Nieco ponad 300 kilometrów, ale rzeczywiście był czas, żeby jej porozmawiać, pomodlić się i tak dalej. Jesteśmy już w Strachocinie, elegancko. Ksiądz prałat Józef Niżnik nas podjął. Księża są w kościele tam zajęci sobą, rozmawiają o ważnych rzeczach. I to się stało właśnie, że uświadomiłem sobie w tym jednym momencie, patrząc na baptisterium, czyli na chrzcielnicę, gdzie jak przekazy mówią, tam był chrzczony święty Andrzej Bobola. I pomyślę sobie, to jest ten moment. Albo teraz, albo nigdy. Przystąpiłem do chrzcielnicy, tak? Przyklękłem głowę, oparłem o kamień tej chrzcielnicy i mówię: Bobola, albo teraz, albo nigdy. Ja chcę o tobie mówić. Co ja mam robić? Nie? Dobra, ucałowałem chrzcielnicę. Dlaczego chrzcielnicę? Bo o tym, drodzy państwo, trzeba pamiętać. Chrzest jest początkiem wszystkiego naszej drogi ku świętości, ku zbawieniu. Tak? To tu, poprzez sakrament Chrztu Świętego, wszyscy jesteśmy włączeni w mistyczne ciało Chrystusa. I to jest nasze pierwsze, podkreślam, pierwsze powołanie do świętości. I każdy z nas niech sobie zda teraz sprawę, ale też odpowie sobie, jaka jest nasza droga, czy rzeczywiście do tego, do czego nazywa Pan Jezus, rzeczywiście my to realizujemy. I pierwsze pytanie, jakie będzie po tamtej stronie, co ty zrobiłeś ze swoją świętością, nieważne ile masz lat, tytuł przed nazwiskiem, stan posiadania, jest to bez znaczenia. Wszyscy jesteśmy powołani. I w ten czas podchodzę do księdza prałata Józefa Niżnika, wiem: Księże prałacie, ponieważ ksiądz jest tu na miejscu, proboszczem, kustoszem zarazem, a ja prawie co tydzień jestem w innej części Polski, chcę mówić o Boboli. Co ja mam zrobić? No wiesz, żeby mówić o Boboli, musisz mieć jego relikwie. No to księże, no temat prosto, tam z boku, prawda, taki kawał kości Boboli, ksiądz ciągnie, pół dla mnie, pół dla siebie, temat zostaje załatwiony. No nie, no tak to nie może. No to co? Napisz na Rakowiecką tam i proś o relikwie. Księże, ale nikt mi osobie świeckiej nie da relikwie. To jest niemożliwe. Chcesz mówić o Boboli? No chcę. Napisz. Jeśli będziesz miał relikwie, to znaczy, że Bobola chcesz, byś o nim mówił. Dobra. Przyjechałem do naszej parafii, też Andrzeja Boboli, przy ulicy Andrzeja Boboli w Bielsku Białej. Zapraszam państwa bardzo, bardzo serdecznie tam. I rzeczywiście mówię mojemu proboszczowi: księże proboszczu, jest taka rzecz, ksiądz prałat mówił, ksiądz mi napisze. A mój proboszcz mi tak: Benek, zaraz, ty masz mówić o Boboli, czy ja mam mówić? No ja mam mówić o Boboli, sam sobie napisz to pismo. No
1: i
2: nie,
1: co?
2: Pomyślałem.
1: Udało się?
2: No pewnie, że tak, udało się. W końcu tak napisałem, na Rakowiecką wysłałem. Proboszcz powiedział: słuchaj, tak świetnie piszesz prośbę o relikwie, jakby co do nas do parafii, tak będę prosił, ty będziesz pisał. Tak? Po 3 tygodniach przychodzi odpowiedź, aby odebrać relikwie i to się stało.
1: I to był ten znak, a my za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Marek Zaremba i Benon Wylegała są moimi gośćmi.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Marek Zaremba i Benon Wylegała. Dalej rozmawiamy w studio o świętym Andrzeju Bobola. Mocarz Chrystusa, taki tytuł nosi książka, którą panowie napisaliście, ale ona ma dłuższy tytuł. Rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. 33-dniowe rekolekcje. Kto w tych czasach zabieganych, gdzie ciągle pędzimy, gdzie ciągle mamy coś jeszcze do zrobienia i ledwo zdążymy jedno zakończyć, a już drugie się zaczyna, ma czas na 33-dniowe rekolekcje. Czy wy, planując taki projekt, takie rekolekcje, w ogóle zastanawialiście się, kto po to sięgnie?
2: Taki maraton jest oczywiście przerażający, ale z drugiej strony, patrząc statystycznie, 3 godziny Polak skacze bez celu w internecie. Nasze rozważania zajmują tak naprawdę kilka minut.
1: A dlaczego ma wybrać akurat rozważania i rekolekcje?
2: To jest właśnie to pytanie chyba, które trzeba postawić, dlaczego tak się dzieje. Z jednej strony jest to taki dysfunkcyjny mechanizm układu limbicznego, tego mózgu emocjonalnego, który mamy przekarmiony dopaminą. Z drugiej strony jesteśmy głodni kontemplacji i zdumienia. Cisza jest chyba największym luksusem dzisiaj. Więc szukamy tej ciszy wewnętrznej. I ona po prostu jest związana też z tą kulturą sakramentalną, bo tak naprawdę rekolekcje przede wszystkim kierują nas do sakramentu miłości. Nie, Bobola nie zatrzymuje uwagi na sobie, tylko prowadzi nas do zdumienia i zachwytu nad tym, jak jesteśmy umiłowani przez Boga, że nie oddaje się życia za byle kogo. Naszą wartością jest właśnie to, że Bóg stał się dla nas pokarmem, oddając za nas życie. Dlatego jest wiele warstw w tych rekolekcjach. Te 33 dni, które z pozoru mogą być przerażające, co lubię powtarzać, jednak można spuentować, że piękno celu jest ważniejsze niż trud wędrówki. I trzeba sobie zadać pytanie, tak, dlaczego, co w moim życiu duchowym jest do naprawy, a kiedy mamy faktycznie tą świadomość, że ten czas nie jest czasem straconym, bo choć nie zawsze od razu Bóg odpowiada w taki sposób ludzki, wszystkie te modlitwy, które zanosimy, są na pewno spełnione. One mają jakiś sens. Cierpienie też jest częścią naszego życia, dlatego to jest czas dla każdego, kto zmaga się z jakimś codziennym problemem, czy finansowym, czy zdrowotnym, tak jak my, o czym mówiłem o Józiu, tak? Czy jakieś problemy w relacjach, bo to jest patron od jedności. Więc utkanie tych rekolekcji z wezwań do litanii ukazuje nam z jednej strony taki profil duchowo-emocjonalny Boboli, który jest człowiekiem z krwi i kości, Polakiem, który miał dokładnie te same problemy, tylko w innych czasach. My dzisiaj tak naprawdę musimy znowu je rozwiązywać w jakiś sposób, a modlitwa nie jest środkiem znieczulającym, ale pomaga iść do przodu. Dlatego 33 dni to jest to, co lubię powtarzać, że kropla nie drąży dziury w skale siłą, lecz ciągłym kapaniem, i do tego zachęcamy.
1: 33 dni. Czy macie jakieś informacje zwrotne od osób, które może już przeszły te rekolekcje, które miały do czynienia z Andrzejem Bobolą, z modlitwą, z tym czasem, że w ogóle znalazły chwilę na to, żeby się pochylić nad tymi różnymi rozważaniami? Czy możecie przytoczyć jakieś przykłady?
2: Przewidując, że będzie taka część zniechęcenia do tych 33 dni i ten algorytm pokaże nam, że nie wszyscy są w stanie je, tak powiedzmy, odprawić. Wpisujemy też w to DNA tych rekolekcji taki aspekt, że chodzi o szczerą intencję. O to, żeby wysłać ten telegram z tymi intencjami do Boboli, żeby zaufać, że Bóg zajmie się tą sprawą. I mamy właśnie feedback w naszej zamkniętej grupie na WhatsAppie. Kilkaset osób przechodzi te rekolekcje. To już jest druga edycja, bo zanim powstała książka, jeszcze był taki trening trochę rok temu. I to już pokazało też właśnie, że ludzie są zadowoleni, że przychodzi Bobola w sposób nieszablonowy, że pomaga dźwigać właśnie te codzienności, że dokonują się też rzeczy niesamowite, uzdrowienia. Jedna pani miała problem z chorobą nowotworową, jest bardzo dobrze. Ktoś inny miał problem finansowy, jest też bardzo dobrze. Także oczywiście Pan Bóg nie odpowiada w sposób ludzki, ale nie prosisz, nie otrzymujesz. Ekonomia Bożego Miłosierdzia polega na tym, że ktoś, kto nie prosi, nie otrzymuje. Więc warto wyciągnąć ręce i faktycznie zanurzyć się w ten świat miłosierdzia Bożego, bo tam czekają naprawdę i małe, i wielkie cuda, które tak naprawdę mogą się wydarzyć tylko wtedy, kiedy wyciągniemy po to rękę.
3: Oczywiście my byśmy chcieli, żeby różne wydarzenia albo rzeczy, o które prosimy, następowały jakby natychmiast. My tu już teraz potrzebujemy.
1: I jeszcze według tego scenariusza, jaki my sobie przewidzieliśmy.
3: Tak, a to nie o to tutaj chodzi. Właśnie chodzi o tę cierpliwość. Sam po sobie też doświadczam, że mimo, że jestem czasami bardzo, bardzo porywczy, pomyślałem sobie, no tak, bo Bola też taki był, ale zarazem był bardzo cierpliwy i konsekwentny w tym, co robi, tak? Perspektywa 33 dni, wiadomo, że to jest, znaczy wiadomo, bo o tym z Markiem wiemy, została wzięta z traktatu świętego Ludwika Grignion de Montfort, doskonałe nabożeństwie o Najświętszej Marii Panny. Te 33 dni mamy, a że ten schemat się sprawdził, zastosowaliśmy go i tutaj, tak? Ale 33 dni. Czy ja wytrzymam? Czy ja dam radę?
1: No właśnie, a to jak jeden dzień przegapię, tak?
3: Właśnie, a to przegapię, to nie ma problemu, bo my liczymy, to jest ten chronos i kairos. My mamy zegarki, chronos, prawda? A Pan Bóg ma czas, także względem Pana Boga ten jeden dzień przegapiony spokojnie. Nic się wielkiego nie dzieje. On przecież wie, że jesteśmy zapracowani, zmęczeni, obowiązki, no różne rzeczy. Ale to, co mi zawsze żona podpowiada, prawda? Ty nie patrz na koniec. Koniec to jest dopiero zwieńczenie jakiegoś tam etapu, procesu zrastania duchowego, tak? Patrz dzisiaj, zrób dzisiaj. Dzisiaj przejdziesz ten dzień, okej, mamy teraz jutro, następny. I nagle jesteśmy na 25, a nagle już mamy 33 dzień i tak mówimy, to już koniec? Nie, to jest początek dopiero.
2: Ta proza też rozważań jest związana ściśle z litanią loretańską. Benek nawet o tym nie wie, że ja sięgałem do głębokiej duchowości maryjnej i też pisząc te rozważania bardzo mi zależało, żeby nie skupiać się tak bardzo na tych faktach historycznych, ale przede wszystkim na tym profilu duchowym, na tej płodności apostolskiej, której dzisiaj potrzebujemy zaczerpnąć od jego życia. I myślę, że się udało, bo też sięgaliśmy do Dobraczyńskiego, który napisał genialną powieść Mocarz o życiu świętego Andrzeja Boboli, więc ta plastyczność literacka w tych kontekstach, które są utkane z litanii, bardzo dobrze się łączy. W zasadzie można powiedzieć, jest to scenariusz do filmu, który planujemy też produkować od przyszłego roku. I taki był zamysł, żeby dotrzeć z jednej strony z tymi rekolekcjami w postaci książki dla tych cyfrowych tubylców, można powiedzieć, w sposób WhatsAppowy, ale jeszcze przed nami film, który będzie nas też doświadczał w sposób inny, zaskakujący. Trochę może nawet w takim nowoczesnym stylu chcemy to połączyć wszystko, aby dotrzeć do każdego, kto zmaga się dzisiaj w codzienności z różnymi problemami.
1: Może jakaś aplikacja, bo teraz wszyscy siedzą w mediach społecznościowych i to, co jest w internetach, to, co się wyświetla, więc ja bym jeszcze w tę stronę pomyślała, ale intryguje mnie jedna rzecz u pana Benona, bo mówił pan o tym, że pan porzucił pracę zawodową,
3: został
1: misjonarzem, jeździ, ewangelizuje. Czy można z tego żyć? Jak na tym, jak się tutaj zarabia pieniądze?
3: Dobre
1: jak funkcjonować?
3: Pytanie, dobre pytanie i nie będę podpowiadał, w jaki sposób, ale rzeczywiście tak to funkcjonuje, tak? Bo czasami to jest tak, to jest Ewangelia, tak? O nic się nie martwcie, o nic się nie troszcie.
1: A przecież rodzina, dom, oczywiście, rachunki, no tak. Trzeba jakoś funkcjonować.
3: Oczywiście. Są dobrzy ludzie, którzy widzą to, co robię.
2: I no masz fundację przecież. No.
3: Tak, no wiadomo, że teraz jest fundacja, wiadomo, że tak, dzięki tej fundacji też można funkcjonować, ale na samym początku to nie było takie wcale łatwe. Bo tak, zawody trzeba zapłacić, za prąd, tak, za gaz, media, jedzenie, dzieci trzeba
1: rozmowa
3: ubrać.
1: Z żoną chyba musiała być.
3: Przedtem bardzo poważna.
1: Poważna.
3: Ona też mówiła, ona, znaczy nie było tej problemu, tak, żeby, poczekaj, zastanowię się, jak powiesz, że zastanowię się, to znaczy, że nie będzie. Ale rzeczywiście, jak ona powiedziała od razu tak, więc ona ma cały czas stałą pracę, tak, także jakby coś się nie powiodło, no to proszę bardzo, damy sobie radę, nic się nie martw. Ale z jakiego założenia wyszedłem? Z takiego, że jeśli rzeczywiście jako osoba świecka całkowicie powierzy się, poświęcę się na tę sprawę ewangelizacyjną. Zresztą nie lubię określenia ewangelizator, jakoś tak troszkę. To jeden z biskupów, arcybiskupów teraz, tak, metropolita poznański, kiedyś, jak jeszcze był w Gdańsku, biskupem pomocnym, powiedział, słuchaj, ty nie jesteś ewangelizatorem. Ty jesteś misjonarzem, bo dziś Kościół potrzebuje misjonarzy, świeckich misjonarzy. Ale jak to z uczniami Pana Jezusa, o nic się nie martwcie, nie troćcie. Bo jeśli wy zadbacie o moje sprawy, ja zadbam i o wasze sprawy. Nie? I tam głęboko jest, czasami było źle, a czasami trochę lepiej, ale z tym, co trochę lepiej, też trzeba się dzielić. Tak?
1: Zastanawiam się, czy ta książka jest skierowana również do tych, którzy właśnie w tym zabieganiu, w pracy, w codziennym funkcjonowaniu może czasem wcale nie są blisko Kościoła, może gdzieś pogubili swoje drogi, może krążą, a może nigdy nie było im dane bliżej poznać Pana Boga.
2: Mamy właśnie takie świadectwo z dzisiaj nawet w naszej grupie. Jeden pan, który zakończył 33 dni rekolekcji, był wyczerpany pod względem emocjonalnym, duchowym, nie mógł odnaleźć tego złotego środka. Miał relację z Bogiem, ale ona wystygła. To tak jak zgaszony knotek na świecy. I właśnie te rekolekcje pozwoliły mu, o czym daje też piękne świadectwo, zapalić się na nowo, zapłonąć tym apostolskim właśnie takim głodem, szczególnie życia sakramentalnego, i wrócić na łono Kościoła. Także cieszymy się z tego, że każdy ma jakieś inne potrzeby. Każdy człowiek nosi jakiś głód w sobie. Ale tym największym głodem jest brak miłości. Jako dietoterapeuta

0: przekonany, że Bobola właśnie przychodzi przede wszystkim, żeby nam pomóc na tym polu rodziny, przyjaźni. Tutaj jest dużo też do zrobienia.
1: A co w sytuacji, kiedy po przejściu tych rekolekcji no nie będziemy mieli odczucia jakichkolwiek owoców albo znaków takich namacalnych? Czy tak może być?
0: Tak będzie.
2: Choć niekoniecznie, Marku, tu bym tak, bo tak może być, tak, w naszym odczuciu.
0: W naszym odczuciu.
2: W odczuciu, tak, po ludzku patrząc, ale z drugiej strony już przez sam fakt tej woli podjęcia się tych 33-dniowych rekolekcji, pokonywanie tego kroku, pierwszy, drugi, trzeci dzień, z nami tak czy inaczej coś będzie się dziać dobrego. No takie mamy feedbacki, że coś się rzeczywiście ważnego wydarzyło, nie? Czyli ta systematyka, to powolne takie, nie szybko, od razu zbliżanie się do tego, co jest najpiękniejsze, do poznawania Boga, a przez to, może inaczej, do poznawania Boboli, tak? Bo to On ma nas prowadzić do Pana Boga. Ważne jest w tym wszystkim to, że nie skupiamy swojej uwagi, mimo że Bobola jest tutaj dosyć ważnym elementem, ale nie skupiamy się na Boboli, tak? Tylko na celu ostatecznym. I to tu dopiero zaczyna się przygoda. Także jeśli ktoś przyjdzie te 33 dni, zakładając, że przeszedł, drodzy Państwo, to nie jest czas marnowany. To nie jest czas zmarnowany.
0: Bóg nie obiecuje nam wolności od cierpienia, ale obiecuje nam, że zawsze będzie blisko. A nasza modlitwa w tym procesie nie jest bez znaczenia.
2: I nie chodzi tu, jeśli mogę jeszcze, nie chodzi tu o to, żebyśmy zaczynając te rekolekcje oczekiwali jakichś cudów. Bo łatwo tutaj o mistyfikację. Tak? Dlatego ten czas też nam pokazuje spokojnie, nie spiesz się, wszystko w swoim czasie. A może teraz właśnie nie potrzebujesz tego cudu, tak? Bo być może przez ten cud mógłbyś stracić wiarę.
1: Marek Zaremba i Benon Wylegała są ze mną w studio. Zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: I'm nothing special, in fact,

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Marek Zaręba i Benon Wylegała są ze mną w studio. Rozmawiamy o świętym Andrzeju Boboli, o książce Mocarz Chrystusa, rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Dlaczego święty Andrzej Bobola teraz przez was jest tak bardzo mocno wyeksponowany? Czy to jest patron na współczesny czas?
2: Wydaje mi się, że Andrzej Bobola nie jest do końca w Polsce znaną postacią.
1: Ja też tak uważam.
2: Choć ostatnio coraz częściej i więcej się o tym mówi i jeżdżąc po parafiach rzeczywiście. I to jest bardzo, bardzo dobry znak, że coraz więcej ludzi, choć niezwiązanych de facto z imieniem parafii Andrzeja Boboli albo kaplicy imieniem właśnie tego świętego, o nim mówią, podchodzą i zaczynają mówić. I to jest dobry znak, to znaczy, że trzeba iść tą stronę. Bo rzeczywiście Bobola jest patronem jedności. No jest to w wezwaniu litanijnym. Tego, czego nam brak, takie doświadczenie właśnie po tych wielu set parafiach, brak nadziei. Bobola tę nadzieję daje. Tak? Nadzieję z kilku aspektów, punktów patrząc, prawda, nadzieja ku wolności, tak, ku świętości, że jest to, co zdaje się nieosiągalne, staje się czymś normalnym i można to osiągnąć. Chodzi o świętość życia, tak? Dalej ukierunkowuje dzisiaj w tych trudnych czasach. To jest, jakby tak było w Polsce, to był jeden wielki narodowy cud. Zwrócenie się w stronę Eucharystii, mszy świętej, świadomości stanu łaski święcającej, nabożeństwa do Matki Najświętszej, tak? To jest fundament naszej polskości. Przecież Polska jest, jakby w polskie DNA spisane właśnie maryjność, prawda?
1: Więcej ludzi raczej od Kościoła odchodzi niż do niego przychodzi.
3: A Polska jest uprzywilejowana, bo sam Jezus mówi do Faustyny, że Polskę szczególnie umiłowałem. Jest to dar, a zarazem wielkie wyzwanie i dla Polski, dla świata, dla Europy, bo gdy będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości, dopowiada Pan Jezus, parafrazując fragment z dzienniczka świętej Faustyny. Natomiast właśnie proroctwo nie jest gwarancją sukcesu. Jest ten wątek proroczy bardzo widoczny u Boboli. Właśnie w polskiej tradycji jest on mocny. Bobola przypisuje się mu słowa o odrodzeniu Polski. Słowem, gdy ustanie wojna, a Polska odzyska niepodległość, będę jej głównym patronem, mówi Bobola, co jest potwierdzone. Jest to ciekawe, bo to już czekamy bardzo długo, ale Bóg jest cierpliwy, nie nosi zegarka, wysłuchuje cierpliwie nasze modlitwy. Jestem przekonany, że Bobola musi wyjść z cienia. Musimy spojrzeć przez pryzmat historii wiary, ale też historia nie zbawia, tylko miłość wzajemna. Dlatego odnowa tej kultury sakramentalnej i ten pośpiech miłości, nie dlatego, że ktoś nas goni, tylko że ktoś na nas czeka, jest odrodzeniem Kościoła od tej warstwy głębokiej właśnie miłosierdzia względem siebie. Właśnie dzisiaj mamy listę uprzedzeń. Lubię, nie lubię. Media społecznościowe podbudzają ten algorytm. Mamy takie wyspecjalizowane oddziały śledcze u innych ludzi, ale nie pracujemy nad sobą. I tego dzisiaj potrzebujemy uczyć się od Boboli, który jest patronem jedności.
1: Dlaczego myślicie i uważacie, a pewnie tak jest, skoro popełniliście taką książkę, że to jest dobry pomysł na to, żeby trafić do tych ludzi, którzy albo są blisko Kościoła, albo poszukują? Czy to jest skuteczne narzędzie do zbliżenia się do Boga? 33-dniowe rekolekcje.
3: Tak, jestem przekonany, ponieważ jako praktyk, jako psycholog, pracując metodą poznawczo-behawioralną, mogę powiedzieć, że miłość działa za pomocą układu limbicznego. I dzisiaj jest zaburzona miłość w człowieku. Tak naprawdę jesteśmy głodni miłości. Szukamy jej w świecie zmysłowym, zatracamy ten aspekt świętości życia, powołania, moralności. Dlatego człowiek, który nie może dać, czego sam nie ma, nie zbuduje trwałych relacji w środowisku, gdzie będzie miał dysfunkcyjne mechanizmy. I tutaj właśnie rekolekcje są tak utkane z litanii, ten styl kontemplacyjny budzi w nas właśnie tą wewnętrzną ciszę, w której możemy na nowo usłyszeć głos Boga. I to jest największe przesłanie, żeby usłyszeć głos Boga. Kocham Cię, oddałem za Ciebie życie. Zobacz, jak bardzo Cię umiłowałem. I czasem to wystarczy, by wrócić do Kościoła, żeby ujrzeć siebie z lotu ptaka, nie przez jakieś błędy instytucjonalne, które dzisiaj pokazuje nam też zły duch przez szkła powiększające. A tak naprawdę przecież Kościół ma piękną tradycję. Któż z nas pamięta jakoś, czy przeczytał Ad Horta akceptację. No nie, my skupiamy się na błędach, na wadach i to rośnie w naszych sercach i w naszych umysłach. Trzeba spojrzeć, jak bardzo Bobola umiłował Polskę, że był gotowy oddać za nią życie.
1: Patrząc z takiego psychologicznego punktu widzenia, można powiedzieć, że no, niepotrzebne są rekolekcje. Wystarczy się wyciszyć, wyjechać gdzieś na łono natury,
2: dokładnie,
1: odpocząć, wyłączyć telefon, wyłączyć internety, żeby nie było ciągle tego szumu informacyjnego.
2: Medialnego, tak.
3: Dokładnie. Czy wystarczy spotkać Boga w lesie, na polanie, na dobrej imprezie? No można go wszędzie spotkać oczywiście, ale właśnie trzeba sobie zadać pytanie, co jest tak naprawdę źródłem mojej miłości? Kiedy ja zadaję to pytanie wśród pacjentów, bo pracuję w centrum medycznym, przekonałem się, że na przykład na konsultacje do specjalisty większość osób jest 15 minut przed czasem i to jest algorytm 99%. W kościołach do specjalisty od spraw niemożliwych są puste ławki.
1: Albo spóźnieni przychodzą.
2: To inaczej na pewno to spojrzeć. Przychodzą na następną mszę świętą.
3: Kryzys w Kościele nie polega na tym, że instytucja jest zła. My się boimy Ewangelii. Boimy się tego, że nie mamy tej wiary w obecność Jezusa. Bo tak naprawdę przypomina mi się taka mała dykteryjka, kiedy wychodzi zasmucony ojciec z synem z kościoła i mówi, no beznadziejne kazanie, organista do bani. A syn mówi, tatusiu, ale czego się spodziewasz, jak dałeś złotówkę? No właśnie, trzeba się nad tym pochylić i zastanowić.
2: Oczywiście niestety ten szum medialny, hałas, jaki nas wszechtowarzyszy ogarnia, tak, jakby odciąga od tego, czego naprawdę pragniemy. Ciszy.
3: Cisza jest luksusem.
2: Dziś jest cisza luksusem, ale są takie miejsca, gdzie tej ciszy można doświadczyć. Pomimo tego, co się dzieje, słyszymy w tle gdzieś tam z tyłu, ktoś gada, głośno modli się, tak, te miejsca, gdzie jest właśnie adoracja pełniosła w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, w ciszy, bez gadania. Rzeczywiście trudno jest, wpatrując się w Najświętszy Sakrament, gdzie ja zawsze mówię, jak klękam, Panie Jezu, przymusz mi wiary, a On tu rzeczywiście jest obecny osobowo. To nie jest kawałek ciasteczka, chlebka, On rzeczywiście tutaj jest. Pierwsze tam chwile, minuty mogą być bardzo trudne. Ale w momencie, gdy, dlatego ja kocham adorować w nocy, zresztą u nas w Bielsku Białej adorujemy z czwartku na piątek, na sobotę, są godziny wyznaczone razem z żoną od drugiej do trzeciej w nocy i nie jeden raz właśnie w nocy, w ciszy, byłem świadkiem, można powiedzieć, paradoksu czasu. Polega on na tym, że choć godzina ma 60 minut, to gdy czas mu się zbliża, bo już następni przychodzą, tak jakby 5 minut. Nie za szybko, Panie Jezu. To jest właśnie ta cisza, spojrzenie, cisza. Bobola, prawda? Bobola uczy nas tego, jak cierpliwie. Przecież on miał temperament, był bardzo porwisty. No, chyba nikt z nim nie chciał pracować. A ponad, mimo wszystko, ponad to swoje działanie, gdzie później nazwano go jako duszochwat, łapacz duch, czy ten, który duszę łapie, zawsze miał czas na adorację i zawsze miał czas na tą osobową relację z Matką Bożą. Pan Jezus osobowo i Matko Boża, tak? I to być może spowodowało, na pewno spowodowało, że on się jest wielkim świętym. No, tym, który pomógł nam daje konkretnie na ten czas 2026 i do końca następnego tysiąclecia.
1: I do końca następnego tysiąclecia. Cisza jest luksusem, no to zabrzmiało tak głęboko. Ale czy świętość to jest coś, co jest popularne w XXI wieku?
2: Spotkałem się z takim stwierdzeniem i to powiedziała mi pewna osoba, która bardzo zaskoczyła mnie swoim jakby widzeniem świętości i od razu kontestacją taką. Nie mogłem zrozumieć, ale to już był koniec naszej rozmowy. Gdy zacząłem mu proponować program rekolekcji, te, które prowadzę, czy tam filmowe dni skupienia, mówię, drugi dzień idziemy w stronę świętości. Mówi o świętości. On powiedział, tak, ale proszę pana, świętość to jest takie muzealne, takie archaiczne. O strukturach trzeba mówić, o organizacjach, tu pomoc parafii, tu tego. Świętość, to nie teraz. Ale księże, przepraszam, to ksiądz powiedział, o czym ksiądz mówi? Toż jest nasze pierwsze powołanie. O czym mówi? To może inaczej zróbmy, umówmy się na inny czas i porozmawiajmy. Chcę od księdza usłyszeć, jak ksiądz rozumie świętość. Tak? Świętość jest czymś zupełnie normalnym. Róbmy to, co robimy najlepiej, jak tylko potrafimy.
1: Tak? Czyli matki, ojcowie, praca, dokładnie, kariera.
2: Kariera może odciągnąć pytanie, jeśli to jest na chwałę Bożą, to okej, wchodzimy w to, nie?
1: No ale to co, jak ktoś robi kariery, to nie może być świętym?
3: Odebrać może nam przedsiębiorstwa, tylko abyśmy byli płodni w miłość. Bóg wynagradza za podjęty szczery zamiar w sercu, jakby był dokonany. To są te paradoksy. Nie działa w sposób światowy. Działa poprzez pokorę, cichość. Przede wszystkim z tej ziemi nie zabierze nikt nic, bo nie widziano za zmarłym, aby w kondukcie niesiono jego rzeczy. Więc gromadzenie tak naprawdę nie ma sensu, szczególnie w średnim wieku, kiedy zbliżamy się do tego terminu ważności naszego życia. Pięknie byłoby żyć 120 lat, jak nawołują tutaj eksperci od zdrowego stylu życia, ale z drugiej strony to i tak się skończy. Więc warto inwestować w to, co jest trwałe. Ostatnio słyszałem, że pewien bardzo bogaty Chińczyk kazał się pochować w najnowszym Mercedesie. No właśnie, warto się zastanowić tak naprawdę, gdzie on się obudzi.
1: Nasz czas dobiega końca nieubłagalnie, ale chciałabym, żebyście jeszcze, panowie, na koniec jakieś jedno najważniejsze przesłanie związane z Andrzejem Bobolą i z tym, dlaczego warto sięgnąć po waszą książkę i odbyć te 33-dniowe rekolekcje z Andrzejem Bobolą.
3: Bobola zaprasza do przyjaźni. I to jest święty od spraw trudnych, beznadziejnych, od budowania jedności. A najbardziej jesteśmy głodni udanych relacji, bo człowiek najwięcej czerpie w życiu szczęścia, kiedy jest kochany i ma udane relacje. Nie ma takiej kaszy, która daje życie wieczne. Jestem specjalistą od dietetyki, napisałem Jaglany Detoks, bestsellerową książkę. Jestem o tym przekonany, że dzisiaj wszyscy jesteśmy głodni miłości i tego wszystkim nam życzę razem ze świętym Andrzejem Bobolą.
1: Panie Benonie?
2: Tak, tu kilka myśli, ale już państwo zauważyliście, że jestem strasznym gadułą, mógłbym dużo na ten temat. Ale rzeczywiście ta książka, ta pozycja, cały czas coś nowego się dowiaduje. Mimo że znam treść, tak, ale cały czas coś nowego odkrywam na tej drodze bobolowej, przede wszystkim o sobie samym. Tak. Kim naprawdę jestem? Jaka jest ta moja droga? W którą stronę idę? A może coś skorygować? Może z tej i z tej strony. Jeśli proszę o bobolę, tak, i być może państwo prosić będziecie, zawsze musimy to jedno zdanie dodawać do naszych próśb.
3: To może ja zakończę tym zdaniem. Kochać wszystkich, kochać zawsze. To jest najważniejsze zdanie.
1: To jeszcze ostatnie zdanie.
2: Proszę o taką inną rzecz. Jeśli prosimy, bo to jest dziękować trzeba rzadko, kiedy dziękujemy na miły Bóg, tak? Prosimy zawsze, jeśli taka jest twoja wola. Jeśli, powiedzmy, uzdrowienie nie przychodzi, taka jest wola i z tym się trzeba zgodzić, a rzeczywiście pokora jest cnotą wszystkich cnów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Zaremba, Benon Wylegała, autorzy książki o świętym Andrzeju Bobola, Mocarz Chrystusa, byli moimi gośćmi.
2: Tak. I mamy jeszcze jedno takie wspólne zdanie z Markiem, jaka taka sekwencja kończąca nasze każde spotkanie. Marku, zaczynamy. Niech święty Andrzej Bobola wstawia się za nami. Ale więcej optymizmu to już państwo sami sobie powiecie.
1: Dziękuję bardzo i po 23 dla tych, którzy jeszcze będą z nami, zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Ja już kłaniam się bardzo serdecznie. Magdalena Szefernaker.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: escucha el ritmo. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji Domino's 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko we wtorek 19 maja. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz już 2059. Od prawie 13 lat Nocne Światła. O tej porze rozpoczynamy od poniedziałku do czwartku. Program trwa 2 godziny. Dzisiaj też będziemy razem do pierwszej. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas odbierać tradycyjnie przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku, jak zawsze, miejsce na Państwa komentarze. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików na fanpage'u Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do cyklu Księga Psalmów. Kolejny z nich, no to jest psalm 72, na ten psalm wypadła kolej, a jeżeli tak, jeżeli Księga Psalmów, to oczywiście jest z nami współtwórca tego cyklu, nasz ekspert, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, profesor Piotr Kosiak. Witam cię, Piotrze, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie, Pawle, a w sposób szczególny wszystkich słuchaczy Nocnych Świateł, a nade wszystko naszych stałych słuchaczy, zwanych świetlikami. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj z psalmem 72, że wróciliśmy do cyklu. Trochę się stęskniłem, więc nie mogę się doczekać, Pawle.
1: To zaczynamy, żeby nie przedłużać. Dzisiejszy psalm jest no przepiękny, ale dlaczego, to powiem. Zresztą każdy psalm jest piękny, chociaż są takie, które są, to piękno jest czasami trudne. A to piękno tutaj jest wręcz uderzające, bo ten psalm mówi o Królestwie Mesjasza. Tak zatytułowany został w redakcji Biblii Tysiąclecia. Psalm 72, Salomonowy. O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich zgodnie z prawem. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela. I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia. Stąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. Królowi Tarszysz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. Uwolni ich życie od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w jego oczach. Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby, zawsze będą się modlić za niego, nieustannie mu błogosławić. Obfitość zboża niech będzie na ziemi, szczyty gór niech zaszumią lasami, jak Liban niech wzrasta plon jego, niech zakwitną jego łodygi, jak polna trawa. Imię jego niech trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię. Niech się wzajemnie nim błogosławią. Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Błogosławione na wieki i chwalebne Jego imię. Niech się cała ziemia napełni Jego chwałą. Niech się tak stanie. Niech się stanie. Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tak więc na początku trzeba będzie tutaj wyjaśnić, Piotrze, dwie rzeczy i będę cię prosił o wykładnię nauki teologicznej. Mianowicie zaczyna się ten psalm nietypowo. Do tej pory nie było takiego słowa na początku, Salomonowy. Możemy się domyślać, co to jest, ale no, tutaj w twoje ręce oddaję kwestię komentarza. Zaś kończy się równie, no powiedziałbym, niespodziewanie, bo do tej pory te wszystkie psalmy, które rozważaliśmy, nie miały takiego zakończenia. Tutaj te słowa, które słyszeliśmy w ostatnim 20 wersie, brzmiały, skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego, no i ewidentnie nie odnosiły się do samej treści całego psalmu, tylko są pewnego rodzaju komentarzem, jakby didaskalia, aczkolwiek one są wpisane w tekst psalmu. Nie jest to coś osobnego, co tłumaczy jakiś przypis, nie tłumaczy tekstu, tylko jest, znajduje się integralnie w tym psalmie i co ciekawsze jest ujęte to zdanie w nawias. Tak więc mamy zagadkę na początku i na końcu.
2: Tak, szanowni państwo, to jest jeden z najpiękniejszych psalmów mesjańskich, zwany psalmem królewskim, chociaż jego hebrajski tytuł brzmi dokładnie tak, Ishlomoch, czyli Salomonowy. No właśnie, można to tłumaczyć albo Salomonowy, albo dla Salomona, albo o Salomonie lub Salomona. Więc tak naprawdę sam tytuł, oryginalny tytuł w języku hebrajskim z tego tekstu krytycznego, tego tekstu rdzenia, tego tekstu psalmu, który jest na pewno oryginalny, no nie mamy pewności, czy autorem jest Salomon, czy psalm powstał dla niego, czy jest może modlitwą za króla z dynastii, na przykład Dawida, no a przede wszystkim podpowiada nam te didaskalia końcowe, czyli psalm zamyka się taką drugą, no ważną księgę psalmów, bo mamy też księgę psalmów poukładaną w części. Tutaj zamykamy tą drugą część księgi psalmów. To są psalmy od 42 do 72, więc tutaj mamy pewną uroczystą doksjologię, która się kończy w wersetach 18-19. No i mamy zakończenie tej drugiej księgi w 20 wersecie, no, który no, podpowiada nam zdecydowanie, że jest to refleksja, która dotyczy no właśnie Dawida, dynastii Dawida, jest w duchu mesjańskim Dawida i nawiązuje do Dawida i Salomona. No tej pewności biblijnej nie mamy. Sam tytuł nam podpowiada i didaskalia też nam podpowiada, a raczej ducha mesjańskiego, ducha Dawidowego, ducha, który oczywiście nawiązuje do Salomona, no bo dla tych z Państwa, którzy nie pamiętają, no to tutaj mamy tą rzeczywistość mocno powiązaną rodzinnie dynastii, która jest związana z zapowiedzią mesjańską, tak? Czyli no, ten korzeń z pnia Jessego to jest właśnie korzeń Dawidowy i cały ród Dawida, a więc i Salomon, i Dawid zapowiadają nowego Dawida, czyli Jezusa Chrystusa. Dlatego ten psalm nazywany jest psalmem mesjańskim i należy go odczytywać no, zdecydowanie w odniesieniu do Mesjasza. Oczywiście nawiązując do życia Salomona, nawiązując do życia Dawida, no bo taka też jest konstrukcja w ogóle Starego Testamentu, szanowni państwo, że my czytając Stary Testament, no widzimy zapowiedzi mesjańskie, widzimy zapowiedzi nie tylko Mesjasza, ale także widzimy pewne figury bardzo konkretne, tak o tym wielokrotnie mówiliśmy, że Dawid jest figurą Jezusa Chrystusa, że na przykład w postaci Mojżesza także widzimy pewną zapowiedź Jezusa Chrystusa, prawda? Zresztą ewangeliści to czynią w bardzo zgrabny i taki, bym powiedział, jednoznaczny sposób. No, na przykład proszę zauważyć, jak wygląda kazanie na górze, tak? No, to jest totalna prefabrykacja, prawda? Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który jest nowym Mojżeszem, tak? Też wchodzi na górę, tak jak Mojżesz wszedł na górę, aby otrzymać 10 przykazań, dwie tablice kamienne. Takich miejsc w Nowym Testamencie jest bardzo wiele i właśnie psalmy mesjańskie są właśnie w takim duchu, tak? Czyli w duchu, w którym należy je odczytywać jako zapowiedź Mesjasza, czyli tego, który ma zbawić Izraela.
1: Dziękuję Ci, Piotrze, za to wprowadzenie. To też przechodzimy już do treści psalmu, który mam nadzieję będzie wielką pociechą dla nas, bo tak jak mówiliśmy, jest piękny, a tym jedynym źródłem piękna jest Bóg. Bóg nie jest estetyczny, co wielokrotnie podkreślam, tylko jest po prostu piękny. To jest źródło piękna, bo jest pięknem samym w sobie i wszystko, co czyni, jest piękne i dobre, jak mówi Księga Rodzaju. To będzie teraz początek tego psalmu. Zaczniemy właśnie od tego wersu, o którym Piotrze mówiłeś, a właściwie to jest część pierwszego wersu. Salomonowy. O Boże, przekaż Twój sąd królowi i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud i ubogich Twoich zgodnie z prawem. Niech góry przyniosą ludowi pokój, a wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela. No jest tutaj wielka obietnica. To jest takie, powiedziałbym, podsumowanie z jednej strony wiary, a z drugiej strony tego, co Bóg mówi, że się stanie. Że jeżeli On zakróluje, jeżeli pozwoli Mu się zakrólować, jeżeli ktoś otworzy serce, ale też tą przestrzeń, która jest dana, tą, którą nazywamy przestrzenią społeczną, polityczną, gospodarczą, jakąkolwiek, tą przestrzeń ziemi, którą Bóg dał nam do zarządzania, do gospodarowania nią, to Bóg w to wejdzie. To Bóg w to wejdzie i On będzie czynił naszymi rękoma to, co jest najlepsze. Ten sąd królewski, czyli sąd pomazańca, to jest, no, można powiedzieć, ta figura, która pomazańca, który jest namaszczony przez Boga. Pamiętamy chociażby tę sytuację z Księgi Samuela, kiedy Samuel przychodzi do Betlejem i szuka króla wśród synów Jessego i namaszcza Dawida. A więc on jest napełniony Duchem Pańskim. Pamiętamy, że tam jest od tego momentu Dawid został napełniony Duchem Pańskim. I niech sądzi sprawiedliwie swój lud i ubogich twoich zgodnie z prawem. Właściwie wszyscy jesteśmy biedaczkami, tymi, których Bóg przyszedł ratować w osobie Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy przecież, kiedy powołał świętego Mateusza i poszedł do jego domu i tam ucztował z celnikami, grzesznikami. I faryzeusze, uczeni w piśmie, tak pomstowali: o, z grzesznikami, celnikami jada. A Jezus co na to mówi? Niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Wszyscy się źle mamy, bo chorujemy na grzech. Najgorsza choroba rodzaju ludzkiego, która nas toczy od właściwie zarania dziejów, na którą jedynym, absolutnie jedynym lekarstwem jest Król, który obiecuje nam, że przyjdzie taki moment, że zakróluje i ostatnim wrogiem, który zostanie pokonany, będzie śmierć, o czym mówi święty Jan w Apokalipsie. Śmierć, czyli również skutek grzechu, który od początku rodzaju ludzkiego nam towarzyszy. Tak więc to Królestwo Mesjasza jest wielką obietnicą, a zarazem pokazaniem tego, jak Bóg kocha człowieka.
2: To, szanowni państwo, jeśli pozwolicie, to chciałbym wrócić do pierwszego, do drugiego i tutaj trzeciego i czwartego wersetu, bo wiele ciekawych rzeczy dzisiaj filologicznych, takich leksykalnych, słownych, które mogą nam pomóc w lepszym zrozumieniu tego psalmu. Po pierwsze, chciałbym rozpocząć od tego, że to jest psalm, który jest skierowany do nas, szanowni państwo. I uwaga, uwaga, do nas jako do synów królewskich, bo Bóg, Jahwe, Adonai, ma przekazać swój sąd królowi, czyli ma go przekazać Mesjaszowi, Jezusowi Chrystusowi, który przychodzi jako Syn Królewski, który jest Królem, który jest Królem Wszechświata, a my jesteśmy dziedzicami. I ten psalm od razu, w pierwszym wersecie, przynosi przynajmniej mojemu sercu bardzo wielką radość, bo przypomina mi i Państwu o naszej godności, że jesteśmy synami Króla. Ja myślę, szanowni państwo, że bardzo często spotykamy się z takim marazmem, z takim brakiem wiary w siebie. Demon to bardzo wykorzystuje, prawda? W szczególności w sytuacji grzechu, jakichś poważnych problemów. Próbuje nam pokazać, no i widzisz, Widzisz, przecież ty sobie z tym nie radzisz. To jest 20-30 lat tego samego grzechu. Nic się nie zmieniasz. Ty jesteś po prostu na dodatek jeszcze hipokrytą. Ty nie jesteś godny w ogóle tego Jezusa Chrystusa. To nie jest dla ciebie. Dla innych pewnie tak. Oni rzeczywiście się nawracają, ale ty nie. Ty jesteś tego absolutnie niegodny. Próbuje demon wyrwać człowiekowi godność dziecka Bożego. A Jezus Chrystus po to przyszedł na świat, abyśmy przez Jego imię, przez Jego święte rany, przez krew przelaną na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie, przez to jesteśmy włączeni, przez Jego wcielenie, to, że On się tutaj pojawił na ziemi, był jednym z nas, jesteśmy synami królewskimi. Nie jesteśmy byle kim. Ja wiem, że dzisiaj XXI wiek, to pokazują i badania socjologiczne, i wiele analiz psychologicznych. Ja jestem bardzo też ostatnio taki bardzo poruszony, bo mam teraz okres, kiedy egzaminy się już zbliżają, zaliczam swoim studentom semestr z różnych przedmiotów związanych z zarządzaniem, ale bardzo często dotykamy tego tematu komunikacji i kiedy sobie robimy takie poszerzone badania ze studentami, jakiejś takiej satysfakcji, feedbacku, tej informacji zwrotnej, to Pawle, większość moich studentów jako taką cechę, którą chcę naprawić, mówi o tym, że nie wierzą w siebie. Że to jest pokolenie, które absolutnie nie wierzy w siebie, jest bardzo zakompleksione. Chociaż jest urodzone w dobrobycie, w rzeczywistości, której my nie znaliśmy, to oni mają bardzo niskie poczucie o sobie. Często to jest taki tylko nadmuchany balonik, bardzo pozorny, ale w środku są bardzo biedni, nie wierzą. My bardzo często też jako rodzice niestety nie budowaliśmy tego poczucia wartości. Może zbyt duże wymaganie, jakby ciągły postęp, prawda? Musisz więcej, to jeden język za mało, 10 języków, prawda? Podróżować, zdobywać i tak dalej, to jest...
3: Oni sobie noszą taką, premier Polski,
2: taką słabość własnej osoby, taką niegodność, taką małość. Ja często spotykam w tych 20-parolatków takich zagubionych, małe dzieci, podobne do moich dzieci, które mają 10-7 lat. I myślę, że ten psalm przychodzi nam właśnie z taką pomocą, żeby przede wszystkim na samym początku pokazać naszą godność, że my naprawdę możemy podnieść głowę, bo mamy orędownika, bo naszym ojcem jest Bóg, bo pochodzimy z królewskiego rodu. Dużą pomocą też w tym samym wersecie są dwa słowa, które w języku polskim nie oddają tego, co oddają w języku hebrajskim. Słowo sąd to jest hebrajski mispat. I teraz on nie do końca oznacza sąd. Raczej oznacza prawo, sprawiedliwe rządzenie, umiejętność rozstrzygania sporów. To jest te hebrajskie mispat. Czyli zwróćmy uwagę, że ten werset oznacza: Boże, przekaż Twój sąd, czyli te sprawiedliwe rządzenie, tę umiejętność rozstrzygania sporów nie diabłowi, nie demonowi, tylko królowi. Czyli to Jezus Chrystus będzie nas sądził. Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwy, który jest parakletem, który jest pocieszycielem, który przychodzi, żeby nas zbawić. I On ma te sprawiedliwe rządzenie. On ma prawo. On ma umiejętność rozstrzygania sporów. A Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. No i teraz sprawiedliwość, szanowni Państwo, to jest to drugie słowo, które nie do końca oznacza to, co my mamy w języku polskim. My w ogóle żyjemy w słowie sprawiedliwość, która jest absolutnie zniekształcona przez neopoganizm, czyli marksizm. My jesteśmy przekonani, że sprawiedliwie, Paweł, to znaczy?
1: Ukarać.
2: Albo porówno. Prawda? Nam się wydaje, że sprawiedliwie znaczy porówno, czyli jak mam 4 jabłka i mam podzielić na 2, to sprawiedliwie, jeśli każdy dostanie 2.
1: Ale,
2: to jest
1: ale często wiesz, no, wymiar sprawiedliwości od razu kojarzy się z karą.
2: A to prawda.
1: Prawda? No, to jest coś takiego, co, od czego wszyscy chcą jak najdalej, od wymiaru sprawiedliwości, bo to im się kojarzy albo z rozliczaniem się, albo z czymś, wobec czego trzeba stanąć w prawdzie, a wiadomo, że wszyscy mamy coś tam za uszami.
2: No właśnie, a tutaj jest hebrajskie słowo tzedaka, czyli właśnie stąd mamy cadyk, prawda? To nie jest do końca sprawiedliwość, to nie jest do końca też moralność, tylko to jest pewna postawa, którą można byłoby przetłumaczyć wierność przymierzu, troska o słabszych, taki porządek zgodny z wolą Bożą. To jest taki, wiesz, Paweł, sprawiedliwy człowiek, taki Boży człowiek. To jest sprawiedliwość, ale to jest taki człowiek, który żyje z Bogiem za pan brat, który kocha ludzi, który o nich się troszczy. To jest sprawiedliwość biblijna, tak? Czyli król nie ma tworzyć własnej sprawiedliwości, ale ma uczestniczyć w sprawiedliwości Bożej.
1: No tak, on jest tym Bożym pomazańcem i ducha dostaje Bożego. Czyli właściwie można powiedzieć, że on jest siewcą tego ducha. Można powiedzieć takim przekazicielem, figurą Bożą tutaj na ziemi. Król ten ziemski. Natomiast Jezus sam w sobie jest królem i on jest tym spełnieniem, tym wszystkim, czego żaden ziemski król nie jest w stanie nam tutaj zapewnić przy możliwie nawet jak największej ludzkiej sprawiedliwości.
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, powiedziałeś ludzkiej sprawiedliwości, bo później drugi werset do czwartego, tam mamy taki piękny moment. Niech sądzi twój lud sprawiedliwie i ubogich zgodnie z prawem. I tutaj, szanowni państwo, pojawia się ważna taka biblijna idea, która pokazuje, że król jest przede wszystkim obrońcą słabych. Bo w świetle starożytnego wschodu, Bliskiego Wschodu, to królowie no przede wszystkim przedstawiali siebie no jako zwycięzców, jako imperatorów, jako budowniczych, przede wszystkim jako wojowników. Tak? Król musiał być dowódcą, musiał być generałem, musiał być kimś. To musiał być po prostu siłacz, który no kruszy tysiące łbów. Prawda? To jest prawdziwy król. A Biblia przesuwa akcent, czyli pokazuje zupełnie inną rolę króla. Czyli król ma się stać obrońcą ubogich, ochroną dla wdów, ochroną dla sierot, ludzi bez znaczenia społecznego, bo szanowni państwo, to dzisiaj brzmi tak, bym powiedział, my jesteśmy w takim świecie, no, który no, ma jakąś jednak wrażliwość humanitarną, mamy politykę społeczną, mamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale tak szybkim okiem, jakbym państwa przeniósł do czasów starożytnych, no to ubogi, wdowa i sierota to jest nikt. Znaczy świat jest pełen sierot i nikt tymi dziećmi się nie zajmował, tak? Wdowy, dlatego to Kościół wymyśla tą troskę o wdowy, tak? On to czuje. Wdowa staje się pewnym stanem w Kościele, tak? Sami apostołowie czują, że trzeba powołać stopień kapłaństwa, prawda? Czyli diakonat.
1: Tak, żeby, i to wielokrotnie jest o tym mowa, kiedy apostołowie mówią o tym, że będą głosić słowo, natomiast potrzeba tych, którzy będą posługę stołu pełnić. To też wybrano tych diakonów, o których mówiliśmy także w cyklu Historia Chrześcijaństwa. Krótką przerwę zrobimy. Tego wieczora, przypomnę, w cyklu Księga Psalmów rozważamy psalm 72. Profesor Piotr Kosiak, teolog i biblista, jest z nami tego wieczora. Zapraszam państwa też na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Księga Psalmów, ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozważamy psalm 72. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami na Facebooku. Miejsce na Państwa komentarze. Tam, gdzie zwykle pod pierwszym postem od góry, tam zapraszamy. Państwa opinie, myśli, refleksje mile widziane. W ten sposób Państwo macie możliwość współtworzenia programu, komentując czy to naszą rozmowę, czy to sam psalm. Wracamy do tekstu psalmu. Czytamy dalej. I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia, wstąpi jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. Piękne słowa, które w jakiś sposób poetycki dają tą wielką nadzieję, że król, który przynosi pokój, za którym tęsknimy, bo często nie mamy go sami w naszym sercu, już nie mówiąc o tym pokoju, braku pokoju raczej, który ludzkości towarzyszy właściwie w sposób permanentny. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć za naszą wschodnią granicę, by zobaczyć, czym jest brak pokoju. I wszystkie lęki, obawy i uciski, które z tym się wiążą. To też ta nadzieja, że ten pokój będzie trwał długo jak słońce, czyli coś, czego wieku nie, tak naprawdę nie znamy i pewnie nie poznamy, a na pewno nasze pokolenie i na pewno te pokolenia, które trwały wtedy, gdy ten psalm powstawał. Księżyc, to wszystko w tej kulturze, w której ten psalm powstawał, te słowa były spisane, to było coś trwałego, wiecznego, absolutnie niezmiennego.

0: który jest dziełem Stwórcy. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. Wielka nadzieja i też wielki, można powiedzieć, opis dzieła Bożego, które już trwa, chociaż jest niedoskonałe, bo człowiek skaził całe to dzieło i całą naturę grzechem, ale ta nadzieja, która pewnego dnia dozna spełnienia, kiedy to Królestwo Boże, to mesjańskie spełnienie, Królestwo Mesjasza ziści się w pełni, będzie udziałem tych wszystkich, którzy w tym Królestwie się znajdą.
1: No właśnie, szanowni państwo, mamy dwie przede wszystkim rzeczy, które uderzają w tych wersetach. Po pierwsze słońce i po drugie księżyc. Czyli dwie rzeczy pewne. Pewne, mówimy pewne jak słońce, prawda? Jasne jak słońce. To, że słońce i księżyc pojawiają się, to jest rzeczywistość, która gwarantuje, że świat istnieje. Jeśli one się nie pojawią, jeśli my ich nie zauważymy, znaczy, że ich nie ma. I Bóg jest pewny. Bóg jest tą sprawiedliwością i otoczy opieką ubogiego, wdowę, sierotę, i to jest pewne jak słońce. I jego obecność jest słońce. I myślę, szanowni państwo, że warto się zatrzymać w tym obrazie. Czy my jeszcze chcemy, prawda? Bo my bardzo często gubimy się w życiu i wtedy zaczynamy wierzyć, że ta ciemność, która nas otacza, to, że tak musi być. Że to się już nic nie zmieni. Że taki po prostu jestem. Że taki się urodziłem. Że to jest może moja wina, albo wina, nie wiem, rodziców, jakichś trudnych rzeczywistości. My się przyzwyczajamy do takiego bagienka. Przyzwyczajamy się do takiej ciemności, do takiego półmroku. I wydaje nam się, że po prostu to jest nasza istota. My tak będzie i już. A ten psalm przychodzi dzisiaj z powiedzeniem tobie i mi, że my jesteśmy synami światłości. Że Bóg ma dla nas piękną perspektywę. I myślę, że ci z państwa, którzy, nie wiem, lecieli kiedyś samolotem i widzieli piękny wschód słońca, albo widzieli, jak pięknie to słońce wygląda właśnie z perspektywy samolotu, albo byli kiedyś w górach i widzieliście państwo piękne słońce, albo słońce, które zachodzi nad jeziorem czy nad morzem, albo jakimś nad pięknym horyzontem, kiedy jest ono naprawdę wspaniałe. Takie też dobre doświadczenie to jest słońce zimą, kiedy jest taki siarczysty mróz, dużo śniegu, a ta zima była taka w tym roku, dzięki Bogu. I te słońce, które nas, te promienie nas dotykają. My wiemy doskonale, czym jest słońce. Widzimy teraz, prawda, kiedy zaczyna się wiosna i tylko wystarczy, że przez chwilę te słońce pooperuje. Widzimy, jak się zachowują rośliny, jak się zachowują zwierzęta, my, jak słońce jest po prostu nam potrzebne. I szanowni państwo, Bóg jest tym słońcem, które pragnie twojemu życiu nadać sens, nadać jakiś kierunek, jakąś nadzieję. On pragnie oświetlić te wszystkie mroki, pokazać, że nie ma takiej sytuacji, która jest sytuacją bez wyjścia. Że dla Boga nie ma sytuacji przegranej. Że Bóg nigdy nie odpuści sobie walki o nas. Że Bóg nigdy nie powie, dobrze, twoją rzeczywistością jest mrok i ciemność. Nie, Bóg będzie walczył o naszą duszę do końca życia. Będzie stał bardzo blisko. Czekał tylko na to, jak go zawołamy, jak wystawimy się do tego słońca. Tak? Bo my czasami właśnie przestaliśmy wierzyć w to, że to słońce jeszcze będzie nam dane. I co jest jeszcze bardzo ważne w tych wersetach, które zostały przeczytane, to jest ten drugi obraz. To jest obraz księżyca. Jak księżyc przez wszystkie pokolenia. Tak właśnie Bóg trwa. A ten księżyc, szanowni państwo, jest obrazem tego, że Bóg jest także w tych bardzo trudnych sytuacjach. Bo noc w Biblii jest bardzo symboliczna. Tak zresztą we wszystkich tekstach starożytnych, kiedy śledzimy i teksty greckie, i teksty rzymskie, i teksty wschodnie z Babilonu, to jest pewien archetyp. Tak? Noc jest ciemnością, jest brakiem słońca. Noc zawsze.

0: tekstach, w literaturze jest raczej symboliką osamotnienia, cierpienia, smutku. Zresztą nawet współczesne badania pokazują, że noc jest takim miejscem, w którym najwięcej się dzieje złego, najwięcej przestępstw popełnianych jest nocą. Noc ma w sobie pewną tajemnicę, jest trudna, dlatego od samego początku człowiek stawia straże w nocy, tak, po to, żeby miasto było strzeżone. Tak. Na statku mamy wachty, żeby ta noc była bezpieczna, prawda? I jeśli mamy takie doświadczenia, mam nadzieję, że Państwo mieli takie doświadczenie, kiedy jesteśmy w domu, wyglądamy przez okno i jest piękna pełnia księżyca. I to jest przepiękny widok. To jest widok, który jeszcze jak ta pełnia jest bardzo widoczna, kiedy jest, nie wiem, pełnią żniw, czy w innym momencie kalendarza, no to one są po prostu zjawiskowe, ale dają pewne poczucie bezpieczeństwa w nocy. I to też jest bardzo ważny obraz, że Bóg jest także, tak jak ten księżyc w nocy, że nawet jeśli jesteś dzisiaj w tym półmroku, w tej nocy i cierpisz, i może nie masz nadziei na to, że coś się zmieni, że jesteś dzisiaj w jakichś dużych pretensjach, tak? Bo może się długo modlisz o coś i Bóg ci tego nie daje, a może daje zupełnie coś innego i ty się na to nie zgadzasz i jesteś po prostu obrażony, to obraz właśnie tego księżyca jest takim obrazem, że Bóg jest, tak jak słońce i księżyc są, tak On jest w naszych sprawach, tylko my bardzo często nie chcemy Go do tego zaprosić, bo często skupiamy się tylko na sobie. Tak, my często jesteśmy taką Zosią Samosią, że to sami to dźwigniemy, sami damy radę, tutaj nie będę nikogo prosił. My w ogóle mamy problem z proszeniem. I jeśli to jest takie proszenie, prawda, o coś, żeby mi było dobrze, no to wtedy to tak, prawda, ale kiedy mi się dzieje cierpienie, coś jakby cierpimy, To, szanowni Państwo, to jest też obraz tego, że my jesteśmy po prostu egoistami, tak? Jest bardzo dużo w nas pychy. Bo przecież, żeby poprosić o pomoc, to trzeba się przyznać, że czegoś nie umiem, że sobie nie radzę, że potrzebuję drugiej osoby, a to już jest bardzo duży sprawdzian, egzamin, który trzeba zdać, prawda? Żeby poprosić kogoś o pomoc. I ten obraz słońca i księżyca to jest jakaś taka pełnia, prawda? Tego, że Bóg jest tym, który nadaje sens, ale także jest tym zabezpieczeniem w bardzo trudnych sytuacjach związanych z nocą, z cierpieniem. I to jest wielka pociecha w tym psalmie, bo ten psalm cały czas czytamy w perspektywie mesjańskiej. Tak? Cały czas jesteśmy w tym, że patrzymy na tego króla, na tego syna królewskiego, jako na Mesjasza. To jest ta rzeczywistość. No i trzeci piękny obraz, to jest obraz tego rzęsistego deszczu. Nie wiem, czy Państwo teraz obserwowali, no było kilka takich chłodniejszych dni, bo mieliśmy przecież ogrodników, mieliśmy Izydora, Oracza, mieliśmy Zośkę zimną i rzeczywiście ci ogrodnicy byli zimni, ale na szczęście też trochę popadało, tak, a jest bardzo sucho. Więc ten deszcz był bardzo potrzebny i jak ktoś troszkę robi w ziemi albo w ogródku, to wie doskonale, jak ten deszcz był potrzebny, jak deszcz jest po prostu potrzebny, jak ten deszcz zmienia roślinność, zmienia uprawy. To jest niesamowite, że często to jest jakby na wyciągnięcie dłoni, na po prostu zobaczenie tego na własne oczy, tak jak ten deszcz zmienia rzeczywistość. I my wiemy doskonale, że ta woda deszczowa jest 1000 razy lepsza niż ta, którą podlewamy z kranu. Dlatego też zbieramy deszczówkę i staramy się wchodzić w tą retencję. To bardzo mądry kierunek. Ale wiemy doskonale, czym jest taki deszcz dla naszych roślin, dla spieczonej ziemi. I szanowni Państwo, Bóg jest też takim rzęsistym deszczem, który przychodzi z pomocą naszej pustyni, bo przecież ta suchota To jest obraz pustyni duchowej, to jest taki obraz miejsca, gdzie być może już dawno temu wyprosiliśmy Boga, jest jakimś bardzo może trudnym momentem. A Bóg wstępuje jak deszcz na trawę, jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię. I to jest, szanowni państwo, no przepiękna też pociecha dla nas, że te miejsca mogą zostać obmyte. Proszę zauważyć, że to jest też symbolika wody, wody płynącej w Biblii. To jest dar życia, tak? Czyli ta woda ma nam dać na nowo życie. Wiemy doskonale, że jak człowiek jest spragniony, to jak się dorwie do tej szklanki wody, to wiemy, jak smakuje ta woda i jak ona jest nam potrzebna.
1: Piotrze,
0: jak ona
1: tutaj
0: zmienia perspektywę.
1: Pozwolę sobie w tym kontekście sięgnąć do Księgi Izajasza, do 45 rozdziału, bo jeżeli mówimy o Mesjaszu, o proroctwie mesjańskim, no to mówimy również o proroctwie o zbawieniu. Więc akurat do tego odnosi się ten fragment, który no jako żywo koresponduje w tym wszystkim, o czym mówi psalm i co komentujesz i rozwijasz jako myśl, czyli światło słońca, niedolę jako symbol księżyca, no i ta Boża sprawiedliwość, która jest inna niż ludzka, o której tutaj mówimy, komentując psalm. No i też sam deszcz, który jest obrazem tej sprawiedliwości. Proszę posłuchać. Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwości, niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem tego stwórcą. Niech te słowa z Izajasza będą z nami przez parę minut. Wrócimy do państwa za chwilę po piosence. Dalszy ciąg rozmowy, a właściwie rozważania psalmu 72. Bo dzisiaj w Nocnych Światłach kolejna odsłona cyklu Księga Psalmów. Z nami jest profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Psalm 72. Dzisiaj rozważamy w cyklu Księga Psalmów. Profesor Piotr Kosiak jest Państwa i moim gościem, współtwórcą tego cyklu, naszym ekspertem. Państwo, jak zawsze, macie możliwość, do czego zapraszamy, współtworzyć program, pisząc komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus facebookowym. Psalm 72, też fragment Księgi Izajasza pojawił się przed momentem, ale wracamy do tekstu, głównego tekstu, który dzisiaj rozważamy. Jesteśmy przy wersie 8 i to jest druga zwrotka tego psalmu. 4 wersy sobie liczy i teraz będziemy skupiać się właśnie na tym fragmencie. Brzmi on tak. I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą mu się kłaniać, a jego przeciwnicy pył będą lizali. Królowi Tarszysz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Wielki fragment mesjański, taki, który pokazuje, że jedynym absolutnie władcą, królem, prawodawcą w tym rozumieniu, o którym pierwsze mówiłeś, jest Bóg. Tym, który stworzył prawa, zasady funkcjonowania tego świata. Coś, na czym ukonstytuowana jest nasza rzeczywistość, cały ten wszechświat, którego nie jesteśmy w stanie poznać, a który jest jednym wielkim dziełem Boga, dla którego też został też nas, ten cały świat włożony w to morze obfitości przestrzeni kosmosu, która jest tym wielkim obrazem działania Boga i jego nieskończoności, bo do dzisiaj spieramy się, czy jest jakaś granica tego wszechświata, a jeżeli jest, to co jest za nim, za tą granicą, a czy jest jakiś inny wszechświat. Oczywiście są różne hipotezy, naukowcy dobrze, że szukają tego, no bo nauka po to jest, żeby szukała odpowiedzi na pytania, które gdzieś w sercach i umysłach ludzkich się rodzą, ale człowiek, który ma rzeczywistość Bożą objawioną i który chce iść za Bogiem i go szuka, będzie szukał przede wszystkim odpowiedzi na inne pytania. To piękno tego świata i ta jego nieskończoność i zagadkowość niejednokrotnie, bo ten mikrokosmos też przecież jest nieprawdopodobnie uporządkowany, to będzie szukał stwórcy tego wszystkiego. Będzie szukał tego, jakie prawa on ustanawia nie tylko wobec działania, zasad, które kierują naturą stworzoną, ale tymi zasadami, które wynikają z wiary i dotyczą moralności, czyli rozeznawania między dobrem a złem. Bo tym zajmuje się cała nasza wiara. Kościół tego naucza. Właściwie, jeżeli mówimy o Kościele, to gdyby skupić się na jego istnieniu i istocie działania, to właściwie te dwie rzeczy tylko i wyłącznie wynikają i mają wynikać z jego nauczania. Wiary, nauka wiary i moralności. Po co? Po to, żeby te odpowiedzi, na które być może będziemy szukać, których będziemy może szukać do końca życia i pytania, które one indukują, generują, będą tymi pytaniami, które mają nas prowadzić właśnie jak najbliżej Boga, żeby w istocie gdzieś na krańcu naszego życia być, dotrzeć do tego Królestwa Mesjasza, które jest nam obiecane, żeby być już z Nim na zawsze, żeby być w tym i wpatrywać się w jego oblicze, które jest absolutnym spełnieniem istoty ludzkiego bytu, która też jest wielkim darem miłości Boga. Bo każde nasze życie jest po to, żeby być miłością, żeby tę miłość Bożą odnajdywać, powielać, po to, żeby ten kapitał miłości, powielania miłości doprowadził nas do pełni miłości, którą jest Bóg i która już nigdy nas nie opuści. W to wierzymy, Kościół o tym mówi, właściwie to jest główna myśl, cały ten kerygmat, który Kościół głosi o poczęciu Zbawiciela, przyjściu na Jego świat, o Jego nauce, chwalebnej męce, krzyżu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza i w Jego wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego, który jest tym największym darem Boga złożonym w nasze serce. Oprócz dzieła życia i dzieła stworzenia, ten Duch, o którym już tutaj mówiliśmy, że Duch Boży opanował Dawida, ale ten duch jest dany każdemu z nas, bo dzięki niemu żyjemy i to jest ten dar, który też mamy odkrywać każdego dnia naszego życia, szukać w nim od rana do wieczora i czy wstajemy, czy kładziemy się spać, czy ze słońcem wstajemy, czy z księżycem zasypiamy. Mamy szukać w tym wszystkim Boga.
2: Bo nie ma innego rozwiązania naszych problemów niż Jezus Chrystus. Ja ostatnio, Pawle, nie wiem, bo nie rozmawiałem z tobą chyba na ten temat, ale ja na nowo odkryłem księdza Dolindo. Przeczytałem na nowo jego książkę, o nim książkę. Jezu, ty się tym zajmij, znaną książkę wydawnictwa Esprit.
1: Tak, Joanny Bąkiewicz-Brożek.
2: Tak jest, no, książka jest fenomenalna. I w ogóle postać księdza Dolindo jest niesamowita. I szanowni państwo, co mnie uderza w tej rzeczywistości księdza Dolindo, to jest no, przede wszystkim ta jego wspaniała modlitwa, którą nam zostawił. Jego postawa w ogóle życia to jest niesamowite, bo przecież to był chłopiec, który był maltretowany przez swojego ojca. No, przeżył wiele. A jego kapłaństwo też nie było łatwe. Całe życie było po prostu wysłane no, ciężkim krzyżem. I w takiej trudnej sytuacji móc mieć taką wiarę, to jest po prostu coś niesamowitego. I to jest, szanowni państwo, coś, co chciałbym, co ja w tym psalmie bardzo mocno odkrywam. Ten psalm jest bardzo mesjański, jest bardzo chrystusowy, bo po prostu Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie nasze zmagania, problemy, jest rozwiązaniem naszych problemów. I my bardzo często siłujemy się w życiu. Próbujemy szukać rozwiązań, kombinujemy. Bardzo często gdzieś chodzimy dookoła, prawda, i nam się nie udaje, a często po prostu zapominamy o tym, że te ciężary możemy zrzucić na Jezusa Chrystusa i On tego chce. On jest właśnie tym, któremu się nieprzyjaciele będą kłaniać, a jego przeciwnicy będą zlizywać pył. Bo szanowni państwo, to jest istotą Mesjasza, że on przychodzi, aby utrzeć łeb smokowi. Prawda? Maryja jest tą zapowiedzią, tak? Bo ona jest Teotokos. Ona rodzi Boga, tego, który jest antytezą diabła. Bo Bóg, Jezus łączy, a diabolos to ten, który dzieli. I to jest, szanowni państwo, ten kontekst właśnie tego obrazu zlizywania pyłu, jego przeciwnicy będą pył zlizywać. To jest taki bardzo piękny, semicki obraz takiego całkowitego poddania. Tak? Jest pewien motyw w literaturze Bliskiego Wschodu, który w szczególności w tekstach mezopotańskich, w egipskich inskrypcjach królewskich i także w Biblii, tak, te trzy wielkie obszary, no właśnie pokazują, że nie chodzi fizycznie o taki gest, nie wiem, zlizywania, prawda, pyłu, ale o takie uznanie wyższości, o klęskę przeciwnika, o pełne podporządkowanie. Bo w kulturze biblijnej, szerzej, w kulturze wschodu, pył symbolizuje śmiertelność, symbolizuje uniżenie, symbolizuje kruchość człowieka. I Jezus jest tym, który zniszczy wszystkich nieprzyjaciół. I ci nieprzyjaciele, nasi przeciwnicy, zostaną no właśnie w ten sposób unicestwieni. Jezu, ty się tym zajmij, powtarzał ksiądz Dolindo. No właśnie, możemy oddać mu nasze problemy, zrzucić te bagaże, które nosimy, ten nadbagaż, który często nas przytłacza. No i przepiękna zapowiedź mesjańska, która się powinna nam kojarzyć z Bożym Narodzeniem dalej, bo przecież mamy fragment, który jest związany absolutnie z 6 stycznia, chciałem powiedzieć, i oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły, prawda, i tutaj mamy królowie Tarsisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I to jest, szanowni państwo, no, nawiązanie także do rzeczywistości objawienia pańskiego, do tych mędrców, których czcimy, nazywając ich królami. Geograficznie chciałbym państwu przybliżyć te tereny, które padają w tych wersetach. Tarsisz, Szeba i Saba. No, Tarsisz to prawdopodobnie, szanowni państwo, bardzo odległa kraina, w Biblii traktowana trochę jako taka nazwa krainy, gdzie się po prostu kończy świat. Czyli tak, tam, gdzie pieprz rośnie, tam, gdzie już nie ma nic, to jest koniec świata. To jest Tarsisz. I on był bardzo często utożsamiany z Hiszpanią, tak? To jest to miejsce, prawda, końca świata. Takiego symbol końca świata zachodniego. Czegoś, co po prostu się kończy tak w
1: znaczy,
2: tym...
1: Wtedy jeszcze, Piotrze, wybacz, że się wtrącę, nie było mowy o Hiszpanii. To, co
2: oczywiście
1: tam, gdzie leży Hiszpania, czyli krótko mówiąc Półwysep Iberyjski.
2: Iberyjski. Tak jest. No i to jest po prostu koniec, tak? Koniec świata rzymskiego, tak? Tam po
1: Finisterra.
2: Prostu... Tak jest, no to jest koniec. No, jakby tam się kończy imperium, dalej nie ma nic. No, jakby nie ma się czym zajmować. No i to jest taki właśnie obraz Tarsisz, prawda? W Biblii też ona ma taką symbolikę, że to jest bogactwo, to są dalekie podróże, to jest handel morski, tak? To jest też taka symbolika. No i królowie Saby i Seby, no to jest oczywiście odzwierciedlenie Salomona, pierwsza księga królewska, 10 rozdział. No i oni mają przynieść dary. Dary w Biblii, tak, to nie oznacza tylko podarunek taki polityczny, ale no przede wszystkim pewien znak. Czyli jeśli król przynosi dar, to znaczy, że on uznaje pewien autorytet króla, do którego przychodzi. To jest wejście w pewną relację pokoju, pewnego oddania czci. Tak, dlatego Kościół odczytuje ten fragment zawsze mesjańsko, tak, właśnie, jakby pokazując, że ten pokłon mędrców ze wschodu w Ewangelii Mateusza bardzo wyraźnie właśnie nawiązuje do tego psalmu, szanowni państwo. Bo przecież królowie przychodzą z daleka, przynoszą dary, oddają pokłon Mesjaszowi, dlatego psalm 72 jest także czytany i śpiewany podczas liturgii objawienia pańskiego. I te akurat wersety no, pokazują pewien uniwersalizm tego psalmu, tak? Bo to wszystkie narody będą mu służyły. I to jest jedna z najważniejszych idei Starego Testamentu, tak? Czyli Izrael odkrywa stopniowo, że Bóg nie jest tylko Bogiem jednego narodu, tylko Izraela, ale że Mesjasz przyniesie zbawienie wszystkim ludziom. Czyli psalm 72 pokazuje nam, że Królestwo Boże jest uniwersalne, że spowoduje pojednanie narodów, że ten pokój będzie przekraczał granice polityczne tego wtedy ówczesnego świata, który znamy, prawda, z tej greckiej Paidei, czy mówiąc szerzej, Imperium Rzymskiego. I to jest szalenie istotne, że to nie jest tylko Bóg Izraela, tylko On dzisiaj jest także moim Bogiem, z Bogiem Piotra Kosiaka, Bogiem Pawła Krzemińskiego, Bogiem Twoim, Twojej rodziny, bo jest Emmanuelem, Bogiem z nami. My weszliśmy w bardzo konkretną relację z Bogiem. No i jest jeszcze jedna tutaj perspektywa, no ta perspektywa chrystologiczna, tak, czyli no Kościół tutaj widzi obraz Chrystusa, tak, króla, który nie przez przemoc, ale przez prawdę i miłość przychodzi na świat. I to jest bardzo ważne, że właśnie w psalmie 72 ta wielkość króla no, nie polega na potędze militarnej, ale polega właśnie na tej trosce o ubogich, o przynoszeniu sprawiedliwości i przede wszystkim król ma budować pokój i dlatego narody uznają jego panowanie. I Jest jeszcze jeden mały kontekst, który tutaj też wybrzmiewa, jest bardzo ciekawy. Nazwałbym to kontekstem hebrajskim, bo tutaj jest taki fragment, że wszystkie narody będą mu służyły. I tu jest tutaj jest bardzo ciekawy czasownik hebrajski użyty, ja avduhu, czyli jakby od rdzenia. I to oznacza służyć, pracować, oddawać komuś cześć. I to samo słowo używane jest także wobec służby Bożej, tak? Czyli psalm w taki subtelny sposób sugeruje, że królowanie ma także wymiar sakralny, że ta służba jest czymś więcej niż tylko dobroczynnością. Pawle, my wspominaliśmy diakonów, prawda? I tutaj to też o to chodzi, że diakoni to nie jest NGOs.
1: No nie, to jest służba. To oni są powołani. To nie jest ktoś, kto po prostu przychodzi i od 8 do 17, czy tam od 8 do 16 pracuje i załatwia sprawę. To jest, on jest wtedy, kiedy jest potrzeba. A potrzeba jest zawsze. Przypomina mi się pierwsze, kiedy mówiłeś o tym, że Bóg i Zbawiciel, Mesjasz przychodzi nie po to, by orężem, mieczem tutaj sprawiedliwość czy pokój w Romach. Byli już tacy, którzy walczyli o pokój, prawda? I tego mamy, no, nasze pokolenie pamięta jeszcze te czasy. I przypominam się to, co padło kiedyś, kiedy w roku 1945 Józef Stalin zapytał, ile dywizji ma papież, w odpowiedzi na sugestię Winstona Churchilla, że Watykan powinien mieć wpływ na decyzje dotyczące powojennej Europy. Stalin wyśmiewał w ten sposób brak konwencjonalnej siły militarnej Stolicy Apostolskiej, ale przecież doskonale wiemy, powołując się na słowa Jezusa, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Bo gdyby było z tego świata, to słudzy moi biliby się o to, żeby mnie uwolnić. A więc jest w tym wszystkim wielka tajemnica, która mówi o tym, że ta walka, walka o nasze zbawienie, no bo jest również literalnie to zło osobowe, o którym Piotrze mówiłeś, które jest antytezą boskości, jest złem wcielonym, w którym nie ma żadnej światłości, jak pisze Jan w swoich listach. Ono cały czas toczy walkę o nasze dusze. Chce je pochłonąć z tej złości, z tej nienawiści, że sam jest własną ofiarą własnego niechęci do służenia po prostu. Właśnie to, co mówiłeś, że służba ma w sobie charakter sakralny. Powołanie przez Boga do służby to jest zawierzenie Bogu, ale również pewna odpowiedzialność i to się wiąże z jakimś trudem, który w tej naszej rzeczywistości ziemskiej, no, jest ewidentny. Natomiast nie wiemy, jak to jest w tej rzeczywistości duchowej. Zły, który był aniołem światłości, powołany właśnie do służenia, nie chciał służyć, sprzeciwił się Bogu i no, konsekwencją tego jest, że wpadł we własne sidła, w sidła własnej nienawiści, niechęci, braku woli i służenia. I tu jest pies pogrzebany w tym wszystkim, że często przykładamy taką antropomorficzną rzeczywistość, wyobrażenie antropomorficzne do Bożej rzeczywistości. To nie jest tak, dokładnie jest tak. Trwa walka o nasze życie, o nasze zbawienie. Oczywiście trwa na wyżynach niebieskich, w Chrystusie, tam gdzie aniołowie toczą walkę z potężnymi siłami zła. Niedawno rozmawiałem, długą taką rozmowę mieliśmy z Anią Galędzinowską, znaną modelką, pewnie Państwu, która nawróciła się i też założyła Ruch Czystych Serc, propaguje, ewangelizuje, ale okazało się też, że ktoś rzucił na nią klątwę i no, zmagała się przez długi czas z egzorcyzmami, które były bardzo ciężkie i bardzo długotrwałe. I mówiła o tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, gdzie ta walka o duszę człowieka trwa nieustannie. To jest coś, co też możemy znaleźć jako echo nie tylko w Ewangelii, gdzie Jezus mówi, że diabeł jest nazwany z imienia po prostu przez Jezusa. Więc jeżeli Jezus mówi o diable, to znaczy i o piekle, to znaczy, że ono istnieje, bo Bóg, który to mówi, sam o sobie powiada, że jest drogą, prawdą i życiem. A jeżeli jest prawdą, to nie może kłamać. To znaczy, że nie jest tak, jak mówi popkultura, że piekło i diabeł nie istnieją, bo że są tylko wymysły, jakieś baśnie. No nie, istnieje i ta walka trwa. Chociażby znajdziemy fragment taki w Księdze Daniela, kiedy anioł, na którego pomoc, której wzywa Daniel w jaskini lwów, nie nadchodzi, a gdy w końcu nadchodzi, to anioł, który przychodzi mu z pomocą, ze wsparciem, mówi: nie mogłem być wcześniej, bo na drodze stanął mi wielki anioł Babilonu, musiałem stoczyć z nim walkę. Więc ta walka trwa, pamiętajmy o tym. I nasze wybory są albo po stronie Boga, albo po stronie ciemności. Tutaj nie ma tej przestrzeni szarości, pamiętajmy o tym. Tu jest niestety rzeczywistość zero-jedynkowa. Dzisiaj w Nocnych Światłach, których minął półmetek, to też robimy krótką przerwę, rozważamy psalm 72 w cyklu Księga Psalmów Państwa i moim gościem, naszym ekspertem, współtwórcą tego cyklu jest profesor Piotr Kosiak. Wracamy do Państwa za chwilę po piosence na ciąg dalszy, a Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook pod pierwszym postem od góry, fanpage Radia Plus, to jest przestrzeń dla świetlików.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 13 minut mamy już środę, 20 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Do pierwszej będziemy z Państwem. Tego wieczora w cyklu Księga Psalmów sięgnęliśmy po kolejny z tej księgi, psalm 72. Rozważamy nań kolej przyszła. Profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Vitasa, jest z nami, nasz ekspert tego wieczora i jak już od wielu lat ma to miejsce, współtwórca tego cyklu. Na Facebooku miejsce na Państwa refleksje, komentarze, myśli, pytania, wątki, które chcecie Państwo dodać do rozmowy. Tam zapraszamy pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam Państwo znajdziecie przestrzeń. My zaś wracamy do psalmu. Teraz czas na kolejną zwrotkę. Od wersu 12 zaczynamy przez cztery następne i brzmią one tak. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego. Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich. Uwolni ich życie od krzywdy i ucisku, a krew ich cenna będzie w jego oczach. Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby. Zawsze będą się modlić za niego i nieustannie mu błogosławić. To jest to, za czym tęsknimy. To jest ta nasza nadzieja, że te wszystkie uciski, które z jednej strony budują w nas cnoty, te wszystkie trudności życia tutaj na ziemi, na tym świecie, to jest coś, co nas zaprasza do kształtowania cnoty męstwa, czyli takiego no właśnie mężnego walczenia o dobro, spierania się z przeciwnościami losu, które nieraz próbują nam jakoś wetknąć takie najprostsze rozwiązania, które ani dla nas nie są dobre, ani dla innych, no ale po prostu są wygodne niejednokrotnie, ale potem przychodzą tego konsekwencje. My zaś wiemy doskonale, że w tym wszystkim, co robimy, nie zawsze dokonujemy dobrych wyborów. Mimo że chcemy dobrze, aby chodzi jak zwykle, i to zmiłowanie, na które czekamy, to jest taka wolność od tych wszystkich ziemskich przywiązań, które powodują, że niejednokrotnie zmagamy się zamiast walce o większe dobro, to o mniejsze zło. To życie w świecie, który jest niestety pełne krzywdy i ucisku, i ta miłość Boża ciągle jakoś dobija się do nas, próbuje zyskać to miejsce właściwe, czyli pierwsze. Bywa niestety również ta walka między jednym a drugim przyczyną tego, że płynie ludzka krew. I ona, jeżeli jest naprawdę tą walką o dobro i tym radykalnym opowiedzeniem się za miłością, za dobrem, za Bogiem, i z tego powodu ta krew płynie, to ona cenna jest w oczach Bożych. Tam, pamiętajmy o tym, gdzie męczennicy, gdzie ci, którzy orędują za nami, bo byli tymi Bożymi apologetami, którzy oddali swoje życie, o czym mówi Apokalipsa, że oni orędują za tymi, którzy, można powiedzieć, stoją w kolejce do Bożej miłości. Tam oni wypraszają nam również wielkie łaski. Ich wstawiennictwo jest naprawdę czymś nieprawdopodobnie wielkim. Na pewno nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo wielka jest to moc tego wstawiennictwa. Choćby z tego powodu ci, którzy są męczennikami, kiedy ich proces beatyfikacyjny przychodzi, nie ma potrzeby znajdowania cudów za ich wstawiennictwem, bo samo ich męczeństwo już ich predestynuje do tego, żeby byli wniesieni na ołtarze. Zwróćmy też uwagę, na przykład w wielu litaniach, szczególnie tych litaniach, których osoby świętych są wymienione, czy też w mszale rzymskim, na pierwszym miejscu po Maryi i Józefie, świętej Maryi i świętym Józefie, są właśnie męczennicy. I dopiero potem inni święci, którzy swoją świętość w jakiś sposób inny uzyskali, można powiedzieć, czy wypracowali za pomocą Bożej łaski tutaj w życiu. Męczennicy to są ci, którzy są niezwykle cenni w oczach, bo oni oddali wszystko. Oni oddali wszystko i oni uwierzyli Bogu do końca, że ta rzeczywistość mesjańska, ona jest prawdziwa, że jej zapowiedź i jest czymś, co się zrealizuje na pewno i oni za to oddali życie po prostu. Że to jest wszystko, co dostali od Boga, a właściwie tym wszystkim jest tylko życie. Te wszystkie dodatki, przymiotniki tego świata to jest coś, czego, co my uważamy za substytut piękna i dobra, a nim nie jest. Piękne jest życie, bo jest darem Bożym i ci, którzy je oddają, są razem z Bogiem już teraz. Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby. To złoto, czyli ten odblask rzeczywistości Bożej, który tutaj na ziemi jest symbolem Bożym. Zawsze będą modlić się za niego i nieustannie mu błogosławić. Będą chwalić Boga, ale i będą stawiać się za nami.
2: No właśnie, i w sumie Kościół od samego początku doskonale wie, że buduje ołtarze na grobach męczenników, prawda? I te nasze najważniejsze kościoły mają w ołtarzu relikwie męczenników, prawda? Proszę zauważyć, że ta matka kościołów, czyli na przykład Bazylika Jana na Lateranie, Bazylika Piotra, Bazylika Pawła za murami, to są wszystko, czy nasze Gniezno, czy Kraków, w którym dzisiaj był premier Węgier, goszcząc w katedrze wawelskiej i był oprowadzany przez kardynała Rysia, to modlili się właśnie przy konfekcji, przy grobie biskupa Stanisława, który przecież niedawno żeśmy obchodzili jego wspomnienie i przepiękna też procesja właśnie na Skałkę Krakowską. To jest, szanowni państwo, no właśnie ta wiara w to, że męczennicy oddali wszystko, tak, bo zaufali jedynemu Zbawicielowi. I dlatego ta krew męczenników, jak nazywają Tertulian, jest posiewem chrześcijan. My wiemy, co się dzieje z grobem męczenników. Ty, Pawle, na pewno pamiętasz rzeczywistość księdza Jerzym Popiełuszko. Dobrze myślę, pamiętasz.
1: Oczywiście. Na pewno jest to, przynajmniej mam jeden taki niezaprzeczalnie potwierdzony kontakt fizyczny z osobą wyniesioną na ołtarze, z księdzem Jerzym. Mieliśmy okazję przekazać sobie znak pokoju przez uścisk z dłoni. Jak mówi Kościół, ciała świętych promieniują łaskami, stąd właśnie ta tradycja relikwii świętych, że to nie jest jakiś, to nie jest zabobon, to nie jest jakieś gromadzenie pamiątek, to jest coś rzeczywistego, gdzie te ciała, szczątki tych świętych, one promieniują tą miłością Bożą i łaskami. Pielgrzymki do tych grobów, kościoły, relikwie świętych w ołtarzach, w kościołach. Tak, rzeczywiście, mam przekonanie, że ksiądz Jerzy jakoś mi towarzyszy od wielu, wielu lat.
2: Tak, no i też wiemy doskonale, co się działo po, prawda? Jakie to było poruszenie, jak Kościół, jak lud Boży reaguje, prawda, na śmierć męczeńską, więc ci z państwa, którzy wtedy w tamtych dniach byli w Warszawie, w Polsce, wiedzą doskonale, prawda, jak prawdziwe jest to powiedzenie, że krew chrześcijan jest posiewem, prawda, krew męczenników jest posiewem chrześcijaństwa. To było widać, że to jest po prostu te zboże, które zostało zmucone, prawda, zabite, ale wydało plon stukrotny. Więc to jest rzecz niesamowita. Ja jeszcze wrócę tylko do krótkiej egzegezy tych wersetów, tak, które były przed chwilą przez ciebie przeczytane, bo zacznę od tego wersetu wyzwoli biedaka. Wyzwoli bowiem wołającego biedaka. Słowo biedak po hebrajsku ebbojon oznacza biednego, potrzebującego, człowieka takiego pozbawionego ochrony społecznej. Jest, raczej nie chodzi tylko i wyłącznie o kogoś, kto nie ma pieniędzy, bo tamten świat po prostu nie miał pieniędzy. Pieniądze mieli tylko możnowładcy, a reszta żyła no, po prostu bardzo biednie. No, Więc to niekoniecznie było nieposiadanie pieniędzy, ale nawet jakby po prostu właśnie człowiek, który no nie ma rodziny, nie ma podstawowych środków do życia.
1: Jego status społeczny jest po prostu bardzo niski.
2: Tak, tak. W Biblii biedny to jest często człowiek taki bez wpływów, bez prawa głosu, który jest zależny od innych, tak, taki łatwy do wykorzystania, tak. I to jest raczej metafora biedaka, tak. Ale on jest wołającym biedakiem, więc biedny w Biblii nie ma armii, nie ma politycznych wpływów, nie ma pieniędzy, ma tylko głos i modlitwę i to jest wszystko. Ci, którzy żebrali pod Jerychem, to przecież jest też niesamowita rzeczywistość, czy ten Bartymeusz ze swoim płaszczem, który go porzuca, tak on zostawia wszystko, szanowni państwo. Ten płaszcz jest jego ochroną przed słońcem, ochroną przed chłodem, przed deszczem, jest wszystkim.
1: No tak, tutaj trzeba przyznać, chociażby jeżeli sięgniemy do prawa mojżeszowego, to pamiętajmy o tym, że jest tam prawo, że jeżeli weźmiesz od kogoś płaszcz w zastaw długu, który u ciebie zaciągnie, to masz mu go zwrócić na noc, bo to jest wszystko, co on ma, bo ten płaszcz to nie było tylko coś takiego, co można założyć żeby, jako ochrona przed deszczem czy przed słońcem. To było bardzo uniwersalne okrycie, które było kosztowne, bo to nie było tak, że można sobie pójść i wybrać, a ten na święto będę miał taki płaszcz, a nie, a na dzień powszedni taki, czy na inne okazje. Nie. To była kosztowna tkanina. No, oczywiście nie każda była jakoś z jakiejś niezwykłej przędzy, ale tam wtedy, w tamtych czasach, no wszystko było dosyć kosztowne, no trzeba było na to zapracować. I ten płaszcz również pełnił rolę okrycia w nocy, więc jeżeli ktoś nie miał tego okrycia, to był bardzo narażany na gwałtowny spadek temperatury. Pamiętajmy o tym, że w tym klimacie pustynnym czy półpustynnym różnice temperatur między dniem a nocą są niezwykle wysokie. W dzień upał ponad 40 stopni, a w nocy temperatura potrafi spaść nawet czasami kreskę czy dwie poniżej zera.
2: Tak, szanowni państwo, więc ten biedak, ten płaszcz, mam nadzieję, że troszkę państwu żeśmy to przybliżyli, wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego, zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich od krzywdy, ucisku, uwolni ich duszę, a krew ich cenna będzie w jego oczach. To zaraz dojdziemy do tej krwi, ale tu jeszcze się chciałem chwilę skupić na tym wołającym, bezbronnym i zmiłuje się. Może zacznę od tego, zmiłuje się. Jehos, czyli oznacza takie ulitowanie się, takie okazanie współczucia, oszczędzenie komuś życia. I to nie jest zimna administracja, tylko król Psalmu 72, czyli Jezus Chrystus, ma serce, które kocha, ma serce, które jest wrażliwe, ma serce, które jest współczujące, które się zajmuje właśnie biedakiem, opuszczonym, tym, który woła, który ocali życie ubogich. No w Biblii, szanowni państwo, życie biednego ma taką samą, w tej perspektywie Psalmu 72 jest zrównane do życia króla. Paweł, to jest rewolucja. No, czy świat starożytny, szanowni państwo, no nie zna takiej dobroczynności, jaką my mamy, tak? Troskę. No to się w ogóle pojawia bardzo stosunkowo późno w ludzkości. Taka rzeczywistość domu dla sierot, takiego dbania, przytułków. To są dopiero zakony, to są bardzo późne zakony, to jest XVII-XVIII wiek, tak, i to jest wszystko wypływa z kościoła, tak, w większości przypadków, no w 99% to są przede wszystkim rzeczy prowadzone przez Kościół katolicki. Ale no, świat nie znał takiej troski. No, po prostu bieda była zawsze i ten nędzarz leżał na ulicy. Tak? No, przecież jak my troszkę jeździmy po świecie, jak państwa troszkę latają po świecie, no to wiedzą doskonale, że inaczej to wygląda w Azji czy w głębokiej Afryce, prawda? W której do tej pory no, ta bieda jest bardzo mocno widoczna, tak? I państwo nie ma takich instrumentów, żeby się tą biedą zająć, tak? I to nie jest jakąś taką no, najważniejszą troską państwa, tak? Bo to państwo jest zatroskane o to, żeby w ogóle mogło funkcjonować, bo boryka się z wielką korupcją, inflacją i takimi innymi mechanizmami. A w Biblii pokazujemy króla, Mesjasza, no, który będzie się zajmował ubogimi, który ocali ich życie, który wysłucha, który wyzwoli. No, to jest
1: Dokładnie.
2: po prostu rewolucja, no.
1: Tak, no tutaj obraz tego mamy w Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus przychodzi do sadzawki. Przy sadzawce znajduje człowieka, który jest chromy i pyta go, dlaczego nie wejdziesz do sadzawki, kiedy anioł wstępuje i porusza wodę. No bo wtedy ten pierwszy, który wszedł do tej wody poruszonej przez anioła, doznawał uzdrowienia przy sadzawce. Przy sadzawce owczej. No, a tenże chromy mówi, no panie, nie mam człowieka, który by mnie tam doprowadził. No, leżę tutaj już 37 lat i czekam na to. 37 lat to jest taki okres, który trudno sobie wyobrazić, ale z jednej strony to wydaje się czymś niezwykłym, no, że ktoś pozwolił na to, żeby tam człowiek te 37 lat leżał i w takim stanie gdzieś tam wegetował, ale jeżeli spojrzymy na ten obraz, na znaczenie tej liczby, to jest jakiś obraz wejścia człowieka w sferę dojrzałości. To już jest taki przełom, w którym porzuca się to wszystko, co wiąże się z jakimś czasem dzieciństwa, młodości później i takiego wchodzenia w życie w poszukiwaniu dojrzałości. To jest taki moment, w którym coś zostaje odcięte i tutaj Jezus właśnie odcina to, co kuleje w życiu człowieka, co powoduje nasze błędne wybory, jakieś poszukiwania, które nie prowadzą nas w dobrym kierunku, czyli coś, co jest, można powiedzieć, no, immanentną cechą młodości, która poszukuje jakiejś ścieżki, drogi, mądrości, spełnienia. I Jezus mówi, ja jestem tym spełnieniem. Ja cię uzdrawiam i we mnie znajdziesz tą pełnię, której szukasz. To jest ten obraz ewangeliczny, który z tego płynie. Nie bez przyczyny, nawet w obecnych czasach. No, urzędowo określa się koniec okresu młodości na 35-36 lat. Tak więc tutaj mamy też wejście w taką dojrzałość, która pozwala nam spojrzeć na Boga jako rzeczywiście tego, którego obietnice się spełniają, za kim warto iść. Dzisiaj rozważamy Psalm 72. Profesor Piotr Kosiak jest z nami. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach cykl Księga Psalmów. Tego wieczora przyszedł czas na psalm 72. Rozważamy go wspólnie z profesorem Piotrem Kosiakiem, państwa i moim gościem, ekspertem naszym i współtwórcą cyklu Księga Psalmów. Psalm jest również, do rozważania tego psalmu również zaproszeni jesteście państwo, gdzie na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus możecie państwo ten psalm rozważać z nami. Do tego zapraszamy, by tam zamieszczać swoje komentarze, refleksje i myśli. Wracamy do tekstu psalmu. Przychodzi czas na kolejną, przedostatnią zwrotkę, nie licząc tych didaskaliów, które są 20 wersem. I teraz następują słowa dwóch kolejnych wersów, które brzmią tak. Obfitość zboża niech będzie na ziemi, szczyty gór niechaj zaszumią lasami. Jak Liban niech wzrasta plon jego, niech zakwitną jego łodygi jak polna trawa. Imię jego niech trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię, niech się wzajemnie nim błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. Piękne słowa, które mówią o tej obfitości, która nam jest potrzebna do życia, do tego, żeby tą obfitością również dzielić się z innymi, czyli pracą naszych rąk, ale też przychylnością, życzliwością, miłością, której to natura jest obrazem i z tej natury my czerpiemy i nią się dzielimy. Jest też wielką nadzieją, która cały czas pobrzmiewa w tym psalmie, na tą obfitość Bożej miłości, do której jesteśmy zaproszeni, wezwani i na którą mamy właśnie nadzieję spełnienia w Królestwie Mesjańskim. Ta obfitość już jest nam w jakiś sposób dana i zaproszeni jesteśmy do tego, żeby przez imię Boże, które trwa na wieki, jak długo świeci słońce, by wzrastało jego imię, niech wzajemnie nim błogosławią, niech wszystkie narody życzą mu szczęścia. Nie tylko poprzez błogosławienie Bogu za to, że jest, że nam to dał, wszystko dał i dał nam życie, w którym możemy się cieszyć jego darami, ale też wiedząc, że dążymy do spotkania z nim, cieszyć się już teraz i błogosławić Bogu i nawzajem sobie błogosławić tym błogosławieństwem, którym Bóg sam nam błogosławi, gdy daje nam życie. To błogosławieństwo mamy wszczepione w nasze serce. To jest jakaś wielka radość, którą ten psalm jest przepełniony. On jest, jak tutaj Piotrze podkreślamy cały czas, psalmem mesjańskim, a więc odnoszącym się do Mesjasza, do spełnienia, do już tych czasów ostatecznych, w których tak naprawdę żyjemy. I niech nam to błogosławieństwo towarzyszy, niech ten psalm będzie również może niejednokrotnie naszą modlitwą, która przychodzi w tych czasach, kiedy brakuje nam tej nadziei, kiedy zapominamy o tym, że Bóg nam dał wszystko po to, żeby iść do Niego i w końcu się z Nim spotkać twarzą w twarz, kiedy może jakoś brakuje nam tego, o czym Piotrze mówiłeś, poczucia własnej wartości, jakiś smutek nas ogarnia, jakiś stan depresyjny, kiedy zaczynamy wątpić, że to wszystko, co się dzieje, co istnieje wokół nas, ma sens. Może warto wtedy sięgnąć po ten psalm 72 w szczególności.
2: A no właśnie, bo po prostu Bóg jest dobry, szanowni państwo. Jezus jest w stanie zająć się naszymi problemami, bo jest po prostu posłany, bo jest parakletem, bo jest tym, który został nam dany przez Boga Ojca, żeby być naszym pocieszeniem, żeby być naszym pocieszycielem. Wszystko jest przygotowane i to w obfitości. I te wersety 16-17 to jest fragment tego psalmu 72, który jest jakąś kulminacją też tego psalmu, tak? Bo po wizji tego sprawiedliwego króla, troszczącego się o ubogich, no pojawia się obraz z kolei błogosławienia, błogosławieństwa, błogosławionej ziemi, pokoju, obfitości, takiej trwałości Bożego.

0: imienia. No i teraz w Biblii, szanowni państwo, król przynosi harmonię całemu światu. I ta obfitość zboża, niech będzie na ziemi, no to jest znowu bardzo piękny hebrajski, semicki obraz. Bo psalm używa języka no, bardzo poetyckiego. Zboże symbolizuje życie, bezpieczeństwo, pokój, no Boże błogosławieństwo. No, w starożytnym świecie brak chleba, brak zboża oznaczał głód, chaos, wojny, śmierć. Tutaj powinniśmy się przenieść przecież do historii Józefa egipskiego i do tego głodu, który zapada w ówczesnym świecie i jak Józef ratuje swoich braci, prawda, którzy chcieli go sprzedać, sprzedali go i staje się dla nich ratunkiem. No właśnie to jest ten piękny obraz tego, czym, jak był traktowany głód w czasach starożytnych. Więc świat jest uporządkowany zgodnie z wolą Bożą. I niech szczyty gór nią zaszumią. To jest też piękny taki obraz pewnej hiperboli. No bo przecież te góry w Palestynie no są takie, bym powiedział, no, skaliste. To są pagórki, to jest pustynia judzka. To jest takie pierwsze zdziwienie turystów, którzy przyjeżdżają. Pawle, pewnie pamiętasz swój pierwszy raz w Ziemi Świętej, że jak patrzymy na pustynię judzką, no to ktoś, kto ma małą świadomość geograficzną, jak sobie tak wyobraża tą pustynię, to raczej taka Sahara, prawda? Taki pustynny piasek, prawda? I nagle pojawia się na pustyni judzkiej, no i wygląda to z góry inaczej. Bo to przecież pustynia, byśmy powiedzieli, bardziej skalna, prawda? Oczywiście ten pył, ten piasek jest, ale to są po prostu góry, tak? To są po prostu góry i tutaj ten obraz mówi, że nawet takie miejsce, które nie rodzi, ale może się stać pełne życia. To jest właśnie ten symbol nadmiaru błogosławieństwa, tej przemiany świata, tego odnowienia stworzenia. No i tutaj jest piękny obraz mojego ukochanego Libanu, za którym płaczę, za którym się modlę, modlę się o pokój. Pewnie Państwo też niech się modlą, mam nadzieję, że się modlicie, bo Liban to także Ziemia Święta. To jest przepiękny kraj. W Biblii Liban zawsze symbolizuje majestat, piękno, żyzność. Te słynne cedry, prawda? Porównywanie Libanu oznacza takie porównywanie do pewnej siły życia, trwałości, takiej niezwykłego rozkwitu. I to jest ta rzeczywistość takiej pełni, takiego pięknego świata, tak, który właśnie Bóg przygotował dla nas. Tak. Bóg naprawdę ma przygotowane dla nas wszystko w obfitości. Jemu nie zabraknie. Tak. On nie jest takim sędzią, który gdzieś tam będzie zdziubił, będzie na nas oszczędzał. Nie. Bóg ma pełen plan na nasze życie. My się Mu nigdy nie urwiemy spod kontroli, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Tak. On absolutnie jest z nami od początku naszych dni, nawet kiedy jeszcze nie byliśmy na ziemi. On mówi, że już znał nasze imię, już jest z nami od samego początku, kiedy tylko zaistnieliśmy w jego namyśle. I to też jest pewna pociecha na tą dzisiejszą taką rzeczywistość, która no jest w tej perspektywie tego biedaka, tego, który jest ubogi. Bo przecież to jest psalm, który ma znowu, przepraszam, że wracam do tego jak mantra, no ale tak to wygląda. To jest psalm mesjański, także on jest odpowiedzią na naszą grzeszną naturę, na naszą biedę, na nasze słabości. I jak Liban, niech plon jego kwitnie, niech będzie jak kwiat, jak polna trawa. I teraz siła jego imienia. Imię jego trwa na wieki. Jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego imię. Niech się wzajemnie nim błogosławią. Niech wszystkie narody ziemi życzą mu szczęścia. I tutaj moja mała jeszcze dygresja dotycząca tego, żebyśmy się błogosławili. Ja myślę, że dzisiejszy świat jest pełen takiej nieustannej oceny, hejtu, takiego sprawdzania, audytowania, kontrolowania, pełnego strachu. I myślę, że odpowiedzią na to, pewną antytezą, taką szczepionką, taką surowicą jest po prostu błogosławienie się. Tak? Zwróćmy na to uwagę, jeśli mogę o cokolwiek Państwa prosić, ale to proszę o to, żebyśmy po prostu mogli siebie nawzajem błogosławić. W imię Pana idź, zostań z Bogiem, niech Cię Pan Bóg błogosławi. Dzieci powinny być zawsze błogosławione przez rodziców, przez najbliższych, przez starsze rodzeństwo. Nie wstydźmy się tych takich pięknych, starych zwyczajów, gdzie mama, tata kreślił nam krzyżyk na czole. Nie dajmy sobie tego wyrwać. To jest coś pięknego, tak? Czyli co mogę dać dziecku? Niech Cię Bóg strzeże w szkole, w drodze do szkoły, w Twoich rozmowach. To, co powinniśmy zawsze czynić, prawda? To jest właśnie te błogosławienie w imię Jezusa. Dlaczego to powinniśmy robić? No sam Bóg nas do tego zachęca. Ten psalm, prawda, o tym też mówi. Więc mówmy, uważajmy też na te słowa, które mówimy. Ja mam wrażenie, że często mówimy jakieś takie rzeczy bez sensu, no, prawda? Niech kogoś piekło pokłoni, idź w diabły, prawda? Rodzice mówią o swoim dziecku jakiś czort, prawda, z niego, prawda? Po co?
1: No tak, wzywajmy imienia Bożego, a nie imienia złego. Wiedzmy, że słowo, które stało się ciałem, to jest oczywiście słowo Boże, więc ono ma większą moc, ale my jesteśmy ludźmi, którzy się karmią słowem Bożym. I ci, którzy się karmią, no, jest takie powiedzenie, które mówi, no, jesteśmy tym, co zjemy. To oczywiście ludzie odnoszą do diety, szczególnie ci, którzy jakoś dbają o to, żeby odżywiać się dobrze, ale my, którzy chcemy, podobnie jak Jezus nam zaleca, karmić się nie tylko chlebem, bo nie tylko nim żyjemy, jak to powiedział Jezus na pustyni kusicielowi, to karmimy się Słowem Bożym. I to Słowo Boże to jest słowo błogosławieństwa, wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. To słowo jest natchnione i ci, wiele osób, które znam, które mają takie przekonanie, że to słowo ma rzeczywiście moc, słowo błogosławieństwa, oni wręcz mają taki dekalog życia domowego napisany na ścianie. Myślę tutaj o przynajmniej paru rodzinach, które jakoś w podobnym stopniu, w podobny sposób to ujęły. I jednym z tych zasad tego dekalogu życia rodzinnego jest to, żeby błogosławić sobie i nie używać słów, które nie są od Boga. Nie używać słów, które są z tego świata i które są czymś, co tą mowę psuje, co niszczy, co pociąga za sobą jakąś brzydotę. Czyli odwrócenie się od tego piękna, o którym mówiliśmy, jest Bóg sam w sobie jako istota i wszystkie jego dzieła są piękne. Wracamy do Państwa za chwilkę na ostatnie już minuty. Dzisiaj psalm 72 rozważamy w Księdze Psalmów. W Nocnych Światłach naszym ekspertem tego wieczora jest współtwórca cyklu profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Wracamy po piosence na ostatnie minuty.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Księga Psalmów rozważamy psalm 72. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Ostatnie wersety tego psalmu brzmią: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda. Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię, niech się cała ziemia napełni Jego chwałą, niech się tak stanie, niech się stanie. Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego. No, znamienne to zdanie ostatnie, które, można powiedzieć, nadchodzi w takim momencie, gdzie już nic więcej nie można powiedzieć w odniesieniu do Boga. Niech będzie błogosławione na wieki chwalebne Jego imię, niech się cała ziemia napełni Jego chwałą. No, marzenie psalmisty jest chyba marzeniem każdego człowieka, który chciałby, żeby ta Boża rzeczywistość zakrólowała na świecie. Wszyscy jesteśmy zmęczeni tym złem, którego jesteśmy świadkami, którego często doświadczamy, które nas dotyka, którego niestety często jesteśmy autorami i potem wyrzuty sumienia nie dają nam spokoju. Chcielibyśmy naprawdę tego Królestwa Mesjańskiego, gdzie, jak Bóg obiecuje, obetrze każdą łzę. Każdą łzę. I tą, do której się przyczyniliśmy, i tą, którą nam ktoś zaserwował, i tą, którą często obserwujemy jako cierpienie niezawinione. Widzimy ludzi, którzy cierpią nie wiadomo z jakiego powodu, bo właśnie ten brak pokoju, o którym mówi psalmista, jest też naszym wezwaniem do tego, żeby modlić się o pokój, żeby do niego dążyć, żeby tą miłość Bożą rozszerzać, żeby jakoś zdobywać tą niebieską monetą, to miejsce w Królestwie Mesjańskim, do którego dążymy i które jest opiewane właśnie w tym psalmie.
2: Niech się tak stanie, niech się tak stanie. Uwielbiam to zakończenie tego psalmu, bo to też pokazuje nam, czym jest amen, bo my, szanowni państwo, często zapominamy, że kiedy mówimy amen w pacierzu, czy amen w naszych modlitwach, to właśnie tak kończymy naszą modlitwę. Amen hebrajskie, niech tak będzie, niech się tak stanie. To jest właśnie to słowo, które dzisiaj pięknie kończy ten psalm. Psalmista próbuje pokazać, że nie ma nic ważniejszego niż chwalebne imię Boże, niż Jego błogosławieństwo. To jest pełnia i niech się cała ziemia ją napełni. Niech Jego chwałą będzie całkowicie napełniona. Niech się ta cała ziemia właśnie napełni chwałą Bożą. Bo jeśli ona będzie z nami obecna, to nic więcej nam nie jest potrzebne. To żaden strach nie jest nam straszny. To nie znaczy, że nasze życie będzie usłane fiołkami. Nie, nasze życie usłane jest krzyżem, cierpieniem, grzechem. Ale z Jezusem to wszystko jest do pokonania. To jest takie poczucie bezpieczeństwa, jakie ma dziecko, kiedy jest z rodzicem, prawda? Proszę zauważyć, jak obserwujemy małe dzieci, jak państwo mają małe dzieci, czy mają wnuki, to jak przychodzi strach do dziecka, to przychodzi płacz i jest wołanie mamy, taty, tak? I wystarczy, że ten mama, tata się pojawi i jesteśmy bezpieczni. Małe dziecko, które się przestraszy, czasami jeszcze Tobiasz ma, także w nocy gdzieś się budzi, prawda, i przychodzi i mówi: tatusiu, coś mi się śniło, i taki przerażony jest. I wystarczy, że się wtuli i po prostu śpi bezpiecznie. I my też tak mamy w Bogu, szanowni państwo. Nasza dusza jest w stanie właśnie tak się ukoić w Bogu, tak? Dusza skołatana, dusza, która właśnie jest może często przerażona, która jest niepewna przyszłości, może się w Bogu uspokoić, tak? Bo Bóg jest dawcą pokoju. Nikt tego pokoju nam nie da takiego, jaki daje go Bóg. Nikt nie da nam błogosławieństwa takiego, jakie daje Bóg. Wszystkie ludzkie fruktuła nie są nawet w części tym, czym jest Boże błogosławieństwo. Dlatego to jest takie wołanie tego psalmisty. Niech tak się stanie. I ja z mocą to o to proszę dla państwa i dla nas wszystkich, żeby Bóg nam po prostu hojnie błogosławił, żebyśmy umieli przyzywać Jego imienia, żebyśmy umieli się w Nim schronić.
1: A kończymy to spotkanie dzisiejsze tradycyjnym pytaniem, jak ten psalm wypełnia się w życiu i osobie Jezusa Chrystusa?
2: No chyba, Pawle, w tym psalmie odpowiedź była przez absolutnie cały nasz...
1: No ale musiałem je zadać.
2: Ponieważ no, to jest psalm absolutnie chrystocentryczny, chrystologiczny, psalm mesjański, odnoszący się całkowicie do Jezusa Chrystusa. Tutaj każdy werset jest jezusowy, pokazujący tego Syna Królewskiego, potomka Dawida, tego, który jest księciem pokoju, który ma pełnię błogosławieństwa, który jest odpowiedzią na nasze problemy, który troszczy się o ubogiego, o sierotę, o wdowę, który po to przyszedł na świat, żeby zbawić człowieka. I to jest psalm o nim. To jest psalm o nim, o Jezusie Chrystusie, naszym zbawcy, naszym soter, naszym wybawcy, który przyszedł, żeby nas zbawić. I Jezus jest wypełnieniem tego psalmu, on jest bohaterem tego psalmu. To jest psalm właśnie mesjański, pokazujący im rolę Jezusa, z którą przyszedł na świat, po co został powołany, więc cały psalm, Pawle, o nim opowiada.
1: Co ten psalm mówi o naszym życiu? No to już jest tradycyjnie na koniec pytanie do każdego z nas, który ten psalm czytał wspólnie tutaj z nami tego wieczora. Nocne światła dobiegały końca, za chwilę minie godzina pierwsza. Przypomnę, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, że dzisiaj rozważaliśmy psalm 72 w ramach cyklu Księga Psalmów, a współtwórcą tego cyklu, państwa i moim gościem, zarazem ekspertem naszym, był teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, profesor Piotr Kosiak. Piotrze, jak zawsze serdecznie ci dziękuję za to wszystko, czym się z nami podzieliłeś, swoją wiedzą, swoim duchem i umiejętnością ubrania tego w słowa, które pociągają i przekonują do tego, że za Panem Bogiem naprawdę warto iść.
2: Bardzo dziękuję Tobie, Pawle, za to, że możemy się nawracać w tej księdze psalmów, że możemy dotykać. Tak sobie pomyślałem, że to też jest piękna możliwość i modlitwa, i też wejścia właśnie w tą perspektywę nawrócenia. Ten co miesiąc zetknięcie się z psalmem. Nie ma nic piękniejszego niż modlitwa psalmami. To wie Kościół od zawsze. Od tylko kiedy po pięćdziesiątnicy sprawuje liturgię. Ta liturgia jest także zbudowana na psalmach, zresztą sam Jezus modli się psalmami. I jestem Tobie też wdzięczny, Pawle, za to, że możemy ten cykl mieć, że możemy się wspólnie modlić. I życzę Państwu pięknej, dobrej nocy i widzimy się w czerwcu z psalmem 73.
1: Piotrze, jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję też Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To było 2059 wydanie Nocnych Świateł. Na kolejne zapraszam już jutro, w środowy wieczór. No właśnie, biorąc pod uwagę datę po zerwaniu kartki z kalendarza, to jest już dzisiaj. No ale ponieważ mamy jeszcze noc przed sobą, sporo czasu upłynie w tej ciemności, to czekając na dzień możemy już myśleć o tym, co będzie w kolejny wieczór. Tak więc za niespełna 22 godziny w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. A gośćmi jutrzejszego wieczora będą Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju oraz dr Mira Jankowska, mentor Mistrzowskiej Akademii Miłości. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

blask, aż nie widać go stąd.